0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest poniedziałek, 5 października.

Spróbuj wyobrazić sobie, że jesteś w przytulnym pomieszczeniu, w którym czujesz się bezpiecznie. Siedzisz wygodnie na swoim ulubionym fotelu. W ciszy słuchasz opowieści swojego przyjaciela.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyni podobnie.

Pytanie skierowane do Jezusa nie było pytaniem życzliwego przyjaciela. Miało na celu go sprawdzić, może nawet ośmieszyć lub skompromitować. Jezus jednak nie dał się wciągnąć w tę grę. W odpowiedzi na prowokację przytoczył jedną z najpiękniejszych historii o miłości. Historię, którą przekazujemy sobie od 2000 lat. Zatrzymaj się na chwilę przy tym podejściu Jezusa.

drogą do życia wiecznego, którą wskazuje Jezus, jest tylko i aż miłość. Niby proste, ale przecież czasem tak trudno jest kochać. Miłość do Boga, miłość do bliźnich, miłość do siebie. W każdej z tych miłości możemy znaleźć zarówno rzeczy piękne, jak i te stanowiące wyzwanie. Jeśli chcesz, opowiedz Bogu o swoich radościach i trudnościach związanych z przeżywaniem miłości. On pragnie towarzyszyć Ci w tej drodze.

Wsłuchaj się jeszcze raz w słowa Ewangelii, tak jakbyś jej słuchał pierwszy raz. Spróbuj odkryć w niej coś nowego i zaskakującego.

Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyni podobnie.

Na zakończenie tej modlitwy pomyśl o tym, co cię najbardziej poruszyło. Jeśli chcesz, możesz opowiedzieć o tym Bogu lub po prostu pobyć z Nim w milczeniu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Zbliża się godzina 6, tym samym transmisja mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za pośrednictwem Radia Rodzina już za chwilę.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Bracia i siostry, gromadzimy się w tym pięknym dniu, w dzień wspomnienia świętej siostry Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia, i prosimy Pana Boga przez ręce naszej Matki i Królowej, zgromadzeni tutaj w kaplicy Matki Bożej, aby pomagała nam na tych ścieżkach Bożego Miłosierdzia, na ścieżkach, które wyznacza nam również dzisiejsze Słowo Boże. Dzisiaj tak się składa, że czytamy przypowieść Pana Jezusa o miłosiernym Samarytaninie i prosimy, aby ta Jego postawa również była bliska każdemu z nas. Witam serdecznie was wszystkich obecnych tutaj w kaplicy, radiosłuchaczy Radia Jasna Góra, ale również pielgrzymów, którzy przyjechali z Supraśla, z diecezji białostockiej, z księdzem Mariuszem oraz z diecezji poznańskiej, z Poznania, z parafii świętego Łukasza, z księdzem Stanisławem. Witam was serdecznie, zapraszam do wspólnej modlitwy. Przez moją posługę modlę się w intencji Mileny Szczepaniak, a ojciec Tomasz modli się w intencji Panu Bogu wiadomej. Inni kapłani również w intencjach wiadomych dobremu Bogu. Na początku przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed to błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Wszechmogący wieczny Boże, Ty wybrałeś świętą Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia. Spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdyby nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię. Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. A zatem teraz, czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Oto Słowo Boże.
1: Amen.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc usprawiedliwić się, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójów. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy go na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych 3 okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który okazał mu miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Amen.

Nauczycielu, co mam czynić? Pytamy dokładnie tak samo siebie, innych i Pana Boga. To prawda, że są sytuacje, kiedy wybór nie jest oczywisty, kiedy nie wiemy, gdzie jest zło, a gdzie dobro. Ale często w tego typu pytaniach więcej jest takiej pustej retoryki i chęci uniknięcia odpowiedzi, niż rzeczywistego szukania Bożej woli. Bo miłość zawsze wie, co należy czynić. Przebaczyć, trwać w wierności, zaczynać od nowa, dla siebie umierać, godzić się na ograniczenie i zależność, służbę oraz nieść krzyż. Najczęściej wiemy, co mamy czynić, tylko obawiamy się pójść tą drogą, dlatego pytamy. Dlaczego się obawiamy? Bo kuszą nas drogi łatwiejsze, obiecujące więcej szczęścia. Wolimy więc poteoretyzować, podyskutować, porozważać, byle tylko nie działać i jakoś uspokoić wyrzuty sumienia, że przecież się zastanawiałem. Faryzeusz też wiedział, co należy czynić. Dlatego Pan Jezus odpowiada mu: dobrze powiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Można zdać teoretycznie egzamin na piątkę, ale w praktyce go oblać. Słyszałem o wielu takich życiu sytuacjach, w których uczniowie piątkowi właśnie bardzo trudno radzą sobie w życiu, w praktyce. To czyń, czyli kochaj Boga i bliźniego. To czyń. Co to oznacza dla mnie dziś, kiedy tej Ewangelii słucham? Co powinienem robić, a tego z jakichś powodów nie robię? I do czego przynagla mnie miłość? A będę żył. No i ostatecznie, czy wierzymy tej obietnicy? Wydaje się nam, że wybierając miłość, tracimy cząstkę wolności, autonomii, ostatecznie siebie. Owszem, bo tylko tracąc życie z miłości właśnie, możemy je zyskać, odzyskać, jak mówi Pan Jezus. Lecz On, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: a właściwie kto jest moim bliźnim? Chcąc się usprawiedliwić. My też często czujemy, że zawiedliśmy, że nie umiemy kochać. Nasz egoizm jest nieśmiertelny i łeb tej hydry wciąż odrasta. Ale nikt z nas nie chce się czuć jak zwierzę, którego miejsce jest w chlewie. Więc trzeba jakoś sobie wytłumaczyć większe lub mniejsze świństwo, usprawiedliwić się albo jakąś historyjkę dorobić. Uczony w prawie wie, jak to robić. Im bardziej człowiek jest inteligentny, tym sprawniej dorabia sobie samo usprawiedliwienie. Jezus chce do tematu podejść inaczej, chce zdemaskować ten jego wewnętrzny komfort. Dlatego właśnie Pan opowiada przypowieść. Nie konstruuje jakiejś abstrakcyjnej odpowiedzi na pytanie, kto jest moim bliźnim, ale wciąga człowieka w opowieść, która musi budzić emocje i sumienie, oceniając innych. Zwykle niepostrzeżenie oceniamy też własne postawy.
mogę się znaleźć w każdym miejscu tej historii. Bywam poraniony przez życie, pokrzywdzony, bezradny, skazany na pomoc innych. Bywam kapłanem lub lewitą, omijającym szerokim łukiem tych, którzy potrzebują mojej pomocy, udając, że nie widzę na pół umarłych. Bywam Samarytaninem, który widzi, wzrusza się, podejmuje działanie, troszczy się o przyszłość, jest zapobiegliwy. Jednak Samarytaninem w prawdziwym tego słowa znaczeniu jest Bóg. Boża miłość jest zawsze pierwsza. Ile razy On sam podnosił mnie, gdy leżałem jak długi. Ile razy zalewał moje rany oliwą i winem miłosierdzia. Wiózł do gospody, czyli przyprowadzał do kościoła, pielęgnował, a potem powierzał pieczy innych, obiecując, że wynagrodzi, gdy będzie wracał. Ile razy? Czy ktokolwiek te znaki Bożego miłosierdzia w naszym życiu mógłby zliczyć?

0: Zgromadzeni w dniu wdzięczności za dar świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Miłosierdzia Bożego, przedstawmy Bogu nasze prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby z odwagą głosił współczesnemu światu orędzie Miłosierdzia Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody dotknięte wojnami i konfliktami, aby zaznały upragnionego pokoju i pojednania. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących i chorych, aby w swoim bólu doświadczyli pocieszenia i miłości Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby konsekrowane, szczególnie za siostry Matki Bożej Miłosierdzia, aby czerpały siłę z przykładu życia świętej Faustyny. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby miłosierdzie Boże otwarło im bramy nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych tutaj obecnych, abyśmy w codziennym życiu kierowali się miłością i przebaczeniem. Ciebie prosimy.
0: Boże pełen miłosierdzia, w Twoje ręce składamy nasze prośby, ufając, że obdarzysz nas potrzebnymi łaskami przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże nasz Ojcze, przyjmij dary, które z radością składamy i spraw, abyśmy wraz z Chrystusem stali się ofiarą przebłagalną za grzechy nasze i całego świata.

zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. W świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, który, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętą siostrą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Amen.

Boże bogaty w miłosierdzie, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy za przykładem świętej Faustyny nieśli całemu światu nadzieję Twojego miłosierdzia przez Chrystusa Pana naszego. Pozwólcie jeszcze na kilka ogłoszeń. Dzisiaj nie ma zasłonięcia cudownego obrazu o godzinie 12. Modlitwa różańcowa o 16.15 tutaj w Kaplicy Matki Bożej. Nabożeństwo październikowe o godzinie 18. Sakrament spowiedzi jest sprawowany w Kaplicy Sakramentu Pokuty od 6.15 do 19.30, a adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 6 do godziny 20.45. Dzisiaj czuwanie nocne podejmie parafia Matki Bożej Częstochowskiej z Knurowa. Zakon Paulinów przyjmuje kandydatów na ojców i braci Paulinów. Szczegółowe informacje można uzyskać na furcie klasztornej. A w Radiu Jasna Góra wchodzi się tuż obok Kaplicy Adoracji. Można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Codziennie o godzinie 13 zapraszamy do Kaplicy Świętego Józefa na halach na pokaz filmu Cuda i Łaski. W zakrystii oraz w punktach przyjmowania intencji mszalnych można złożyć wypominki za zmarłych. Dziękujemy Wam wszystkim za ofiary na renowację i utrzymanie sanktuarium jasnogórskiego. W intencjach ofiarodawców odprawiamy codziennie mszę świętą i modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.

15 minut pozostało do godziny 7. Zakończyliśmy właśnie transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Przy mikrofonie Judyta Eksner. Słyszymy się w poniedziałek. Dzisiaj jest 5 dzień października.

0: płonie magazyn ze sprzętem AGD w Słubicach w Lubuskiem. Potem mosty w Kijowie na celowniku Rosjan. Cyberkaretka rusza na pomoc szpitalom. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach. Ogień objął obiekt, w którym znajdował się sprzęt AGD, w tym urządzenie zasilane bateriami. Kiedy pierwsze zastępy dojeżdżały na miejsce, pożar był już w pełni rozwinięty.
1: Biorąc pod uwagę to, że lokalizacja jest poza miastem, najbliższe zabudowania to jest odległość kilku kilometrów, nie ma zagrożenia przede wszystkim dla mieszkańców. Mimo to na miejscu pracują specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, którzy na bieżąco monitorują powietrze.
0: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej. W chwili wybuchu pożaru w hali nikogo nie było. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna wybuchu ognia. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od soboty znów działa rządowy program Ceny Paliwa Niżej, a na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
2: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
3: Spadły, dawno powinny spać, jakby rząd opuścił ceny, wie pan. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
4: Te ich przepychanki to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi.
0: W czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która według rządu pozwala zrekompensować budżetowi państwa wydatki związane z obniżką cen. Karol Nawrocki skierował jednocześnie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. Przypomnę, że jeszcze dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 73 grosze. 98 to wydatek maksymalnie 7 zł 59 groszy, a diesla 7 zł 88 groszy. Czy jutro będzie drożej czy taniej, przekonamy się w okolicach południa, wtedy swoje obwieszczenie o cenach maksymalnych opublikuje minister energii. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. Szczegóły Marcin Starzec.
5: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów i nie zawaha się pomóc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Bezpłatnie, zaznacza Jeremi Olechnowicz z Centrum e-Zdrowia.
7: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
0: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł.
8: Reklama.
9: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
10: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, ukośnik oferty pracy.
11: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw, w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
12: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicą ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Reklama. 6 minut po godzinie 7 sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 8 stopni. Temperatura natomiast rośnie. Dzisiaj ma być ciepło i słonecznie do 20 stopni. We Wrocławiu cieplej będzie w Wołowie, Legnicy tam 21, podobnie w Strzelinie. Dzisiaj pochmurno, ale z dużymi przejaśnieniami i kolejne dni właśnie będą bardzo podobne. Jesień pokazuje nam swoje piękne, złote oblicze.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: A przy mikrofonie Judyta Exner zaczynamy muzycznie z zespołem Happy Set.

Dziś będziemy zapraszać Was do Narodowego Forum Muzyki na koncert Mistrzowie Harmonii, który odbędzie się 11 października. Słuchajcie nas uważnie, za chwileczkę powiem, jak zdobyć te bilety.

To Celine Dion na antenie Radia Rodzina. Podobno ostatnio wystąpiła w Paryżu, co jakąś tam niemałą sensację wywołało. 13 minut po godzinie 7, jak wspominałam, mamy dla Was bilety do Narodowego Forum Muzyki, jak co poniedziałek w październiku, a co będzie później, to jeszcze zobaczymy. To koncert Mistrzowie Harmonii 11 października. Chciałabym, żeby nasi słuchacze podzielili się z nami tym, jak oni obserwują zmieniający się za oknem świat, a zmienia się bardzo szybko jesień koloruje drzewa, koloruje liście. No i tak myślę, że ten anturaż sprawia, że nam staje się trochę przyjemniej, zwłaszcza kiedy świeci słońce. Takie piękne kolory nas otaczają. Napiszcie nam o tym, co zmienia się za waszymi oknami, jak zmienia się wasza trasa do pracy, może do szkoły, czy gdziekolwiek zmierzacie o poranku, po południu. Jak dla was ta jesień, jak was przywitał październik, jak dla Was ta jesień wygląda. Na Wasze wiadomości czekamy do godziny 9.30, wtedy rozwiązanie konkursu. 71.48, zaczynamy od słowa rodzina. Jeszcze kilka słów o koncercie, na który chcę Was zaprosić. To spotkanie churalne. Dwa chóry spotkają się na scenie z sali czerwonej Narodowego Forum Muzyki. To chór dziewczęcy Narodowego Forum Muzyki i chór chłopięcy. Zaproszą publiczność w niezwykłą podróż przez dzieła muzyki dawnej po współczesne twórczość sakralną i pełne energii utwory o rozrywkowym charakterze, czyli na tej scenie, na tej estradzie właściwie wydarzy się trochę wszystko. Każdy znajdzie coś dla siebie. W programie znajdują się kompozycje przygotowane przez młodych artystów z myślą o konkursach churalnych. Są to chóry wielokrotnie nagradzane, a wystąpią pod przewodnictwem Małgorzaty Podzielny.

0: Simply Red na antenie Radia Rodzina, a już teraz zapraszam na kalendarium muzyczne. Dzisiaj 5 dzień października, przygotowała je Ilona Baran.
1: Dziś jest 5 października. Do końca roku pozostaje 87 dni. W 1983 roku Lech Wałęsa został ogłoszony laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Nauczyciela, który upamiętnia podpisanie w 1966 roku rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela, które opracowało UNESCO wraz z Międzynarodową Organizacją Pracy. Obchody mają podkreślić rolę nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji. W Polsce Dzień Nauczyciela obchodzimy 14 października. Reinhard Zelten, niemiecki ekonomista, uhonorowany Nagrodą Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii za pionierską analizę stanów równowagi w teorii gier niekooperatywnych, urodził się we Wrocławiu 5 października 1930 roku. W 1996 został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Był ostatnim żyjącym noblistą pochodzącym z Wrocławia.
2: Mam super

Jesień ma wielu amatorów. Tak pięknie koloruje, jest taką artystką, która przychodzi, maluje nam świat za oknami, barwi go żółtym, czerwieniami i różnymi innymi odcieniami jesieni, przywodzącymi na myśl coś bardzo ciepłego i kojącego, ale jesień często też jest chłodna i szara i mglista, mgła ostatnio witała nas każdego niemal poranka, a ja chciałabym, żebyście napisali o tym, jak wy widzicie jesień. Ja powiedziałam teraz, jak ja ją widzę, o poranku, czy wieczorami, czy popołudniem spacerując po parku. Najciekawszą odpowiedź nagrodzimy podwójnym zaproszeniem na koncert w Narodowym Forum Muzyki Mistrzowie Harmonii. To będzie 11 października w niedzielę. Wystąpią dwa chóry, dziewczęcy i chłopięcy chór NFM, a wykonają naprawdę kawał roboty, jeśli chodzi o ten występ chóralny. Będą to utwory zarówno dawne, jak i współczesne. Piszcie do nas rodzina 71 48, zaczynam od słowa rodzina, a potem wasza opowieść jesienna.

Z nurtem big beatowym, nazywana królową twista. Kariera Majdaniec rozpoczęła się w 1962 roku wraz z udziałem w pierwszym festiwalu młodych talentów w Szczecinie. Dzięki swoim interpretacjom została jedną z laureatek festiwalu i otrzymała pełnoprawny angaż do zespołu Czerwono-Czarni.

W 1985 roku na szczycie brytyjskiej listy przebojów znalazła się piosenka If I Was Nidja Jur. Był to jedyny solowy przebój numer jeden tego wykonawcy.

5 października 1939 roku urodziła się piosenkarka Marie Laforêt. Kariera muzyczna artystki rozpoczęła się w roku 1959, kiedy zastąpiła swoją siostrę we francuskim konkursie wokalnym. Jej występ został nagrodzony możliwością zagrania w filmie W pełni słońca. Utwór z 1973 roku stał się jednym z największych w dorobku wokalistki.

1958 roku po raz pierwszy w historii zagrali razem na żywo Cliff Richard i zespół The Shadows. Formacja powołana do akompaniowania wokaliście z czasem rozwinęła własną karierę jako zespół instrumentalny.

5 października 1979 roku w Lublinie urodził się wokalista Piotr Cugowski. Wraz ze starszym bratem Wojciechem w 2000 roku założył zespół Bracia. Po sukcesach formacji i trasie projektu Cugowscy postanowił skupić się na karierze solowej.

W 1955 roku urodził się Michał Lorenz, jeden z najwybitniejszych i zarazem najbardziej popularnych kompozytorów w Polsce. Skomponował muzykę

do ponad 175 filmów, seriali i spektakli teatralnych. Znakomitą część tej twórczości nagrodzono bądź nominowano do prestiżowych nagród.

5 października 1993 roku amerykańska piosenkarka i aktorka Barbara Streisand podpisała kontrakt z kasynem w Las Vegas na wykonanie dwóch koncertów w Sylwestra i w Nowy Rok. Umowa podpisana przez artystkę opiewała na kwotę 20 milionów dolarów.

1944 roku urodził się Andrzej Zieliński. Wraz z bratem Jackiem w 1965 roku założył w Krakowie grupę Skaldowie.

Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: 7.50 na zegarach, jak co dzień. Od poniedziałku do piątku zapowiadamy poranną rozmowę, a w studiu jest już ze mną Patrycja Jęczmionka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Patrycjo, jak rozpoczęłaś ten poranek? Mroźny bardzo, prawda?
1: Mglisty bardziej bym powiedziała, faktycznie chłodny. Natomiast byłam trochę przerażona, patrząc wczoraj przez okno, chyba o godzinie 8, patrzyłam, mleczna mgła. Dzisiaj podobnie, no ale już udaje się widać przejaśnienia, jest spokojniej, chociaż troszkę jakby z powieści Kinga.
0: To prawda, aura cmentarna troszeczkę.
1: Tak, troszkę tak, a przed nami jeszcze cały październik, zanim pójdziemy na groby, prawda?
0: No właśnie, ale jest trochę magicznie, trzeba przyznać.
1: Zgadza się, jest trochę magicznie.
0: Ale mnie o tym, my o porannej rozmowie, by trochę rozgrzać właśnie, ale dzisiaj chyba nie będzie aż tak rozgrzewająco politycznie w naszym poranku, prawda?
1: Porozmawiamy dzisiaj o sezonie infekcyjnym, o szczepieniach z doktorem Pawłem Wróblewskim, szefem wrocławskiego sanepidu, a także byłym prezesem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Poruszymy ważny temat, myślę, pakiet zmian w ochronie zdrowia po słynnej aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie.
0: Na to zapraszamy zwłaszcza, no myślę, że wszystkich dotyczy ten temat, ale ja jestem mamą dzieci i to jest temat niezwykle bliski mi, infekcje, bo wszystkie dzieci chorują zazwyczaj.
1: Zaczyna się. Już słychać się w komunikacji publicznej, więc tak, już nie jedna osoba była przeziębiona, albo niektóre to czekają. Mam nadzieję, że nas to ominie na długo, czego życzę Państwu także.
0: Zapraszamy 8.10 poranny gość.
1: Zapraszamy.

0: Strażacy opanowali pożar hali magazynowej w Słubicach. Uwaga na mgły, mogą ograniczać widzialność w większości regionów. Powieść Nule z tegoroczną nagrodą literacką Nike. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza. Zapraszam na wiadomości. Pożar jest już opanowany, płonie hala magazynowa w Słubicach w województwie lubuskim. W budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Na szczęście nikt nie został poszkodowany, trwa dogaszanie ognia, mówi Arkadiusz Kaniak z lubuskiej Straży Pożarnej.
1: W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą. To, co najważniejsze, nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
0: Na miejscu pracuje też cały czas specjalna grupa chemiczna strażaków, która bada, czy doszło do skażenia powietrza. Nie ma informacji, by było takie zagrożenie. Pożar gasi ponad setka strażaków. Uwaga kierowcy, jeszcze przez najbliższe godziny w większości regionów gęsta mgła może ograniczać widoczność, nawet do 200 metrów. Policja apeluje o rozwagę na drogach i zdjęcie nogi z gazu, mówi Izabela Wypychowska z łódzkiej komendy.
2: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
0: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wczoraj w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Leon XIV nawiązał do biblijnej przypowieści o winnicy. Posługując się tą parabolą, przypomniał, że Pan Bóg odpowiada miłosierdziem nawet na odrzucenie, a decyzje człowieka mogą przyczyniać się do budowania lub niszczenia wspólnoty Kościoła.
4: Nauczanie Chrystusa, skłaniając nas do refleksji nad licznymi okrucieństwami, które niszczą świat i historię narodów, objawia zawsze większe miłosierdzie Jego Ojca. W ten właśnie sposób Wszechmocny kieruje biegiem historii, przychodząc nam z pomocą we wszystkich naszych upadkach. Bóg nigdy nie odrzuca naszego życia. Zgodnie z obrazem użytym w przypowieści, winnicą, którą należy uprawiać w duchu sprawiedliwości, jest Kościół, który budujemy lub niszczymy poprzez nasze wybory.
0: Mówiąc o biblijnych robotnikach w winnicy, papież przypomniał też o świętym Franciszku, którego 800. rocznicę śmierci wspominał Kościół i który otrzymał od Chrystusa polecenie, aby ten jego Kościół odbudować. Szczepan Twardoch został laureatem Nagrody Literackiej Nike za powieść Nul. To książka o wojnie na Ukrainie. Bohater powieści Nul, noszący pseudonim Koń, jest polskim ochotnikiem walczącym na Ukrainie.
5: To nie jest powieść, która walczy o coś. To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura. Nie mówię tego dlatego, bym ja w tę sprawę nie wierzył, bo ja w tę sprawę bardzo wierzę dalej, znaczy wierzę w sprawę zwycięstwa Ukrainy.
0: Nagroda Literacka Nike została przyznana po raz 30, a została ogłoszona w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
6: Cztery minuty po godzinie 8. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 10 stopni, temperatura rośnie, będzie tutaj dzisiaj 20 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością do 7 km na godzinę. Zachmurzenie jest duże, natomiast duże przejaśnienia także są prognozowane w dniu dzisiejszym. Jeszcze cieplej będzie tylko w Wołowie, Legnicy i w Strzelinie, tam maksymalnie 21 stopni.
7: Reklama.
8: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
13: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
12: To dokąd na wakacje?
13: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii i chłodnego Kerry. kewlawiku, spokojnej ochrydy czy złotej warny.
12: A może dalej?
13: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
12: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
14: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Radio Rodzina.
17: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: 6 minut po godzinie 8 przy mikrofonie Judyta Eksner. Już za chwilę o godzinie 8.10 poranna audycja. Patrycja Jęczmionka porozmawia ze swoim gościem o zmianach w ochronie zdrowia. Bądźcie z nami.

0: 10 minut po godzinie 8. W studiu jest już Patrycja Jęczmionka oraz jej gość. Zapraszam na poranną audycję.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.
2: Doktor Paweł Wróblewski, szef wrocławskiego sanepidu, były prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, witam państwa. Ja panią redaktor.
2: Witamy. To pora na sezon infekcyjny, patrząc przez okno.
3: Zaczynamy, startujemy. Nawet sanepid wystartował z taką akcją Jesień bez infekcji. Także polecam czytać materiały informacyjne, słuchać w naszej komunikacji. No, sprawa jest prosta. Wszczepimy się, dobrze się odżywiamy, uzupełniamy braki witaminowe i będzie dobrze.
2: To o tym jeszcze porozmawiamy. Limit wynagrodzeń w placówkach medycznych, które działają w oparciu o kontrakt z NFZ-em. Do Sejmu trafiły projekty mające m.in. likwidację kominów płacowych lekarzy. No, Sejm ma się zająć tymi przepisami 6-9 października. Czy te zmiany zakończą patologię, zdaniem pana, w zatrudnianiu i wynagrodzaniu medyków? Po tej słynnej aferze.
3: Patologia to duże słowo. Rzeczywiście prawda jest taka,
2: mówią o tym politycy.
3: Tak,
2: sami.
3: Rząd musiał wyjść z honorem jakoś z tego cyrku, który rozpętał, łapiąc swojego własnego działacza na przekrętach w szpitalu, więc musiał jakoś teraz... A poza tym to jest to okazja, żeby przykryć swoją nieudolność, zwalając wszystko oczywiście na lekarzy. To jest temat na długą dyskusję. No powiem tak, no te rozwiązania... Właściwie to według mnie to trochę sankcjonują stan, który jest. Natomiast oczywiście być może ukrócą te patologie, o których była mowa, bo wiadomo, że w każdym systemie, szczególnie tak rozregulowanym, jest miejsce na dużo patologii. Natomiast no, to trzeba, je trzeba likwidować, zmieniając zasady działania systemu. Mhm. A tutaj żadnych zasad nie zmieniono. Trochę tak to wygląda, jakby no, można powiedzieć, nie dotykając problemów, próbowano sztucznie ograniczyć te patologie, pilnując bardziej pracowników. Ja to się trochę śmieję, bo to zawsze mnie chce porównywać. To można to podać w takiej sytuacji, że oto są ludzie, którzy jeżdżą po autostradach ponad 200 na godzinę. No więc nic nie dają te nasze ograniczenia. To zmieńmy prawo, zróbmy ograniczenie 180 i pilnujmy tego bardziej. No jaki będzie efekt? No taki sam. Ci, co będą mogli jeździć szybciej, pewnie dalej będą te mandaty wyższe brać. Mam nadzieję oczywiście, że normalni obywatele nie jeździliby wtedy szybciej, bo byłoby dosyć to niebezpieczne. I to samo jest mniej więcej w systemie opieki zdrowotnej. Dane dotyczące zarobków znamy od dawna. Rzeczywiście AOTMiT trochę się tłumaczy, że on nie jest w stanie jakby uchwycić wszystkich możliwych zarobków, no ale nie oszukujmy się. No, dwa etaty to naprawdę jest szaleństwo, jeśli chodzi o pracę.
2: 320 godzin, tak? No to jest znaczy... limit, miał być zostać wprowadzony.
3: Tak, tak, tylko zwróćmy uwagę, co to jest etat. No, etat to jest etat, to jest pełnowymiarowa w 7.35 w służbie zdrowia praca dziennie. I oczywiście nie na tym lekarze zarabiają. Lekarze zarabiali rzeczywiście na ewentualnie częściach etatów plus dyżurach. I to tak naprawdę generuje takie dosyć no, kwoty, które szokują, ale szokują tylko dlatego, że jakby no, podsycono ten problem. Pamiętajmy, że ta mediana słynna, czyli najczęściej lekarze zarabiają na etacie około 25 tysięcy, na kontrakcie około 23 na etacie.
2: Powiatowych 17 tysięcy brutto.
3: Tak, natomiast pamiętajmy o tym, że to są właśnie pieniądze brutto. Te 240 zł za godzinę, które w tej chwili wprowadzono, ograniczenie, no tak dla wielu to będzie tak naprawdę możliwością trampoliny, bo naprawdę dużo lekarzy tyle nie zarabia. Natomiast no, porównywując, to ostatnio było u mnie kominiarz, przyłożył wiatraczek w czterech miejscach, wziął 300 zł. Nie wiem, czy to jest dobry sposób, żeby w jakiś sposób, żeby ograniczać możliwości zarobków lekarzy.
2: A ile pan godzin pracował jako chirurg? Wyrabia pan 320 godzin?
3: Nie. No, znaczy, no, różnie było, bo bywało, bo z dyżurami. Rzeczywiście pracowałem, bo to wtedy był taki system, że było się na etacie w szpitalu, ale się miało też dyżury w pogotowiu, na izbie przyjęć, na oddziale. Tylko, że te zarobki wtedy były dużo mniejsze. Mhm. I oczywiście tak pracowałem. No, byli koledzy, którzy praktycznie z garnkiem, bo wtedy jeszcze nie było ograniczeń dotyczących długości przepracowanych godzin, czyli nie byliśmy w systemie europejskim, gdzie trzeba było mieć jednak okres odpoczynku, więc byli tacy, którzy przez tydzień potrafili nie wychodzić ze szpitala. No ale to były inne czasy i to wtedy też były inne zarobki mimo wszystko, nie takie jak teraz. Także naprawdę się poprawiło.
2: No tak zastanawiam się, czy organizm to wytrzymuje i jak
3: jakiś czas
2: dla
3: tak.
2: pacjenta.
3: Jakiś czas tak, jaki natomiast czas? Wystarczy popatrzeć na średnią wieku.
2: Metę?
3: Na średnią wieku lekarzy, chirurgów, czy tam kobiet nawet chirurgów, która jest jeszcze niższa niż mężczyzn. Okazuje się, że kobiety nie są takie silne wcale, jak się wydaje. To się po prostu odbija niestety później na życiu i zdrowiu. Faktem jest, że już obecne pokolenie bardziej ich interesuje work-life balance, ale to wynika też z tego, że jednak no, zarabiają lepiej za mniejszy wymiar pracy. To się wszystko zmienia. Ja też uważam, że w tej chwili naszemu środowisku potrzeba jakiegoś takiego zewnętrznego zatrzymania, bo ten pierwszy etap epatowania się możliwością zarobków jest, tak, no jest szalony, bo człowiek nagle wychodzi z biedy, na wszystko go stać, tylko nie za bardzo ma kiedy te pieniądze wydawać.
2: A czy wprowadzenie tych limitów wynagrodzeń sprawi, że część najlepiej zarabiających lekarzy nie odejdzie do sektora prywatnego?
3: Szczerze mówiąc wątpię. Być może będą takie pojedyncze...
2: To jest trochę tak, że jeśli stawka maksymalna w systemie publicznym będzie wynosiła na przykład 240 zł, no to sektor prywatny może podnieść na poziom 300 zł.
3: No, ale sektor prywatny no, nie wykonuje tak naprawdę gro usług, które są po prostu potrzebne i które są finansowane. To są najczęściej jakieś różne niszowe usługi. Na niektórych oczywiście stać też, żeby zapłacić za usługę, na którą nie może się doczekać w NFZ-cie. Nie jest taka w moim przekonaniu skala na tyle niebezpieczna, żeby nagle nasze szpitale opustoszały. Natomiast oczywiście w pojedynczych przypadkach tak może być, ale to nie wynika z tego, że te zarobki były za wysokie, tylko że był patologiczny system. Procedury były źle wycenione i rzeczywiście, jeżeli małemu szpitalowi powiatowemu opłacało się płacić doktorowi horrendalne pieniądze po to, żeby ściągnąć duży kontrakt z NFZ-u i z niego finansować deficytowe oddziały, no to tu rzeczywiście mogą być problemy, ale myślę, że to raczej będą wybuchać lokalnie.
2: A pacjenci nie odejdą w stronę prywatnej ochrony zdrowia?
3: No, tak czy siak, wie pani, pewnie odejdą, jeżeli nie będą...
2: I tak odchodzą, wydaje się,
3: tak, jeżeli nie mogą uzyskać usługi w systemie opieki zdrowotnej dzisiaj, no to wiadomo, że odejdą.
2: I panie doktorze, ja ciągle słyszę, nie ma okienka otwartego. Musi pani przyjść w przyszłym miesiącu, jeśli idę do własnej przychodni.
3: Na przykład.
2: I chciałabym się dostać do specjalisty.
3: Na przykład. Także tutaj ten mechanizm akurat według mnie na nic nie wpłynie, jeżeli się nie zmieni organizacji pracy. Tu jest rzeczywiście ten dodatkowy element ograniczenia pracy w iluś tam miejscach, ale oczywiście jest tyle wyjątków i wyłomów, że to będzie łatwo można obejść. No, ja załóżmy, pracuję w przychodni publicznej i chcę pracować też prywatnej na drugim etacie i niech mi się nie zgodzi mój szef, no to ja się zwolnię i pójdę do dwóch innych niepublicznych, prywatnych przychodni. Tak więc, no ja rozumiem, że też środowisko medyczne musi krzyczeć, że to skandal i w ogóle, no bo trochę to jest to ograniczenie zarobków według mnie niezbyt eleganckie. Oczywiście rząd musi krzyczeć, że to będzie wielki sukces i to ci źli lekarze wyciągali pieniądze z systemu. No i tak sobie wszyscy pokrzyczymy, ale ja tak oceniam te zmiany ustawowe, że one tam wiele krzywdy nie zrobią tak naprawdę. Być może rzeczywiście w niektórych przypadkach ograniczą te kominy, ale je można było ograniczyć w zupełnie inny sposób, po prostu realnie wyceniając usługi i kontrolując ich wykonanie.
2: No tak zastanawiam się, jak będzie działał ten mechanizm kontroli czasu pracy, weryfikując na podstawie numerów PESEL.
3: Znaczy, powiem tak, no jest to pewien kłopot, szczególnie no, jeszcze w Izbie Lekarskiej to obserwowaliśmy w przypadku młodych lekarzy, którzy byli w okresie specjalizacji czy staży i musieli oczywiście odpowiednie moduły w odpowiednim terminie załatwiać. Praktyka była taka, że no, często zdarzało się, że nie chodzili w ogóle na te zajęcia i stawiając ultimatum swojemu szefowi, że jak nie będą mieli czasu na pracę w dodatkowej przychodni, będą musieli siedzieć gdzieś tam i odrabiać staż, no to po prostu się zwolnią. No, tu być może w ten sposób ograniczy się taki proceder, ale znowu powtarzam, on nie wynikał z tego, że ludzie są źli, czy koniecznie chcą wszystkich oszukiwać, tylko system jest dziurawy i on dalej jest dziurawy i tego typu działaniami my wiele w nim nie zmienimy.
2: Skoro jest dziurawy, to nie poprawi się płynność finansowa placówek medycznych?
3: No niby jak się ma poprawić? Wręcz przeciwnie, teraz ta ilość 240 za godzinę, jak się policzy dwa etaty, no to mniej więcej wychodzi to 76 tysięcy, to ograniczenie tych ilokrotności średniej. Czyli no, jaki będzie mechanizm? No doktor, który zarabia mniej, a jak wiemy z danych, no jednak te 23 tysiące na etacie to nie jest 70 parę tysięcy na etacie, no więc zaczną żądać dorównania do tych 240 za godzinę. I tu może być kłopot, bo rzeczywiście jak się okaże, że wszyscy lekarze przejdą na tą stawkę, to wtedy system na pewno splajtuje.
2: A Są jakieś główne obawy środowiska lekarskiego? W tej materii rozmawiał pan ze znajomymi lekarzami?
3: To powiem tak, no to największe obawy oczywiście są takie, że ta kontrola miejsc pracy spowoduje, że no będzie pewien kłopot, bo teraz to się musiał dyrektor namawiać lekarza, żeby gdzieś tutaj wyszedł wcześniej, przyszedł, a tutaj przyszedł wcześniej. No w tej chwili nie będzie takiej możliwości. Więc dla niektórych specjalistów, którzy rzeczywiście, no można powiedzieć, no nie chcę powiedzieć, że naginali czas pracy, ale to jest sprawa, to wszyscy o tym wiedzą, że jak się pracuje do 15 w szpitalu, to się o 13 przywychodzi, żeby zdążyć na następny dyżur na przykład, albo gdzieś do innego miejsca. I tu może być kłopot organizacyjny, ale jak już wspomniałem, wyjątków jest tyle, że każdy dyrektor uzna, że to jest wysokiej klasy specjalista i jego dotyczy wyjątek i on może rzeczywiście zarobić więcej na tą godzinę i nie będziemy tego czasu pracy aż tak bardzo rozliczać. Dla mnie rozliczanie czasu pracy w służbie zdrowia jest kompletną głupotą, bo tu się liczy zadanie, wyleczenie pacjenta, a nie to, czy ja siedzę od 7 do 15, czy ja to załatwiłem do 13.
2: Ile może być przypadków lekarzy w Polsce, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie?
3: No to też Aotmit to wszystko to jakby wykazał. Z tego co pamiętam, to 49 było na etatach i koło tam 600 czy 700 na kontraktach. Natomiast no to wszystko wymaga naprawdę szczegółowej analizy. Przede wszystkim Aotmit rzeczywiście tu jest kłopot. On przynajmniej tak twierdzą, nie są w stanie jakby wychwycić lekarzy, na ilu oni etatach pracują. Nie wiem czemu, bo statystyki są proste, wystarczy porównać rzeczywiście prawa wykonywania zawodu.
2: Może ktoś nie chce, teraz się panie doktorze.
3: Znaczy, to jest jakiś na pewno kłopot logistyczny, to trzeba rzeczywiście się popracować jeszcze, aż tak systemy informatyczne nie są u nas szczelne, żeby, czy tak, nie mają tylu informacji, żeby to sprawdzić. Natomiast naprawdę to wymaga szczegółowej analizy, bo jeżeli jest to lekarz, który jedzie na przykład do szpitala na tydzień z całym swoim sprzętem, no to naprawdę ten zarobek 1 000 000 złotych, biorąc pod uwagę kwestię amortyzacji na przykład tego sprzętu, no nie jest taki duży, no to ja już nie chcę tutaj porównywać zarobków lekarza z panem od koparki czy od walca, który po prostu, ja też ostatnio miałem z tym do czynienia, więc no płacenie 300 zł za godzinę pracy koparki i postoju na moim terenie, no to naprawdę to można sobie koparkę kupić nową po 2 latach pracy takiej, więc to czepianie się akurat naszego środowiska, no jest naprawdę żenujące. Oczywiście rozumiem argumenty, że są to pieniądze, przynajmniej ta część pracy jest finansowana ze środków publicznych, więc powinna być kontrola. Ale to powinna być kontrola od drugiej strony. Nie od strony tego, że ja tu będę zmuszał pracownika do tego, żeby za małe pieniądze dużo wykonywał. Tak system powinien być ustawiony, żeby po prostu generował tego typu zachowania.
2: A zdaniem pana doktora, ile powinien zarabiać lekarz? Czy
3: no to jest strasznie trudne.
2: Tego kształtować rynek?
3: No oczywiście, że powinien kształtować rynek i przede wszystkim można powiedzieć zadowolenie pacjenta, bo tak jak już wspomniałem, no choćby ten przykład kominiarza, czy jest wiele innych zawodów, ale też nie chcę ich stygmatyzować przez to, gdzie zarabia się naprawdę lepiej w przeliczeniu, można powiedzieć, na godzinę pracy. Więc no jest to duży problem. No z pewnością jest to zawód niezwykle wymagający, kształcenia, bardzo stresujący w tej chwili, szczególnie przy tych kwestiach związanych z odpowiedzialnością prawną, to jest w ogóle dramat, nie ma chyba drugiego takiego zawodu, gdzie lekarz jest tak pod obstrzałem. W związku z powyższym rzeczywiście powinien te wysokości zarobków kształtować rynek, no i fizyczne możliwości pracy, bo powtarzam, nasza specyfika no niestety jest taka, że my jakby zachłysnęliśmy się tymi możliwościami zarobków i zaczynamy zapominać, że jeszcze trzeba żyć. No jak już wspomniałem, dzisiaj młodzi ludzie jakby troszkę idą inną ścieżką, też nie do końca dobrą, ponieważ no, są pewne ograniczenia myślenia o swoim work-life balansie. Jednak ten pacjent wymaga poświęcenia. Pani powie młodemu lekarzowi, że pracuje w służbie zdrowia, to panią po prostu zlinczuje. A ja osobiście uważam, że to jest to po prostu służba człowiekowi. Natomiast wiadomo, że tak jak było w oryginale przysięgi Hipokratesa, tego się nie mówi. Na końcu jest, że powinien dobrze zarabiać, żeby te wszystkie kwestie spełniać.
2: O. Czy proponowane zmiany w pakiecie dotyczą także sanepidu? Będą miały wpływ na funkcjonowanie?
3: No nie, absolutnie. Znaczy, jesteśmy oczywiście w systemie podwyżkowym, systemu opieki zdrowotnej, więc to bardzo dobrze poprawiło finanse naszych pracowników. Natomiast oczywiście my jesteśmy na tym dolnej granicy, która jest wielokrotnie mniejsza niż mediany średnie, które patują nas w tej służbie zdrowia, można powiedzieć, publicznej i otwartej.
2: Tak, zastanawiam się, panie doktorze, dlaczego pakiet zmian całościowo nie zmieni tego systemu uszczelnienia procedury nostryfikacji dyplomów i weryfikacji znajomości języka polskiego.
3: No to jest kompletna paranoja.
2: Za granicę, walczymy. Rozmawialiśmy jakiś
3: tak,
2: czas temu.
3: Tak, tak, to jest...
2: To ogranicza się zwykle do papierowej takiej sprawozdawczości.
3: Znaczy generalnie jest tym duży kłopot, bo ta bariera językowa, generalnie no, kontakt językowy jest niezwykle istotny w naszym zawodzie, a my dalej w zasadzie mamy to poziom B1, czyli można powiedzieć lekarz z zagranicy wystarczy, że potrafisz poderwać pacjentkę, niekoniecznie musi jej leczyć, nie? Bo to mniej więcej taki jest zakres językowy. Ja już tam nie chcę wracać do problemów, jakie z tego wynikały, bo też mnie tam zlinczowano kiedyś, jak stwierdziłem, że się nie mogła dogadać ekipa międzynarodowa z pacjentem i pacjent umarł. No i nie mogła się dogadać. Dzisiaj trwa sprawa w sądzie z powództwa rodziny i no, takie są fakty. No, jest to politycznie niepoprawne. Zobaczymy, co jest w ogóle zamieszanie duże z lekarzami z zagranicy, bo nam rząd trochę przespał rzeczywiście nowelizację ustaw i właściwie w ciągu jednego dnia
2: przespał, kilkuset... Przespał, ale się nie obudził.
3: Tak, i kilkuset lekarzy straciło prawo wykonywania zawodu z Ukrainy, no bo nie zdążyli dostarczyć odpowiednich dyplomów.
2: Ale mieli też termin. I
3: mieli
2: długi
3: termin, ale to naprawdę to była bardzo duża... zresztą on dalej trwa, bo wielu z nich się sądzi w tej chwili, bo mieli na przykład certyfikat jakiegoś uniwersytetu, ale nie był w rozporządzeniu ministerialnym. No, zmiana prawa naprawdę wymaga dużego zastanowienia się i czasu. A u nas robienie tych ustaw tak ad hoc, to potem nawet nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Zresztą z tej regulacji też trudno powiedzieć do końca, co wyjdzie w ostateczności.
2: Panie doktorze, kiedy spodziewamy się skoku zachorowań?
3: No, myślę, że październik będzie, wygląda, że ciepły, więc może jeszcze nie tak źle. Natomiast ten okres przejściowy jest o tyle trudny, że rzeczywiście na przykład w dzień jest ciepło, a już w nocy robi się zimno. I my niestety wychodząc rano do pracy, wydaje nam się, że jest być 19 stopni, to wychodzimy słabo ubrani, a tu się okazuje, że nas coś, można powiedzieć, popularnie przewiało. No i oczywiście kwestia tego nabycia odporności w lecie, odżywiania się, będzie mniej słońca, mniej witaminy D, no to wszystko wpływa na nasze zdrowie i te infekcje jak były od wieków, tak będą i mniej więcej te same metody powinniśmy stosować, żeby się ich uchronić.
2: Rejestr szczepień w szkołach zakończony?
3: To znaczy, to rzeczywiście była duża, jest duża akcja dotycząca w ogóle szczepień, nie tylko w szkołach. No cały czas ten proces trwa i teraz jakby wchodzimy w fazę poszukiwania tych, którzy rzeczywiście notorycznie się uchylają.
2: Mamy procentowo, jak to wygląda?
3: No jeszcze nie mamy takich danych, to one się znowu rozjeżdżają, bo to co innego mamy, jak wejdziemy do punktu szczepień, do przychodni na papierze, co innego mamy w sprawozdawstwie elektronicznym, bo rzeczywiście elektronika mocno wkracza w kwestie związane z pracą z sanepidem.
2: AI pomaga?
3: No, muszę przyznać, że AI to może jeszcze nie, natomiast te wszystkie rozwiązania systemowe typu, no jesteśmy oczywiście w elektronicznym zarządzaniu dokumentacją, zbieramy dane powoli, tylko cały czas czekam na ten moment, kiedy te wszystkie bazy zostaną synchronizowane z naszymi bazami, choćby kwestie rejestracji szczepień, NOP-ów i tego typu historii z przychodni, żeby to bezpośrednio trafiało już do nas i żeby tu rzeczywiście sztuczna inteligencja pilnowała i to wszystko analizowała. Ale na przykład zafundował nam główny sektor sanitarny Copilota, czyli taką naprawdę zaawansowaną sztuczną inteligencję Microsoftu. No na razie się jej uczymy, bo mimo wszystko akurat w pracach inspekcji sanitarnej sztuczna inteligencja człowieka nie zastąpi, bo to trzeba pójść osobiście zobaczyć na miejscu. Natomiast już przy opracowywaniu wyników, przy ewentualnie szukaniu jakichś tam rozwiązań, no będzie to naprawdę bardzo ciekawy instrument.
2: Jak ocenia pan zainteresowanie najnowszymi szczepionkami?
3: To znaczy,
2: wydaje się, że na razie jest na niskim poziomie.
3: Znaczy powiem tak, jest w ogóle wielka akcja oczywiście, przede wszystkim jeśli chodzi o COVID. No, odczuwamy to z tego powodu, że rzeczywiście sanepidy są w tej chwili zalewane przez AOTMIT, znaczy generalnie przez agencję szczepionkami, kolportujemy je na gwałt do przychodni. No powiem tak, no idą. Ludzie się szczepią, więc... No,
2: jest lepiej?
3: No trudno powiedzieć. No, ja jestem na początku z dużą obawą podchodziliśmy do tego, jak otrzymujemy naprawdę po kilka tysięcy szczepionek na tydzień i trzeba to dystrybuować do przychodni. No przychodnie dobiorą, więc raczej wątpię, żeby wyrzucały, więc wygląda, że szczepią. No zobaczymy, jak to będzie w sprawozdaniach i w statystykach. Wydaje się, że jakoś tam ta antyszczepionkowa kampania w tej chwili jakby ucichła. Też mamy coraz mniej różnych, za przeproszeniem, głupich wniosków i tego typu historii, bo to nas zalewało rzeczywiście olbrzymią ilością jakichś dziwnych zapytań w trybie dostępu do informacji publicznej. Zobaczymy. No jest rzeczywiście w tej chwili okres, wakacje były takim uspokojeniem. Zobaczymy, jak teraz w okresie jesiennym to wszystko się rozwinie.
2: A na co najczęściej chorują dolnoślązacy obecnie?
3: No to jak już wiadomo, my to rejestrujemy tylko część z chorób, które jakby rozporządzenie na nas narzuca, więc rzeczywiście grypy jest na razie mało, ale to cały czas jeszcze jest problem z porównywaniem, bo jak już wspomniałem, kilka lat temu zmienił się system notowania tych zachorowań, to są już tylko te, które są wykrywane przez te szybkie testy, ale na przykład dalej mamy problem z chorobami przenoszonymi drogą płciową, wirusowe zapalenie wątroby typu A, gdzie też no najpopularniejsza jest droga pokarmowa, a tu niestety z wywiadów wynika, że jednak można powiedzieć te ryzykowne zachowania seksualne, mówiąc delikatnie, nagle stały się no, domeną, jeśli chodzi o drogę rozprzestrzeniania się WZW typu A.
2: To niepokoi.
3: Więc zobaczymy. No, liczę na to, że jednak troszkę te kampanie i jakby uświadamianie wszystkim, że jednak jest to problem, dotrze do osób, które no, nie chcą tego słuchać.
2: To na koniec. Panie doktorze, trzy najważniejsze codzienne nawyki profilaktyczne, które poleca pan mieszkańcom Dolnego Śląska na czas obniżonych temperatur i takiej kapryśnej pogody?
3: No cały czas zachęcam do szczepień, szczególnie osób z grupy ryzyka, starszych, ewentualnie już schorowanych, pracujących z dużą ilością ludzi, bo to jest rzeczywiście ważne. Natomiast no, najważniejsze jest oczywiście utrzymywanie zdrowej diety, więc mimo, że nie mam, za chwilę nowa jajek nie będzie i świeżych jabłek i tego typu produktów, pamiętajmy o tym, że jednak trzeba uzupełniać te niedobory witaminowe. No, pamiętać ewentualnie o witaminach, witaminie D choćby, która rzeczywiście przydaje się przez okres zimowy. Ona wpływa na bardzo wiele różnych procesów w naszym organizmie związanych z odpornością, więc warto ją uzupełniać. No i oczywiście aktywność fizyczna, sen. O tym zapominamy, ale jednak dobry, zdrowy sen, odpowiednio długi, odpowiednio głęboki jest ważny, a głęboki będziemy mieli, jeżeli będziemy regularnie dobrze się sprawować w życiu.
2: Ja dodam jeszcze aktywność fizyczną.
3: No, to powiedziałem, że aktywność fizyczna, mam wrażenie.
2: Doktor Paweł Wróblewski, szef Rozowskiego Sanepidy, były prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Dobrego dnia i zdrowia życzymy.
3: Do usłyszenia.
1: Poranny gość Radia Rodzina.

To Kasia Kowalska na antenie Radia Rodzina. 15 minut pozostało do godziny 9. Pięknie zmienia nam się świat za oknami. Jesień czaruje, jesień koloruje. Warto odwiedzić ogród japoński, zobaczyć, jak tam jesień zaczarowała to miejsce. 200 gatunków drzew, krzewów i kwiatów, w tym miodrzewnik chiński, miłożąb dwuklapowy, klon grabolistny, szupin chiński i wiele innych roślin, a dodatkowo staw z karpiami, strumienie, kaskady, mostki, to właśnie ogród japoński w Parku Szczytnickim we Wrocławiu. Jedno z takich miejsc, które można odwiedzać wielokrotnie, za każdym razem wygląda inaczej, a jesienią naprawdę zjawiskowo, bajkowo można powiedzieć. Czynne będzie w tym sezonie jeszcze tylko do końca października. Warto się pośpieszyć i wybrać na taki spacer, nie tylko weekendowy. Mówię już, jest czynny codziennie w godzinach od 9 do 19. Później nastąpi przerwa zimowa po 31 października. Napiszcie nam o tym koniecznie, jak wy dostrzegacie te zmiany, które jesień przynosi. 71-48, zaczynamy od słowa rodzina, a najciekawszą odpowiedź nagrodzimy. Będzie to podwójne zaproszenie na koncert Mistrzowie Harmonii w Narodowym Forum Muzyki 11 października w niedzielę o 17. Wystąpią dwa chóry, chór dziewczęcy Narodowego Forum Muzyki oraz chór chłopięcy, i zaproszą publiczność w niezwykłą podróż przez dzieła muzyki dawnej po współczesne. Będzie także twórczość sakralna i utwory współczesne o takim bardziej rozrywkowym charakterze. Nie może was tam zabraknąć. Na wasze wiadomości czekamy do godziny 9.30. Zapraszam gorąco.

0: Strażacy wciąż na pogorzelisku po pożarze hali w Słubicach. Groźna choroba w Rosji może chodzić o dżumę płucną. Centrum E-Zdrowie zakupiło cyberkaretkę. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Przez całą noc ponad setka strażaków walczyła z gigantycznym pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Nikt nie został poszkodowany. W budynku składowano baterie i sprzęt AGD. Akcja jest bardzo trudna, bo dach hali zawalił się do środka, co utrudniało wejście do budynku. Strażacy cały czas pracują na pogorzelisku, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
1: Nie jest zupełnie ugaszony, trwa dogaszanie, zabezpieczanie, przelewanie wody jeszcze gdzieś w miejscach, gdzie ewentualnie mogłoby się rozpalić.
0: Nie było i nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków, bo hala stała kilka kilometrów od zabudowań. Nie ma też zagrożenia skażeniem powietrza. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badawczego badającego dżumę miała stłuc probówkę zawierającą patogen. Kobieta zmarła kilka dni później. Blisko 200 osób, które miało z nią kontakt, objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie media informują o możliwym przypadku dżumy płucnej, ale tamtejsze służby sanitarne tego nie potwierdzają. Zapewniają, że osoby objęte obserwacją nie mają objawów, a wyniki ich testów są negatywne.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dzisiaj rozpoczyna się kolejna odsłona kampanii uwrażliwiającej na wszelkie przejawy przemocy wobec dzieci. Dzieciństwo bez przemocy. Do refleksji przy tej okazji zachęca Kościół katolicki. Mówi ksiądz Wojciech Rzeszowski, kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży.
3: Zachęcamy, by czas tej kampanii, a zwłaszcza jej początek i koniec, był taką okazją do refleksji i zastanowienia nad naszymi relacjami, nad naszym sposobem wychowywania dzieci. Dzieciństwo mocy to dzieciństwo bez przemocy.
0: Tegoroczna odsłona kampanii poświęcona jest przemocy emocjonalnej. Finałem kampanii jest podświetlenie 19 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci budynków na czerwono. To symboliczny znak solidarności i sprzeciwu wobec krzywdzenia najmłodszych. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum E-Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum E-Zdrowia.
4: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
0: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł i jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy.
5: Trzy minuty po godzinie 9:00. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Ze mną Paulina w studiu. Jak dzisiaj będzie na Dolnym Śląsku? Ciepło, słonecznie?
6: Tak, dzisiaj będzie w większości ciepło i słonecznie. We Wrocławiu mamy 20 stopni, lekkie zachmurzenie, ale w drugiej połowie dnia już będzie lepiej.
5: Dokładnie i my na tą połowę drugą dnia wyczekujemy. Póki co rozkręcamy się powoli. We Wrocławiu 10 stopni.
7: Reklama.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
7: Reklama.
9: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Już 5 minut po godzinie 9:00 przy mikrofonie Judyta Exner. Ze mną w studiu jest Paulina.
6: Cześć, dzień dobry.
5: Dzisiaj będziemy dla Was razem tutaj w studiu przygotowywać różne informacje, ale też przeprowadzimy na pewno nie jeden konkurs. Za chwilkę o godzinie 9:15. Co będzie na naszej antenie?
6: Będziemy mówić o świętej Faustynie Kowalskiej.
5: O świętej Faustynie ciut później, a o 9:15 będzie przegląd prasy i portali. Ilona Baran przygotowała dla Was newsy. Bądźcie z nami teraz zespół La Femme.

0: 9:15 na zegarach, przegląd prasy i portali lub skrolujemy dla Was, jak ma nazywać się to pasmo już wkrótce. Dzień dobry, Ilona Baran ze mną w studiu.
1: Dzień dobry, tutaj akurat dzisiaj było skrolowanko, więc wydaje mi się, że ta nazwa jest bardziej aktualna, bo prasa staje się trochę taka niecodzienna, że te czasopisma kupujemy od czasu do czasu właśnie, nie wiem jak u Ciebie.
0: Tak, raczej od czasu do czasu, dokładnie.
1: Niż tak codziennie, jak dawniej było, więc skrolujemy. Tak,
0: jak to powiedzieć, kwartalnik.
1: O, kwartalnik, dokładnie, pięknie. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od Zamku Książ, a tam w wieku 91 lat zmarła Dorota Stępowska z domu Wawrzyczek, zasłużona dla miasta Wałbrzycha i ostatnia mieszkanka Zamku Książ, i która osobiście znała księżną Daisy, o której na pewno Państwo słyszeli, a jak nie słyszeli, to zachęcamy do tego, aby cofnąć się do audycji wakacyjnych, tam była właśnie historia o księżnej Daisy. Na portalu społecznościowym Zamku Książ napisano, że właśnie w czwartek 1 października w godzinach popołudniowych otoczona kochającą rodziną zmarła pani Dorotea i urodziła się 14 lutego w 1935 roku w stadninie właśnie majątku księcia von Pless na terenie dzisiejszego kompleksu Zamku Książ. Z tym miejscem związana była przez całe swoje życie. Jej wspomnienia na pewno pozostaną bezcenną częścią dziedzictwa książa i naszego miasta, podkreślono w komunikacie. Ilu jest praktykujących katolików w Polsce? Wkrótce liczenie w kościołach, a dokładnie 18 października w każdej parafii w Polsce odbędzie się doroczne liczenie wiernych. Jest to wydarzenie, które od lat pozwala Instytutowi Statystyki Kościoła Katolickiego monitorować się poziom religijności Polaków. Badanie obejmuje zarówno osoby uczestniczące w mszy świętej, jak i przystępujące do komunii świętej. Coroczne liczenie to nie jest tylko statystyka, jest to ważny sygnał dla Kościoła, który pokazuje, jak zmienia się religijność Polaków. Wyniki badań pomagają w planowaniu duszpasterstwa i podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania parafii. A jak to wyglądało na przestrzeni lat, to za rok 2024 wskaźnik osób uczestniczących w niedzielnej mszy świętej wynosił 29,6%. Jest to niewielki, ale zauważalny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, 2023. I tak samo widać osoby, które przystępują do Komunii Świętej. Też ten wskaźnik był większy. Zobaczymy, jak będzie się malować wskaźnik za rok 2026. A jeżeli chodzi o najwyższy wskaźnik, to odnotowano w diecezji tarnowskiej, bo aż 62% wiernych regularnie tam uczestniczy w niedzielnych mszach świętych. I na koniec pozostajemy w tematyce tutaj troszkę kościelnej, bo w sobotę otwarto nowy dom dla młodych, który będzie alternatywą dla marnowania czasu w galerii handlowej albo na ławeczce. Będzie można tu odpocząć, odrobić lekcje, przygotować sobie posiłek i podyskutować z rówieśnikami o ważnych sprawach. Na Ostrowie, a dokładnie w budynku przy Placu Katedralnym 5A w bezpośrednim sąsiedztwie wrocławskiej katedry, została urządzona i otwarta 3 października przestrzeń. I co ważne, dom dla młodych będzie otwarty dla każdego nastolatka, niezależnie od wiary, przekonań czy sytuacji materialnej. Przy drzwiach nie będzie termometru mierzącego wiarę, poglądy ani zamożność. To jest miejsce otwarte dla wszystkich, podkreślał ksiądz Piotr Rozpędowski, diecezjalny duszpasterz młodzieży archidiecezji wrocławskiej. A poszczególne strefy domu będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych w godzinach od 14 do 18. A po godzinie 18 w placówce mają odbywać się warsztaty i różnego rodzaju zajęcia zorganizowane, a szczegółowy harmonogram organizatorzy mają podać w najbliższych dniach. A co jest istotne, bo w budynku nad bezpieczeństwem młodych zawsze będzie czuwał odpowiednio przygotowany opiekun, a w przyszłości planowane jest także zatrudnienie osoby z wykształceniem pedagogicznym lub psychologicznym.
0: Czyli to taka trochę świetlica, co?
1: Świetlica dla młodych.
0: Dla młodych, no bo właśnie mówiłaś, że tam nie ma miernika tego i owego, ale jednak musi być jakiś pomiar wieku.
1: No zdecydowanie, tak, zdecydowanie.
0: Czyli to jest, no bo zastanawiam się, czy ja na przykład mogę tam przyjść, czy to już jeszcze się nie kwalifikuję. dziękuję.
1: To jest raczej z myślą o nastolatkach i takiej młodzieży. Znaczy, ty wiesz, jesteś piękna i młoda, prawda? Ale wydaje mi się, że to jest bardziej dla osób właśnie takich.
0: Nie, bo zastanawiam się też, jak to będzie weryfikowane. Czyli ktoś tam po prostu będzie jednak stał na straży. Ale widziałam zdjęcia, fotorelacje, wideorelacje. No robi wrażenie, naprawdę.
1: Robi wrażenie. Korzystajcie, drodzy młodzi. Drodzy młodzi dorośli, nastolatkowie. Przyjdźcie na Ostrów Tumski, na Katedralną 5A, na Plac Katedralny 5A i zobaczcie, co tam będzie ciekawego. A na pewno się będzie dużo działo.
0: Bardzo dziękuję. Pięknego dnia.

To zespół Texas na antenie Radia Rodzina, 30 minut po godzinie 9. Dzisiaj obchodzimy wspomnienie świętej Faustyny. Za chwilę słów kilka od Pauliny Kompanowicz. Bądźcie z nami.

Witajcie przy mikrofonie Paulina Kompanowicz i tak jak mówiliśmy wcześniej, dzisiaj mamy wspomnienie świętej Faustyny Kowalskiej, jednej z najbardziej chyba takich popularnych świętych. Jest to polska święta, nazywana też apostołką Bożego Miłosierdzia. Dzięki niej mamy też koronkę do Bożego Miłosierdzia i słynny obraz Jezu, ufam Tobie. Oprócz tego Faustyna jest też patronką Łodzi, bo tam po raz pierwszy objawił jej się Jezus w parku, gdzie jako właśnie młoda dziewczyna była na zabawie i po czym jeszcze wtedy Helena Kowalska, bo Faustyna przyjęła dopiero imię już w zakonie, zdecydowała się na wstąpienie do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Przebywała także w Wilnie, gdzie spotkała księdza Michała Sopoćkę, który pomagał w wykonywaniu tej misji i tych zadań, które zlecał Faustynie Pan Jezus. Przez chwilę też pracowała w Płocku w zgromadzeniu, a śluby wieczyste złożyła w Krakowie. Zmarła w bardzo młodym wieku w Łagiewnikach i właśnie to miejsce teraz jest takie szczególne, gdzie właśnie możemy też zobaczyć miejsce, gdzie mieszkała przez jakiś czas święta Faustyna. Jest to dla mnie szczególnie też taka ważna święta, ponieważ jest to moja patronka z bierzmowania, ale zawsze się śmieję, że nazywam ją swoją ciocią, ponieważ święta Faustyna Kowalska ma takie same nazwisko miała jak moja mama. Moja mama też jest z domu Kowalska, więc zawsze mówię, że jest to właśnie moja patronka i też moja ciocia, która się też tam gdzieś wstawia w niebie, więc z tej okazji też pozdrawiamy tutaj wszystkie Faustyny, które dzisiaj obchodzą imieniny, a także imieniny dzisiaj obchodzą Igor i Apolinary oraz Bartłomiej, Rajmund, Donat, Flavia, więc też wszystkich składamy najlepsze życzenia.

A czy wam dzisiaj się coś śniło? Psychologia od dawna fascynuje się snami. Między innymi pierwszym takim psychologiem był oczywiście Sigmund Freud. On uważał, że sny są symbolicznym wyrazem naszych ukrytych pragnień i konfliktów. Może kojarzycie też nazwisko Karla Gustawa Junga. On z kolei uważał, że sny to taki sposób komunikacji z nieświadomością i uważał, że mogą nam lepiej pomagać zrozumieć siebie i swoje emocje, i do dzisiaj właśnie w tej metodzie analitycznej wykorzystuje się sny, przyglądamy się snom właśnie rozmawiając na przykład z psychoterapeutą. A współczesna psychologia patrzy na sny nieco inaczej, uważa się, że one nie są żadną gotową przepowiednią ani zbiorem uniwersalnych symboli, które można odczytać na przykład według Sennika, raczej odzwierciedlają nasze codzienne doświadczenia, emocje, lęki czy wspomnienia. Na przykład po stresującym dniu częściej śnimy o pościgach czy jakichś trudnych sytuacjach, a po ważnych wydarzeniach o osobach, na przykład z którymi byliśmy bardzo związani. Psychologowie podkreślają, że analizowanie własnych snów może być bardzo pomocne, jeśli pozwala zauważyć powtarzające się emocje lub problemy, ale nigdy nie należy traktować snów dosłownie. Kiedy spadamy, nie oznacza, że wydarzy się coś złego, a kiedy latamy, że odniesiemy jakiś ogromny sukces. Najważniejsze jest to, że sny są naturalnym, zupełnie naturalnym elementem pracy naszego mózgu i mogą pomagać w porządkowaniu emocji i doświadczeń, ale nie są żadnym tajemniczym kodem, który trzeba za wszelką cenę rozszyfrować. Można powiedzieć, że w psychologii są przede wszystkim odbiciem naszego wewnętrznego świata.

Zastanawiacie się czasami nad tym, czy naprawdę można się zmienić? Zdania są podzielone, niektórzy uważają, że tak, oczywiście, a inni, że nie. Rację mają ci pierwsi, ponieważ nasz mózg jest neuroplastyczny, to znaczy, że uczy się przez całe życie nowych umiejętności, pozyskuje nową wiedzę i możemy wytworzyć w ten sposób nowe nawyki. Potrzeba jednak czasu i dyscypliny, podobno to 21 dni, jednak jest to mit. Naukowcy sądzą, że to bardziej około 66 dni regularnego powtarzania wystarczy, by wykształcić nowy nawyk. Pamiętajmy jednak, że możemy uczyć się tych dobrych, korzystnych dla nas rzeczy, jak i tych złych. Na przykład regularnie oddając się jakiejś czynności, która nam nie służy, a wykształcanie nowego nawyku możemy zacząć już dziś. Nie przejmujmy się tym, nieistotne jest, jeśli pominiemy jeden dzień. Ważne jest, żeby w perspektywie dłuższego czasu występowała regularna powtarzalność. Także do pracy! Czas pracować nad sobą i nad nowymi umiejętnościami, nowymi, dobrymi nawykami.

0: Resort Obrony pracuje nad ustawą o gotowości obronnej państwa. Demonstracja aktywistów pod resortem rolnictwa w sprawie rozmiaru kojców. Iga Świątek pokonała chorwacką tenisistkę i wygrała czwartą rundę w Pekinie. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? To sprawdza Maciej Kluczka.
1: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
2: Rosja eskaluje napięcie i w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
3: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać. Każde takie racjonalne.
1: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: To sprawa, której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa protestowały organizacje prozwierzęce. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
5: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
0: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze nie zapadła, a trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Papież ponownie zaapelował, by w październiku wierni na całym świecie odmawiali różaniec w intencji pokoju. Apel wystosował po niedzielnej modlitwie Anioł Pański.
6: W minioną niedzielę zaprosiłem w Lourdes do odmawiania różańca w październiku w szczególnej intencji, aby ustały wojny i aby budowano pokój. Wśród pierwszych, którzy to podjęli, były dzieci i nadal to czynią. Od 1 do 7 października Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie promuje inicjatywę Milion Dzieci Modli się na Różańcu Świętym w intencji pokoju i jedności na świecie. Z całego serca dziękuję wszystkim chłopcom i dziewczynkom, którzy w wielu częściach świata przyłączają się do tej modlitwy. Pójdźmy wszyscy za ich przykładem, wzywając wstawiennictwa Maryi Panny, aby ludzie zostali uwolnieni od plagi wojny. W szczególności módlmy się za Ziemię Świętą i za niewinne ofiary przemocy.
0: Leon XIV pozdrowił liczne grupy pielgrzymów zgromadzone na placu Świętego Piotra. Jak podało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, z Leonem XIV modliło się około 15 tysięcy wiernych.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: To szczęśliwy poniedziałkowy poranek dla naszej tenisistki Iga Świątek w czwartej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Wygrała dziś rano trudne starcie z chorwacką tenisistką Doną Vekić 6-4, 6-7, 2-5. Świątek w drugim secie przegrywała, ale zdołała to odwrócić, a spotkanie trwało 2 godziny i 40 minut. Za nami Silesia Marathon. Spośród 2800 uczestników najlepsi okazali się Węgier Laszlo Tarnaj z czasem 2 godziny 22 minuty i 13 sekund. I mieszkająca w Polsce Kelly Smith 2 godziny 58 minut i 22 sekundy. Poza główną imprezą na dystansie maratońskim rywalizowało też w półmaratonie i na dystansie ultra 50 km. Rekordowy pod względem ilości uczestników był półmaraton. Na mecie zameldowało się 6344 osoby. Wygrał Mateusz Pawełczak, rywalizację kobiet Barbara Pawełczak. Para często startuje wspólnie i równie często razem stają na podium imprez.
7: Cztery minuty po godzinie 10:00, już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Na Dolnym Śląsku dzisiaj słonecznie, pochmurno, ale słonecznie. Maksymalnie 21 stopni, tyle będzie w Wołowie, Legnicy i w Strzelinie. We Wrocławiu 20 stopni to temperatura maksymalna w dniu dzisiejszym. Aktualnie mamy tutaj dzisiaj teraz stopni 13 i temperatura powoli rośnie. Zachmurzenie ustępuje promieniom słońca, wieje delikatny wiatr z prędkością do 9 km na godzinę.
8: Reklama.
9: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej, od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
11: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: 7 minut po godzinie 10 przy mikrofonie Judyta Exner. Już za chwilę na antenie Radia Rodzina, przystanek Kultura, a dzisiaj będzie o finansach, a dokładnie o sytuacji finansowej polskich studentów. Przede wszystkim o rosnących kosztach studiowania i życia, największych wydatkach, możliwości podjęcia pracy oraz sposobach oszczędzania. A punktem wyjścia do tej rozmowy będzie najnowszy raport Portfel Studenta i pytanie, czy młodych ludzi stać dziś na samodzielne utrzymanie podczas studiów. Rozmowa poruszy też temat łączenia pracy z nauką oraz budowania finansowej niezależności. Gościem audycji będzie Przemysław Przybylski, rzecznik banku Crédit Agricole, a rozmowę poprowadzi Ilona Baran. Zapraszam, 10.10, przystanek Kultura na antenie Radia Rodzina.

0: Przystanek Kultura.
1: Mamy początek października, a to oznacza, że studenci przyjeżdżają na nowy rok akademicki. Dla wielu młodych ludzi studia oznaczają taki początek większej samodzielności, ale to także finansowa samodzielność, a w warunkach rosnących cen staje się to coraz większym wyzwaniem. Jak dziś wygląda ten studencki budżet i które wydatki obciążają go najbardziej? O tym dziś porozmawiamy z naszym gościem, a jest nim Przemysław Przybylski z banku Credit Agricole. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: To zaczynamy od tego pytania, czy łatwo jest dziś być studentem?
2: No nie jest ani łatwa, ani oczywista odpowiedź na to pytanie, bo o ile można powiedzieć, że łatwo się dostać na studia i łatwo studiować, o tyle, czy łatwo być studentem? Mogę powiedzieć tak, że studentów w Polsce jest z roku na rok coraz więcej. W zeszłym roku akademickim było ponad 1 322 000 studentów, czyli o 42 000 więcej niż w 2024 roku. I to świadczy o tym, że uczelnie przyjmują coraz więcej osób, więc łatwo się dostać na studia, ale trudniej się utrzymać na tych studiach i trudno skończyć studia, ale też to jest właściwie takie pytanie filozoficzne, może nie każdy musi kończyć zaraz studia, ponieważ no, każdy, kto próbował wyremontować sobie łazienkę w domu, wie, że na rynku brakuje takich fachowców, którzy mają fach w ręku, na przykład budowlańców, na przykład hydraulików, czy na przykład fryzjerów, fryzjerek, młodych fryzjerów, bo ludzie nie chcą się kształcić w takich zawodach, które dają pracę zaraz po szkole. Studia dają taką ogólną wiedzę, ale nie przygotowują do wykonywania żadnego zawodu. Później trzeba się tego zawodu uczyć dopiero w pracy. Natomiast tych zawodów po szkole zawodowej brakuje i to być może jest pytanie do osób, które kształtują nasz system edukacji publicznej. Jakie kierunki powinniśmy otwierać, żeby tych fachowców rzeczywiście było więcej? Nie jest łatwo być studentem i zaraz mam nadzieję, że porozmawiamy również o tym, że studenci coraz więcej muszą wydawać pieniędzy na to, żeby się utrzymać na studia, więc też nie każdego stać na to, żeby studiować.
1: To jak już dotknęliśmy aspekt finansowy, to czy

0: dlatego dzisiaj stać na studiowanie, bo wspomniałeś, że łatwo się dostać na te studia, a jak jest właśnie z tym studiowaniem, jeżeli chodzi o finanse?
1: No tu mamy dwa aspekty. Po pierwsze, większa część osób, które studiują, płaci za studia. Także osoby, które studiują na uczelniach publicznych, które w teorii są bezpłatne, no ale część osób studiuje, a to na studiach zaocznych, a to na studiach wieczorowych, a to płaci za jakieś powtórki, czy powtórkę egzaminu, czy powtórkę całego roku. No i to też są odpłatności, które trzeba ponosić. A druga rzecz to są koszty życia w czasie okresu studiowania i te koszty życia z roku na rok rosną. W obecnym roku trzeba liczyć się z wydatkiem ponad 4000 zł. 4045 zł to jest średnia kwota, którą studenci wydają miesięcznie na swoje utrzymanie. Trochę mniej wydają studenci, którzy studiują na studiach dziennych, trochę więcej studenci, którzy studiują zaocznie, ale ta średnia kwota to jest około 4045 zł, to jest o 66 zł więcej niż przed rokiem, a warto sobie uświadomić, taka ciekawostka, że jeszcze 10 lat temu, w 2016 roku, ta średnia kwota oscylowała w okolicach 1500 zł, aż trudno w to uwierzyć, że można było się utrzymać na studiach przez cały miesiąc za 1500 zł. Teraz tyle wydajemy za samo zakwaterowanie, najczęściej, a te ceny po prostu wszędzie rosną.
0: Pamiętam, był kiedyś taki student, chciał za złotówkę dziennie ugotować sobie obiad.
1: No to teraz chyba byłoby to niemożliwe.
0: To jest
1: to musiało być parę lat temu. Chociaż no my w banku też czasem organizujemy takie akcje i zachęcamy ludzi do tego, żeby przeżyli przynajmniej jeden dzień bez wydawania pieniędzy. Teraz jesteśmy w październiku, to jest miesiąc oszczędzania, więc takie pomysły przychodzą do głowy. Da się to oczywiście zrobić, no ale nie da się przeżyć całego miesiąca bez wydawania pieniędzy. To niestety jest niemożliwe.
0: To przyjrzyjmy się tym wydatkom studentów. Na co oni wydają najwięcej?
1: Odpowiedzi na te pytanie można znaleźć w 11. edycji raportu Portfel Studenta przygotowanego przez Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości. I tutaj zaskoczenia nie ma. Największa pozycja w budżecie studenta to jest oczywiście zakwaterowanie. Ponad 25% studentów wydaje ponad 1500 zł miesięcznie na to, żeby wynająć mieszkanie albo mieszkać gdzieś u kogoś. Chociaż 24% studentów wydaje pomiędzy 500 a 800 zł. To jest druga największa pozycja kwotowa w tym zestawieniu. 10% studentów mieszka odpłatnie u rodziny albo u znajomych. 30%, około 30% wynajmuje mieszkanie lub pokój, a około 50% mieszka bezpłatnie u rodziny lub u znajomych. Tylko 7% studentów ma własne mieszkanie. Co ciekawe, oferta akademików nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Korzysta z niej jedynie około 11% badanych, co z jednej strony wynika z ograniczonej dostępności. Nie ma tak dużo miejsc w akademikach dla wszystkich chętnych studentów, a z drugiej strony to też jest kwestia ceny. W zależności od miasta średni koszt akademika, pokoju w akademiku wynosi od 500 do blisko 1100 zł miesięcznie. A w akademikach prywatnych jest to oczywiście dużo drożej. Na przykład w Warszawie miesięczna opłata może wynosić nawet 3600 zł za pokój. Inne wydatki, które studenci muszą brać pod uwagę, to są wydatki na wyżywienie, na transport i inne koszty związane z edukacją, na przykład zakup podręczników czy korepetycje. No tak jak powiedziałem, łącznie wynosi to około 4000 zł, ale waha się w zależności od możliwości studenta i czasem te wydatki potrafią być dużo wyższe.
2: Przystanek Kultura.
3: Radio Rodzina. Więcej słońca. Gdzie

0: Przystanek Kultura.
1: Rosnące koszty i kwoty, które trzeba wydać na te studia, jeśli nie przerażające, to przynajmniej niepokojące. I wyobrażam sobie, że wiele osób zastanawia się, czy będzie je stać na studiowanie. No bo oczywiście nie w każdym przypadku rodzice będą w stanie wydać co miesiące ponad 4000 zł na syna czy na córkę, żeby mogli się skupić tylko na nauce.
2: No właśnie, to jest odpowiedź na pytanie, czy łatwo jest dzisiaj być studentem. Łatwo się dostać na studia, ale niełatwo się na tych studiach utrzymać, bo te kwoty utrzymania rosną coraz bardziej i rzeczywiście nie każdego dziś stać na to, żeby studiować. Nie każdego, kto by chciał. Nie zawsze rodzice mogą pomóc i nie zawsze student ma własne pieniądze na to, żeby utrzymać się na tych studiach i żeby znaleźć te około 4000 na to, żeby mieć pieniądze na zamieszkanie, na wyżywienie, na transport i na te wszystkie inne wydatki. Tutaj nie mówimy w ogóle o wydatkach na rozrywkę, a przecież wiadomo, że okres studiów wiąże się i kojarzy się właśnie z tym, że sporo czasu chcemy spędzać na tym, żeby ze znajomymi gdzieś wyjechać albo spędzić miło czas na jakiejś imprezie. I trzeba też znaleźć na to pieniądze, a to nie jest łatwe.
1: Co młodzi ludzie muszą zrobić, żeby samemu zarobić na swoje utrzymanie w tym czasie?
2: No to jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób można sobie radzić z tymi rosnącymi wydatkami. I to jest bardzo pocieszająca refleksja, która płynie z tego raportu przygotowanego przez Związek Banków Polskich, że studenci są coraz bardziej świadomi swojej sytuacji finansowej i coraz bardziej samodzielni i coraz bardziej odpowiedzialnie podchodzą do swoich finansów. Oprócz tego, że wydają pieniądze, no to myślą także o tym, skąd je można brać i w jaki sposób wspierać ten swój domowy budżet, zasilany częściowo przez rodziców, a zasilany częściowo również przez własną pracę każdego studenta. I tu możemy znaleźć dwa takie spostrzeżenia, które płyną z tego raportu. Coraz więcej osób, które studiują, zatrudnia się w czasie studiów z taką myślą, że to zatrudnienie jest koniecznością do tego, żeby zdobyć doświadczenie zawodowe, staż zawodowy, które są wymagane przez przyszłych tych, powiedzmy, bardziej docelowych pracodawców, do których będziemy starać się dostać po ukończeniu nauki. A po drugie, na sytuację studentów na rynku pracy wpływa nie tylko dostępność ofert, ale także wysokość wynagrodzeń i możliwość pogodzenia pracy z nauką. Wiadomo, że są takie kierunki na studiach, na których trudno łączyć naukę z pracą. No to są wymagające kierunki, na przykład prawo, medycyna czy kierunki inżynierskie, na których po pierwsze jest dużo zajęć na uczelni, a po drugie też dużo czasu trzeba poświęcać w domu na pracę własną. No i trudno znaleźć czas na to, żeby po zajęciach na uczelni jeszcze pójść do pracy i wykonywać jakąś pracę i dało się to połączyć. Nie zawsze jest to możliwe, ale na wielu kierunkach, zwłaszcza powiedzmy humanistycznych, jest to możliwe i wielu studentów z tej możliwości korzysta. Warto powiedzieć, że około 2/3, około 60% studentów podejmuje różną formę aktywności zawodowej. I to pomimo tego, to też jest ciekawe spostrzeżenie z tego raportu, że 57% badanych negatywnie ocenia swoje perspektywy zawodowe, to znaczy nie wierzy w siebie, nie wierzy, że potrafi cokolwiek, co może się przydać na rynku pracy, a mimo to podejmuje takie próby, no i znajduje taką pracę. Najczęściej w czasie studiów to jest praca, która nie wymaga wysokich kwalifikacji. To jest taka praca na przykład, no nie wiem, kasjera w kinie, czy kasjera w kasie muzeum, sprzedawcy w sklepie odzieżowym, albo sprzedawcy w sklepie spożywczym, czy jakiejś pomocy w przychodniach lekarskich. To są takie prace, które studenci najczęściej podejmują, chociaż są też studenci, którzy w czasie pracy już znajdują pracę, którą chcieliby wykonywać później, w tym, powiedzmy, dorosłym, prawdziwym życiu i oni już nabierają doświadczenia w tej docelowej branży, w której chcieliby pracować, do której właśnie się kształcą. Zdarza się, że ktoś pójdzie na staż do jakiejś firmy i tam się sprawdzi i ta firma od razu go zatrudnia, a później no, kontynuuje tą karierę przez wiele, wiele lat. Ci studenci oczywiście zdobywają doświadczenie, ale także dużo lepiej zarabiają od razu od tych, którzy wykonują te proste prace niewymagające kwalifikacji.
1: No właśnie, to doświadczenie to jest trochę taka bariera, którą trudno przeskoczyć, a studenci, którzy chcieliby pracować na przykład w marketingu, a nie mają tego doświadczenia w tej dziedzinie, nie dostają pracy, w której mogliby nabrać tego doświadczenia i takie błędne koło się zamyka. Jak można je przerwać?
2: To prawda, to jest duży problem i ja się spotykam z tym problemem, kiedy przychodzą do mnie studenci, którzy chcieliby u nas odbywać staż albo zatrudniam ich na podstawie umowy o pracę, na podstawie umowy zlecenie, żeby dać im szansę wejścia na rynek pracy i pomagam im w tym wejściu. Staram się to robić właśnie dlatego, że wiem, że studenci mają ciężkie początki. I co mogę poradzić tym studentom, to jest to, żeby w czasie studiów zdobywali jak najwięcej doświadczenia takiego pozanaukowego, poza studenckiego, poza uczelnianego, żeby starali się podejmować jakąkolwiek pracę, żeby mieli co wpisać do swojego CV, żeby podejmowali różnego rodzaju wolontariat, czy jakieś takie współpracę, aktywność społeczną, żeby później przyszłemu pracodawcy mogli pokazać swoje zaangażowanie, swoją ochotę do pracy, swoją umiejętność pracy w zespole, którą zdobywa się właśnie przy takich projektach. To jest bardzo ważne i kiedy do mnie przychodzi taki student, który chciałby pracować w PR-ze, w marketingu, ale nie ma w swoim CV żadnego takiego doświadczenia, ja to doskonale rozumiem, bo człowiek w wieku 23, 25, 6 lat nie miał kiedy zdobyć doświadczenia tego docelowego. Ale kiedy ja widzę w jego CV, że on wykonywał wiele różnych zadań w różnych projektach, w różnych grupach, w których współpracował, to dla mnie to jest wartościowy człowiek i ja wiem, że mogę go przyjąć i ja go nauczę zawodu, natomiast nie nauczę go takiego charakteru, nie nauczę go właśnie współpracy z ludźmi, nie nauczę go zaangażowania, jeśli on tego w sobie nie ma. A takie CV, które ma wiele różnych punktów, pokazuje mi, że ten człowiek chce pracować, chce się uczyć, chce się rozwijać i to jest dla mnie dobry kandydat do pracy, nawet jeśli nie ma tego docelowego doświadczenia, które byłoby mi przydatne w pracy naszego zespołu. Więc to jest taka moja porada, żeby studenci próbowali zdobywać takie doświadczenie różnymi drogami w różnych dziedzinach, żeby jeździli po świecie, spotykali się ze studentami z innych krajów, żeby działali aktywnie w wolontariacie, żeby pomagali a to dzieciom, a to zwierzętom, a to starszym osobom, a to działali na rzecz ochrony środowiska. Takich możliwości jest naprawdę bardzo wiele i to jest bardzo cenna umiejętność, którą później mogą wpisać do swojego CV i to stawia ich w takiej atrakcyjnej pozycji w oczach przyszłego pracodawcy.
0: Przystanek Kultura.

0: Przystanek Kultura.
1: Wspomniałeś, że miesiąc październik jest nazywany też miesiącem oszczędzania, więc chciałabym cię zapytać, czy studia mogą być takim okresem, w którym można faktycznie nauczyć się oszczędzania i cokolwiek zaoszczędzić na przyszłość?
2: No, uważam, że studia są najlepszym w życiu okresem, w którym człowiek najlepiej uczy się oszczędzania, bo jak wspomnieliśmy, koszty utrzymania w czasie studiów ciągle rosną. Te przychody studentów są niewielkie, nie zawsze rodzice dadzą na tyle duże kieszonkowe, żeby można było sobie pozwolić na wszystkie zachcianki. No i trzeba umieć kombinować, jak tym małym budżetem zarządzać, żeby wystarczyło na wszystkie opłaty. Więc tu trzeba uczyć się właśnie oszczędzania. No i rzeczywiście studenci potrafią to robić. Ten raport, na który cały czas się powołuje, pokazuje, że coraz więcej studentów potrafi zaoszczędzić coraz większe sumy. To jest taki wyraźny dowód na to, że rozwija się dojrzałość ekonomiczna młodego pokolenia i już niemal połowa badanych studentów systematycznie buduje takie zauważalne, bo powiedzmy przekraczające 250 zł miesięcznie swoje rezerwy finansowe, a jednocześnie udział studentów, którzy w ogóle nie oszczędzają, utrzymuje się na dość niskim poziomie, około 10-12%. W parze z oszczędnościami rośnie także majątek studentów. Obecnie około 23% badanych ma odłożone ponad 10 tysięcy złotych i to jest o 4 punkty procentowe więcej niż w 2024 roku, czyli ta suma i liczba osób, które oszczędzają, mają coraz większe oszczędności, też rośnie. A skoro już mówimy o oszczędnościach, to chciałbym też zachęcić wszystkich studentów albo tych, którzy planują studia, do tego, żeby zainteresowali się ofertą Banku Crédit Agricole, bo my mamy w naszej ofercie takie specjalne konto dla studentów, nazywamy je kontem dla ciebie MOVE. I to jest konto, które też pomaga oszczędzać, ponieważ nie płaci się za prowadzenie tego konta, nie płaci się też za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i tu, żeby tych opłat nie było, trzeba spełnić jeden banalny warunek. Wystarczy wykonać jedną płatność kartą albo płatnością Google Pay, Apple Pay i tak dalej, lub blikiem, jedną płatność w miesiącu i ta jedna płatność znosi opłaty za prowadzenie konta i korzystanie z gotówki w bankomatach. Nie płaci się też za wydanie karty, nie płaci się za przelewy w internecie, aplikacji mobilnej i za płatności Blik. A dodatkowo można jeszcze oszczędzać w taki sposób, że do tego konta podpięta jest usługa CA Saver, czyli takie zaokrąglanie kwoty zakupów, które trafiają na rachunek oszczędnościowy połączony z tym kontem. To znaczy, jeżeli płacimy za zakupy 5 zł 50 groszy, to te 50 groszy automatycznie trafia na ten rachunek oszczędnościowy w taki niezauważalny dla nas sposób przy każdej płatności. Każda taka końcówka groszowa trafia na ten rachunek i bardzo szybko można uzbierać bardzo wyraźne oszczędności. Bardzo do tego zachęcam.
1: O oszczędzaniu i o tym, jak nauczyć się oszczędzać, mówił Przemysław Przybylski, ekspert z Banku Crédit Agricole. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Przystanek Kultura.

0: 20 minut pozostało do godziny 11. A teraz o jubileuszu we wrocławskim Teatrze Pantomimy. Świętuje on swoje 70-lecie, a jednym z najważniejszych wydarzeń tego jubileuszu tej jesieni będzie pierwsze forum Teatru Ruchu Kierunek Panto, które od 7 do 11 października połączy we Wrocławiu spektakle, rozmowy i warsztaty poświęcone współczesnej pantomimie. Jubileusz ma być jednak nie tylko okazją do przypomnienia dorobku Henryka Tomaszewskiego. Teatr chce przede wszystkim spojrzeć w przyszłość i porozmawiać o tym, czym pantomima jest dzisiaj oraz w jakim kierunku może się rozwijać, mówi Piotr Soroka, specjalista do spraw programowych Wrocławskiego Teatru Pantomimy.
1: Między 7 a 11 października prawie całość odbędzie się w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia. To jest taka konferencja w zasadzie, w której chcemy sobie porozmawiać i ze specjalistami, i specjalistkami, których zaprosiliśmy i które zaprosiliśmy do Wrocławia właśnie w tym czasie, żeby móc wspólnie zastanowić się nad tym, jaka jest pantomima, a jaka może być pantomima w przyszłości.
0: Program forum obejmuje spektakle, rozmowy i spotkania poświęcone różnym aspektom Teatru Ruchu. Wśród prezentowanych przedstawień znalazły się m.in. Little w reżyserii Gosi Wdowik oraz Wieczne Rodeo Anny Karasińskiej. Na te spektakle będziemy Was zapraszać. Uczestnicy forum będą również rozmawiać o języku pantomimy, roli reżysera i choreografa oraz o tym, jak współcześnie korzystać z dziedzictwa Henryka Tomaszewskiego.
1: Chcemy tutaj spotkać różne perspektywy, dlatego Anna Karasińska, która jakby jest debiutantką, jeśli chodzi o pantomimę, Agnieszka Harkot, dyrektorka Wrocławskiego Teatru Pantomimy, wieloletnia aktorka pantomimy oraz Ewelina Ciszewska, czyli prorektorka Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, która również zajmuje się pantomimą. Wiemy, że pantomima ma różne oblicza, my o tych obliczach chcemy porozmawiać.
0: Ciąg dalszy na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław, a dzisiaj Natalia Wójcik po południu będzie miała właśnie dla Was podwójne zaproszenie na spektakl Little w reżyserii Gosi Wdowik, który odbędzie się już 7 października. Bądźcie z nami.

0: przed nami moc sportowych emocji na Arczyńskiej Arenie Wrocław. O tym za chwilkę posłucham. Marcin Janiszewski, rzecznik prasowy Tarczyńskiej Arena, opowie o tym, co za nami, a za nami już wydarzenia weekendowe. Relacjonował dla nas to już w piątek, więc przypominamy tę relację. Za nami weekendowe biegi. O tym za chwilkę usłyszycie i usłyszymy także, co przed nami. Co się wydarzy już wkrótce na Tarczyńskiej Arena we Wrocławiu.
1: Marcin Janiszewski, rzecznik prasowy Tarczyńskiej Areny Wrocław. Jeśli chodzi o październik i kalendarz imprezowy, to zaczynamy na Tarczyńskiej Arenie Wrocław już od pierwszego weekendu, bowiem na sobotę 3 października zaplanowano pierwszą edycję Nightwave by Decathlon, czyli nocnego biegu ulicznego na dwóch dystansach, 5 i 10 kilometrów. Obie te trasy posiadają atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i prowadzą ulicami w rejonie stadionu. Organizatorzy spodziewają się ponad 3000 uczestników. Start i meta zlokalizowane są na esplanadzie Tarczyńskiej Areny, a biegowy weekend tak naprawdę rozpoczyna się już dzień wcześniej, czyli w piątek 2 października. Wtedy też funkcjonuje biuro zawodu w klubie biznesowym Tarczyńskiej Areny. Zaplanowano także wystawę Expo, Friday Night Shakeout Run i inne atrakcje, a więcej na stronie www.nightwave.pl. W niedzielę 4 października mecz Mistrzów Polska-Włochy. Mistrzowie Świata z 2006 roku zagrają z legendami reprezentacji Polski. W kadrze Jerzego Engela m.in. Jerzy Dudek, Sebastian Mila czy Emanuel Olisadebe, a w drużynie włoskiej Gianluca Zambrotta, Gigi Buffon, Luca Toni czy Marco Materazzi. Więcej na stronie www.polskawłochy.pl. Śląsk Wrocław aż dwukrotnie zagra w tym miesiącu u siebie. Najpierw 10 października, czyli w sobotę, przeciwko poznańskiemu Lechowi o godzinie 17.30. Później, pod koniec miesiąca, w niedzielę 25 października, WKS zagra w domowym starciu z wieczystą Kraków. Bilety na spotkania WKS-u dostępne są na stronie bilety.śląskwrocław.pl. 13, 14 i 15 października to aż 3 bale seniora dzień po dniu, czyli we wtorek, środę i czwartek w przestrzeniach klubu biznesowego osoby w wieku senioralnym będą bawiły się każdorazowo od 17 do 21. Więcej informacji pod adresem e-mail seniorwrocek@wp.pl. 15 października, czyli w czwartek w połowie miesiąca, po raz kolejny krwiobóz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu znajdzie się na parkingu Tarczyńskiej Areny Wrocław, tutaj w okolicach wjazdu B. Po raz kolejny będzie można od godziny 8.30 do 12.30 oddać krew. Co ważne, aby prawidłowo przygotować się do takiej donacji i sprawdzić, czy mamy możliwość oddawania krwi, warto odwiedzić stronę www.rckik.wroclaw.pl. Za to 22 października, Dzień Paszportu, czyli także kolejna edycja imprezy dla uczniów wrocławskich szkół, podczas której podróżują, w cudzysłowie, po stoiskach różnych krajów świata. Każdy z uczestników otrzymuje specjalny paszport, dzięki niemu może odwiedzać poszczególne stanowiska reprezentujące różne kraje, poznawać ich tradycje, kulturę i ciekawostki. Na odwiedzających czekają także dodatkowe atrakcje przygotowane przez konsulaty. Przypominamy, że na co dzień na terenie stadionu działają także m.in. sport z Barbora Rustu Mostów, Muzeum Śląska Wrocław, koszykarska strefa betonu, tor kartingowy Le Mans, Dream Jump czy Innovation Gym and Clinic. Więcej informacji na temat wszystkiego, co dzieje się na Tarczyńskiej Arenie Wrocław, na naszej stronie internetowej www.tarczyńskiearenawroclaw.pl.
0: To na Tarczyńskiej Arena. Pozostajemy w temacie sportowym, bo reprezentacja Polski zagra z Bośnią i Hercegowiną w czwartej kolejce Ligi Narodów już dzisiaj. Piłkarze Jana Urbana będą chcieli potwierdzić, że wysokie zwycięstwo nad Rumunią nie było dziełem przypadku. Mecz już dzisiaj o godzinie 20.45 na stadionie Bilino Polje w Zenicy, a transmisja na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w telewizji na kanałach TVP1 oraz TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Trzymamy mocno kciuki.

0: Różnice mają być niewielkie w cenach paliw na najbliższe dni. Jutro możliwy wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Lekcje zawieszone w kilkuset francuskich szkołach. To w związku z protestami licealistów. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Kilkugroszowe mają być różnice w cenach paliw na stacjach benzynowych w ciągu najbliższych dni, mówi minister energii Miłosz Motyka. Maksymalne ceny paliw na jutro zostaną opublikowane dzisiaj w okolicach południa. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem, dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. A przy okazji powrotu niższych cen paliw w związku z rządowym programem CPN uaktywnili się oszuści, którzy w internecie kuszą rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
1: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
0: W tym na przykład szczegółowe dane naszej karty płatniczej. Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zajmie się jutro wnioskiem o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Do tej pory w sprawie przesłuchano 50 świadków, wśród nich są członkowie Rady Polityki Pieniężnej, szef Komisji Nadzoru Finansowego, były prezes PKO BP i były premier Mateusz Morawiecki. We wniosku jest mowa o takich zarzutach wobec prezesa NBP jak naruszenie konstytucji i ustaw, między innymi poprzez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021 oraz uchybienie nakazowi apolityczności.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Blisko 500 szkół we Francji z całkowicie lub częściowo zawieszonymi lekcjami. To ze względów bezpieczeństwa, odkąd we Francji trwają protesty licealistów domagających się zmiany organizacji zajęć i rozwiązania problemu braku kadry. Narasta też fala przemocy. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataków na policjantów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. O szczegółach Marcin Starzec.
3: Protesty trwają od ponad tygodnia i objęły już setki szkół. Najgorzej jest w Paryżu, gdzie doszło do poważnych starć z policją. Grupa zamaskowanych osób zaatakowała m.in. funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono kopaną po głowie i zabrano jej broń. Poważnie ranny jest też policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawami zajmuje się paryska prokuratura.
0: I zostajemy nad Loarą. Podczas wizyty we Francji Leon XIV zaprezentował swoją wizję kościoła. Jest ona zakorzeniona w życiu duchowym. Kościół ma być skoncentrowany na Chrystusie, a zarazem wychodzić z nim do świata. Wskazuje na to były przewodniczący Episkopatu Francji, podsumowując wizytę Ojca Świętego.
4: Zdaniem arcybiskupa Erika de Moulin-Beauforta to właśnie Eucharystia w centrum Paryża pozostanie głównym symbolem tej wizyty. To było oszałamiające widzieć pola elizejskie, wypełnione rzeszą 800 tysięcy ludzi, tak radosnych i skupionych, którzy zgromadzili się nie przeciw komuś, ale aby świat miał życie, jak głosi hasło tej podróży. Mówi metropolita Reims w rozmowie z La Croix. Dla niego Eucharystia na polach elizejskich miała wymiar eschatologiczny. W samym sercu takiego miasta jak Paryż, tego wspaniałego dzieła rąk ludzkich, przesiąkniętego historią, zgromadził się tłum, który wielbił Boga. Nie po to, aby zanegować miasto ludzi, ale by żyło ono w pełni, powiedział arcybiskup de Moulin-Beaufort.
0: A relację przygotowała Dorota Abdel-Mulawiec z Vatican News.
5: Cztery minuty po godzinie 11, coraz więcej słońca, coraz mniej chmur. We Wrocławiu 15 stopni, temperatura rośnie, maksymalnie będzie tutaj 20 stopni, to około godziny 15. Wiatr wieje z prędkością do 9 km na godzinę, jakość powietrza umiarkowana, warunki biometeo natomiast korzystne, ciśnienie atmosferyczne również korzystne, czyli umiarkowane.
6: Reklama.
7: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
6: Reklama.
8: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
11: This is it.
5: Już 6 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner z wami jeszcze przez godzinę. Teraz na naszej antenie Kelis.

0: W dzisiejszej audycji Rodzic Moc po godzinie 16.10 porozmawiamy o jedzeniu, a dokładnie o takim punkcie, w którym rodzice często stają z rozłożonymi rękami, nie wiedzą jak zupełnie postępować, czyli mowa o rozszerzaniu diety, ale nie będzie to typowa rozmowa pełna porad, raczej rozmowa o książce, którą napisały wspólnie Iza Wiśniewska, Alicja Prodeus, Talerzyki, historie o jedzeniu. To jest książka dla dzieci i rodziców, która ma być punktem wyjścia do rozmowy o jedzeniu, o własnych upodobaniach, także o rodzinnych wspomnieniach. No i myślę, że tak stanowi taką formę zabawy, bo to książka w grubej oprawie z takimi ruchomymi elementami. Dzieci mogą samodzielnie komponować posiłki, wybierając propozycje na śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. I towarzyszą temu historie związane z jedzeniem i wspomnieniami różnych osób, które podzieliły się z autorkami swoimi talerzykami. Talerzyki opowiadają nie tylko o samym jedzeniu, lecz także o wspomnieniach i możliwości wyboru, mówi Iza Wiśniewska.
1: To jest taka książka o wspomnieniach też naszych, takich, które się wiążą z jedzeniem i spędzaniem czasu przy stole. To jest taka książka o tym, że możemy wybierać to, co mamy na talerzu i że nie musimy jeść wszystkiego, jeśli nie mamy na to ochoty. I to jest też taka książka o naszych takich nietypowych wyborach jedzeniowych.
0: Bo jak wspomniałam, rodzice małych dzieci często mierzą się z trudnościami, ale także z presją podczas rozszerzania diety dziecka. Alicja Prodeus podkreśla, że każde dziecko ma własne preferencje.
2: Mi też jako mamie to jest jakby dobrze znane zjawisko, ta presja i jakiś taki ciężar tego, jak powinnam żywić swoje dziecko, co powinno na jakim etapie mieć włączone do diety. Natomiast każde dziecko jest inne i potem jako rodzice zderzamy się z tym swoim dzieckiem, które ma jakieś preferencje i ma do nich prawo. I ta książka jest trochę o tym, żeby dać sobie więcej luzu przy tym rodzinnym stole, żeby to jedzenie nie było takim obowiązkiem, tylko świadomą decyzją, takim rozpoznawaniem swoich potrzeb, czy my jesteśmy już najedzeni, czy może już nie jesteśmy, albo ta faktura, kształt, tekstura jedzenia nam nie smakuje i że możemy nie chcieć czegoś zjeść, albo wręcz lubimy jakieś bardzo nietypowe kombinacje na talerzu i ta książka też jest o tym.
0: Na ciąg dalszy zapraszam po godzinie 16.10 w audycji Rodzic ma moc, a w naszych mediach społecznościowych równolegle będę informować o tej audycji, o tej książce i tam też będzie można od nas otrzymać egzemplarz właśnie takiej książki w ramach takiego konkursu w mediach społecznościowych.

0: To Demona na antenie Radia Rodzina, już 22 minuty po godzinie 11. Wracamy teraz do porannej rozmowy, która na naszej antenie była o godzinie 8.10. Patrycja Jęczmionka rozmawiała z doktorem Pawłem Wróblewskim o zmianach w ochronie zdrowia, między innymi na najbliższym posiedzeniu Sejmu, już w najbliższych dniach, mają zostać rozpatrzone projekty dotyczące likwidacji kominów płacowych lekarzy. Pakietem nowych przepisów posłowie mają zająć się na najbliższym posiedzeniu. Czy zmiany zakończą patologię w zatrudnianiu i wynagradzaniu medyków po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym? O to pytamy doktora Pawła Wróblewskiego, szefa wrocławskiego sanepidu i byłego prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Z lekarzem rozmawiamy także o sezonie infekcyjnym oraz akcji sanepidu. Rząd musiał wyjść z honorem z cyrku, łapiąc swojego działacza na przekrętach w szpitalu, mówi doktor Paweł Wróblewski.
1: Rząd musiał wyjść z honorem jakoś z tego cyrku, który rozpętał, łapiąc swojego własnego działacza na przekrętach w szpitalu, więc musiał jakoś teraz, a poza tym to jest to okazja, żeby przykryć swoją nieudolność, zwalając wszystko oczywiście na lekarzy. To jest temat na długą dyskusję. No powiem tak, no te rozwiązania właściwie to według mnie to trochę sankcjonują stan, który jest, natomiast oczywiście być może ukrócą te patologie, o których była mowa, bo wiadomo, że w każdym systemie, szczególnie tak rozregulowanym, jest miejsce na dużo patologii, natomiast no to je trzeba likwidować, zmieniając zasady działania systemu, a tutaj żadnych zasad nie zmieniono. Trochę tak to wygląda, jakby, no, można powiedzieć, nie dotykając problemów, próbowano sztucznie ograniczyć te patologie, pilnując bardziej pracowników. Ja to się trochę śmieję, bo to zawsze umiem sobie porównywać. To można to porównać w takiej sytuacji, że oto są ludzie, którzy jeżdżą po autostradach ponad 200 na godzinę, no więc nic nie dają te nasze ograniczenia, to zmieńmy prawo, zróbmy ograniczenie 180 i pilnujmy tego bardziej. No jaki będzie efekt? No taki sam. Ci, co będą mogli jeździć szybciej, pewnie dalej będą te mandaty wyższe brać. Mam nadzieję oczywiście, że normalni obywatele nie jeździliby wtedy szybciej, bo byłoby dosyć to niebezpieczne. I to samo jest mniej więcej w systemie opieki zdrowotnej. Dane dotyczące zarobków znamy od dawna. Rzeczywiście AOT mi trochę się tłumaczy, że on nie jest w stanie jakby uchwycić wszystkich możliwych zarobków, no ale nie oszukujmy się. Dwa etaty to naprawdę jest szaleństwo.
0: Zdaniem lekarza należy zmienić organizację pracy.
1: Ten mechanizm akurat według mnie na nic nie wpłynie, jeżeli się nie zmieni organizacji pracy. Tu jest rzeczywiście ten dodatkowy element ograniczenia pracy w iluś tam miejscach, ale oczywiście jest tyle wyjątków i wyłomów, że to będzie łatwo można obejść. No, ja załóżmy, pracuję w przychodni publicznej i chcę pracować też prywatnej na drugim etacie i niech mi się nie zgodzi mój szef. No to ja się zwolnię i pójdę do dwóch innych, pewnie publicznych przychodni. Tak więc no, ja rozumiem, że też środowisko medyczne musi krzyczeć, że to skandal i w ogóle, no bo trochę to jest to ograniczenie zarobków według mnie niezbyt eleganckie. Oczywiście rząd musi krzyczeć, że to będzie wielki sukces i to ci źli lekarze wyciągali pieniądze z systemu. No i tak sobie wszyscy pokrzyczymy, ale ja tak oceniam te zmiany ustawowe, że one tam wiele krzywdy nie zrobią tak naprawdę. Być może rzeczywiście w niektórych przypadkach ograniczą te kominy, ale je można było ograniczyć w zupełnie inny sposób, po prostu realnie wyceniając usługi i kontrolując ich wykonanie.
0: Jesień bez infekcji to ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna organizowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną, sanepid. Jej głównym celem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat ochrony zdrowia w okresie jesienno-zimowym, kiedy drastycznie rośnie liczba zachorowań na grypę, COVID-19, RSV oraz przeziębienia.
1: Sanepid wystartował z taką akcją Jesień bez infekcji, także polecam czytać materiały informacyjne, słuchać w naszej komunikacji. No, sprawa jest prosta. Szczepimy się, dobrze się odżywiamy, uzupełniamy braki witaminowe i będzie dobrze.
0: Na co chorują dolnoślązacy, jeśli już zachorują?
1: Rejestrujemy tylko część z chorób, które jakby rozporządzenie na nas narzuca, więc rzeczywiście grypy jest na razie mało, ale to cały czas jeszcze jest problem z porównywaniem, bo jak już wspomniałem, kilka lat temu zmienił się system notowania tych zachorowań, to są już tylko te, które są wykrywane przez te szybkie testy, ale na przykład dalej mamy problem z chorobami przenoszonymi drogą płciową, WZ, wirusowe zapalenie wątroby typu A, gdzie też no, najpopularniejsza jest droga pokarmowa, a tu niestety z wywiadów wynika, że jednak można powiedzieć, te ryzykowne zachowania seksualne, mówiąc delikatnie, nagle stały się domeną, jeśli chodzi o drogę rozprzestrzeniania się WZW typu A. Zobaczymy. No, liczę na to, że jednak troszkę te kampanie i jakby uświadamianie wszystkim, że jednak jest to problem, dotrze do osób, które nie chcą tego słuchać.
0: A my przypominamy, odpowiednia ilość snu, zbilansowana dieta w warzywa i owoce oraz regularna aktywność fizyczna, nawet krótki spacer na świeżym powietrzu, to naturalne filary silnego układu odpornościowego.
1: Zachęcam do szczepień, szczególnie osób z grupy ryzyka, starszych, ewentualnie już schorowanych, pracujących z dużą ilością ludzi, bo to jest rzeczywiście ważne. Natomiast najważniejsze jest oczywiście utrzymywanie zdrowej diety, więc mimo, że za chwilę nowa lijek nie będzie i świeżych jabłek i tego typu produktów, pamiętajmy o tym, że jednak trzeba uzupełniać te niedobory witaminowe. No, pamiętać ewentualnie o witaminach, witaminie D choćby, która rzeczywiście przydaje się przez okres zimowy, wpływa na bardzo wiele różnych procesów w naszym organizmie związanych z odpornością, więc warto ją uzupełniać. No i oczywiście aktywność fizyczna, sen, o tym zapominamy, ale jednak dobry, zdrowy sen, odpowiednio długi, odpowiednio głęboki jest ważny, a głęboki będziemy mieli, jeżeli będziemy regularnie dobrze się sprawować w życiu.
0: Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław. Tam znajdziecie całą rozmowę z doktorem Wróblewskim. Trzymajmy się zdrowo.

32 minuty po godzinie 11 zapowiadamy zbliżające się na antenie Radia Rodzina intencje. Od godziny 11.45 możecie łączyć się z nami telefonicznie. Czekamy pod numerem 71 322 20 22. Nieprzerwanie czekamy także na Wasze wiadomości SMS-owe. Kierujcie je na numer 71 48, a wiadomość poprzećcie słowem intencje.

Na antenie Radia Rodzina rozpoczynają się intencje, czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, czekamy pod numerem 71 322 2022. Czekamy także na Wasze wiadomości SMS-owe z intencjami, kierujcie je na numer 71 48. Treść wiadomości trzeba poprzedzić słowem intencje.

Napłynęła do nas pierwsza wiadomość z intencjami. Bardzo proszę o modlitwę za mnie, Joannę, o Boże błogosławieństwo na co dzień i Bożą opiekę na co dzień oraz wysłuchanie moich modlitw, a także o modlitwę za mnie, żeby Bóg pomógł mi rozwiązać moje problemy i żeby udało mi się pokonać trudną sytuację, w której się znalazłam. Serdeczne Bóg zapłać za pamięć w modlitwie.

Do godziny 12 na antenie Radia Rodzina trwają intencje, czas wspólnej modlitwy. Czekamy na Wasze połączenia telefoniczne pod numerem 71 322 2022. Nieprzerwanie możecie wysyłać także swoje wiadomości SMS-owe z intencjami. Kierujcie je na numer 71 48. Pamiętajcie, by treść wiadomości poprzedzić słowem intencje.

Otrzymaliśmy wiadomość SMS-ową z prośbą. Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia córek Urszuli i Agnieszki oraz rozwiązania trudnych spraw w mojej rodzinie. Bóg zapłaci.

0: Jest z nami pierwszy dzisiaj słuchacz. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, chciałem prosić o wypowiedź za modlitwę o uspokojenie duszy świętej pamięci Mieczysławy. Szczęść Boże.
0: Bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tej intencji i pozdrawiamy.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, ja chciałam prosić o modlitwę o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców świętej pamięci Janiny i Stanisława, ich rodziców i rodzeństwa z obydwóch stron, dla krewnych, dla znajomych, dla poległych w obronie naszej ojczyzny, dla kapłanów, których spotkałam na swojej drodze życiowej i dla dusz w czyśćcu cierpiących. Wieczne odpoczywanie rad zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i pracowników Radia Rodzina i proszę, niech święta Faustyna wstawia się za nami. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, bardzo dziękujemy, przyłączamy się do intencji i pozdrawiamy.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, ja bardzo proszę o zdrowie, o łaskę zdrowia dla mojej mamy, o pomyślne i dobre leczenie za mojego zmarłego tatę, o radość wieczną za babcię świętej pamięci, która już odeszła, za moją przyjaciółkę, której nie ma, ze mną 6 miesięcy, Tosi, za wszystkich chorych, cierpiących i z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Pozdrawiam całą redakcję Radio Rodzina. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. My również pozdrawiamy, dziękujemy, przyłączamy się do tych wszystkich intencji.

Napłynęła do nas kolejna wiadomość z intencjami. W intencji proboszcza ojca Faustyna z okazji imienin z parafii świętego Alberta Wielkiego o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, strumienie łask przez ręce Maryi, Matki Kapłanów i przez wstawiennictwo świętej Faustyny o łaski potrzebne również dla nas, dla ojczyzny, dla zmarłych i dusze w czyśćcu, modli się parafianka.

Intencje na antenie Radia Rodzina dobiegają końca. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę, za wszystkie połączenia i wiadomości, które otrzymaliśmy od naszych słuchaczy. Zapraszam, by pozostać teraz z nami we wspólnej modlitwie Anioł Pański już teraz na antenie Radia Rodzina.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV, a także wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę.

0: Jest szansa na trójstronne spotkanie USA, Rosja, Ukraina. Górnicy protestują przeciwko likwidacji kopalń i importowi węgla. Rusza tydzień noblowski, dziś Nobel z medycyny. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Stany Zjednoczone proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania z udziałem Rosji i Ukrainy jeszcze w tym miesiącu. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił o tym na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec.
1: Wczoraj potwierdziłem im, że nasza strona jest gotowa poprzeć to do końca października. Zasadniczo nie ma tu żadnych nowych informacji. Jesteśmy otwarci na Zjednoczone Emiraty Arabskie lub inny kraj zaproponowany przez stronę amerykańską.
0: Zełenski powiedział, że strona amerykańska jest obecnie w kontakcie z Ukrainą i Rosją i proponuje zorganizować w taki czy inny sposób spotkanie na poziomie technicznym w formacie trójstronnym do końca października. Wracamy do kraju. Przed siedzibą Ministerstwa Energii w Katowicach trwa protest zorganizowany przez Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80. Demonstranci występują przeciwko polityce rządu i Unii Europejskiej wobec polskiego górnictwa. Domagają się m.in. wstrzymania likwidacji kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica, a także zatrzymania importu węgla do Polski. Według związkowców tylko w pierwszej połowie tego roku import węgla do naszego kraju wzrósł o 168%. Surowiec ma pochodzić głównie z Kazachstanu, który powiązany jest z Rosją.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Iga Świątek była o dwie piłki od pożegnania się z turniejem w Pekinie, ale awansowała do 1/8 finału przedostatniego tysięcznika w tym sezonie. Mecz trwał aż 2 godziny i 40 minut. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Iga Świątek dość niespodziewanie napotkała na spory opór ze strony dużo niżej notowanej Donny Weki. Czy Chorwatka świetnie serwowała, nie dała się ani razu przełamać się w pierwszym secie i wygrała go 6-4. W drugim grała momentami jeszcze lepiej. Prowadziła już 5-2 i wydawało się, że zaraz będzie po meczu. Ale Świątek w końcu ją przełamała. Przy wyniku 4-5 Wekicz prowadziła 30-0 i dwie piłki dzieliły ją od wygranej, ale Polka przełamała ją wtedy po raz drugi. Chorwatka pękła. Po ćwierćfinał Iga Świątek zagra z rozstawioną z 10 Amerykanką Iwą Jowicz.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Sztokholmie rozpoczyna się dziś tydzień przyznawania Nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. Dziś przyznana zostanie Nagroda z Medycyny. W tym roku obchodzimy 125-lecie istnienia nagrody. Jak mówi organizator Tygodnia Noblowskiego na Uniwersytecie Warszawskim Jacek Stolcman, nauka bardzo się w tym czasie zmieniła.
4: Badania prowadzone przez współczesnych naukowców są trudne, mówiąc krótko. No, nauka współczesna jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo wąska i trudna.
0: W tym roku nobliści otrzymają nagrody rekordowej wysokości. W każdej z 6 dziedzin wypłacona zostanie równowartość ponad 1 000 000 euro.
5: W Radio Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie 17 stopni na termometrach we Wrocławiu, w odczuciu 19. Chmur troszkę na niebie jest, ale jednak mimo wszystko słońce przeważa. Dziś temperatury wzrosną nam do 20 stopni, więc będzie bardzo ładnie, przyjemnie. Zresztą już teraz jest bardzo ładnie i przyjemnie. Zachód słońca dziś o godzinie 18.22, a więc coraz szybciej to słońce nam się chowa, więc korzystajmy z tych pięknych jesiennych dni.
6: Reklama.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
6: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina.

12.25 na zegarach. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. Przed nami całe poniedziałkowe popołudnie, ale przed nami również kawałek, jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych przebojów lat 80., który, słuchajcie, kryje w sobie wiele ciekawostek. Pierwsza wersja tego utworu ukazała się w 1984 roku, przeszła bez echa. Dopiero jego trzecia i ostateczna wersja z 85 roku i też dopracowana aranżacja dały status globalnego hitu. Tutaj też mieliśmy taki rewolucyjny teledysk, kultowy klip wykorzystał technikę rotoskopii, łącząc aktorski obraz z ołówkowymi animacjami, animowanymi szkicami. No i w lutym 2020 roku teledysk przekroczył miliard wyświetleń na portalach streamingowych i stał się jednym z nielicznych klipów z XX wieku, które osiągnęły taki wynik. No i co za tym idzie? Norweski zespół AHA stał się pierwszym skandynawskim zespołem, którego teledysk osiągnął miliard odsłon w serwisie. A więc już teraz ten jeden z największych hitów lat 80. Take On Me już teraz na antenie Radia Rodzina.

0: 12.41 już na zegarach, a ja przychodzę do Was z taką zapowiedzią tego, co po godzinie 13 na naszej antenie będzie. To oczywiście audycja dziś w kościele. Dziś naszym gościem będzie ksiądz biskup Maciej Małyga, z którym porozmawiamy o tym, o otrzymanej niedawno przez niego misji, o tworzeniu Centrum Formacji i Misji Archidiecezji Wrocławskiej. To będzie instytucja, której zadaniem jest wsparcie parafii osób zaangażowanych w życie kościoła oraz przygotowywanie do konkretnych posług. Pierwszym przedsięwzięciem tego centrum jest program Zaczyn, który skierowany jest do parafii i działających w nich rad. Jak mówi biskup Maciej Małyga, pomysł utworzenia Centrum Formacji i Misji pojawił się podczas drugiego synodu Archidiecezji Wrocławskiej.
1: Jak sama nazwa wskazuje, będzie to ośrodek, instytucja wspierająca formację, czyli pogłębianie wiary pośród naszych parafian, a szczególnie tych zaangażowanych na różne sposoby w posługę Kościoła. I będzie też wspierało naszą ewangelizacyjną misję. To był bardzo ważny postulat w czasie 3 lat procesu synodalnego. Mówiliśmy o tym bardzo często, że potrzebujemy instytucji, która nas wesprze. Bardzo wiele dzieje się w naszych parafiach i w dekanatach. Jest tam bardzo wiele osób zaangażowanych, ale tym osobom na pewno jest potrzebne wsparcie i duchowe, i teologiczne, i organizacyjne.
0: Tak jak powiedziałam, jednym z pierwszych działań powstającego centrum jest program Zaczyn, którego celem jest stworzenie w parafiach zespołów współpracujących z proboszczem. Program ten ma łączyć formację duchową z praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi życia parafialnego.
1: To jest program dla proboszczów, współpracujących duszpasterzy, no szczególnie księży wikariuszy oraz parafian naszej archidiecezji. To jest owoc naszego synodalnego rozeznania i takie najbardziej konkretne wsparcie dla każdej parafii. Ten program wesprze parafię w tworzeniu zespołu osób, które razem z księdzem proboszczem podejmą odpowiedzialność za życie duchowe i nie tylko duchowe na parafii, też za wcielenie w życie postanowień synodu. Pierwszym krokiem jest decyzja księdza proboszcza, czy chce to wejść, bo w pierwszym i drugim roku ten program jest nieobowiązkowy dla chętnych parafii. No i do 5 października księża proboszczowie się zgłaszają, potem muszą zebrać grupę od 3 do 10 osób, zatem nie jest to dużo, prawda? 3 osoby to jest całkiem mała liczba. I 14 listopada będzie miało miejsce pierwsze spotkanie na Ostrowie Tumskim. Kolejne to luty, czerwiec i wrzesień, zatem mamy cały rok.
0: Więcej szczegółów o programie Zaczyn, a także i o powstającym Centrum Formacji i Misji Archidiecezji Wrocławskiej usłyszycie już po godzinie 13 o 13.10 w Radiu Rodzina. Ja tylko dodam, że zgłoszenia do programu Zaczyn przyjmowane są do 5 października. Szczegóły możecie znaleźć na stronie Radia Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Akcja nurków w Świnoujściu. Mateusz Morawiecki chce wysłać parlamentarzystów na ćwiczenia wojskowe, a rząd chce dać pracodawcom bat na nieuczciwych kandydatów do pracy. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. W Świnoujściu trwa operacja neutralizacji min morskich z czasów II wojny światowej, znalezionych w miejscu budowy falochronu. Nurkowie minerzy marynarki wojennej zdetonowali już pierwszy z 5 ładunków. Na kilkunastu kilometrach wybrzeża obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Plaże są jednak dostępne dla spacerowiczów. Akcja saperów ma potrwać do czwartku. Policja szuka sprawców dewastacji pomnika upamiętniającego ofiary getta sosnowieckiego. Do zdarzenia doszło wczoraj na placu Braci Kożuchów, informuje Katarzyna Cypel-Dąbrowska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
1: Na miejscu policjanci prowadzili czynności zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia oraz jego sprawcy lub sprawców. Apelujemy do wszystkich osób, które posiadają informacje mogące mieć związek z tą sprawą, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Sosnowcu.
0: Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński przekazał w mediach społecznościowych, że jest oburzony zniszczeniem pomnika i stanowczo potępił akty dewastacji. Także biskup sosnowiecki zabrał głos w tej sprawie. Jako wspólnota kościoła nie możemy milczeć w obliczu aktów wandalizmu, które profanują miejsca naznaczone krwią i cierpieniem naszych sióstr i braci, napisał biskup Artur Ważny.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Parlamentarzyści w kamasze. Rozwój Plus składa w Sejmie projekt ustawy, a w nim proponuje, by każdy poseł i senator do 60 roku życia, zarówno mężczyzna, jak i kobieta, przeszedł szkolenie wojskowe. Miałoby ono dwie części, teoretyczną i poligonową, czyli praktyczną, mówi europoseł Michał Dworczyk.
3: Posłowie powinni dawać przykład. Jesteśmy tą grupą, której obywatele w sposób szczególny zaufali, więc powinniśmy dawać przykład innym i jeżeli postulujemy jako środowisko polityczne wprowadzenie powszechnego szkolenia, powinniśmy sami dawać przykład.
0: Poza tym, jak tłumaczy Michał Dworczyk, parlamentarzyści podejmując decyzje dotyczące obywateli muszą wiedzieć, jak takie szkolenie w praktyce wygląda. Projekt ustawy zakłada też możliwość służby polityków w Wojskach Obrony Terytorialnej, tak jak jest to w Stanach Zjednoczonych, gdzie członkowie kongresu mogą służyć w Gwardii Narodowej. Pracodawca będzie mógł sprawdzić wykształcenie kandydata do pracy bezpośrednio w szkole, którą skończył. Nad projektem ustawy w tej sprawie będzie dziś pracować rząd. Chodzi o to, by w przypadku, gdy pracodawca będzie mieć wątpliwości co do prawdziwości dokumentów potwierdzających wykształcenie, będzie mógł zweryfikować informacje od kandydata u źródła, czyli na jego uczelni. Szkoły wyższe będą udzielać takich danych odpłatnie.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Tymczasem Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów, bo musi pauzować za żółte kartki.
4: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
0: Mówił pomocnik Sebastian Szymański, a dzisiejszy mecz rozpoczyna się o 20:45.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o temperatury, 18 stopni na termometrach, w odczuciu już w okolicach 20. Te temperatury jeszcze nam wzrosną do 20 stopni dziś we Wrocławiu, a na Dolnym Śląsku do nawet do 21 stopni. Takie temperatury to szczególnie w okolicach Wołowa, Legnicy, Bolesławca, Polkowice czy Zgorzelca. Na południu województwa tak 20, 19, 18 stopni, zależy gdzie, ale jest dziś słonecznie.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki nawiązujące do życia i nauczania nowego błogosławionego, arcybiskupa Fultona Johna Sheena. Był on jednym z najbardziej niezwykłych katolickich kaznodziejów XX wieku. Kapłan, biskup, intelektualista, mistrz słowa, a zarazem człowiek, który z rozmachem nieznanym wcześniej Kościołowi wykorzystał radio i telewizję do głoszenia Ewangelii. Nie bez powodu nazwano go mikrofonem Boga. Jego audycje i programy gromadziły miliony Amerykanów. Znał prezydentów, gwiazdy kina i estrady, obracał się w świecie wielkiej polityki i mediów, a mimo to nigdy nie próbował dopasowywać wiary do ducha epoki. Przeciwnie, przekonywał, że katolik nie może iść za światem wtedy, gdy świat odchodzi od prawdy. Biografia zatytułowana Mikrofon Pana Boga Dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na Nowy Rok Katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze, archidiecezji, nauczyciela i inne. Reklama.
2: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Witam Was serdecznie po godzinie 13. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Dziś w Kościele. Naszym gościem będzie ksiądz biskup Maciej Małyga, z którym porozmawiamy na temat powstającego Centrum Formacji i Misji Archidiecezji Wrocławskiej. Zapytamy, co to będzie za instytucja, jakie będą jej zadania, ale także zapytamy o program Zaczyn, do którego można zgłaszać się jeszcze do dziś. Więcej szczegółów o godzinie 13.10 w rozmowie. Przypomnę, naszym gościem biskup Maciej Małyga, a tymczasem zespół ABBA na naszej antenie.

0: Kościele.
1: We wrześniu tego roku arcybiskup Józef Kupny zlecił biskupowi Maciejowi Małydze stworzenie Centrum Formacji i Misji Archidiecezji Wrocławskiej. Co to będzie za instytucja, kiedy powstanie i co będzie jej celem? O te i inne szczegóły zapytamy naszego dzisiejszego gościa. Ksiądz biskup Maciej Małyga jest już z nami w studiu. Szczęść Boże!
2: Witam serdecznie, szczęść Boże!
1: Proszę księdza, jakie zadanie będzie miało powstające Centrum Formacji i Misji Archidiecezji Wrocławskiej?
2: Jak sama nazwa wskazuje, będzie to ośrodek, instytucja wspierająca formację, czyli pogłębianie wiary pośród naszych parafian, a szczególnie tych zaangażowanych na różne sposoby w posługę Kościoła. I będzie też wspierało naszą ewangelizacyjną misję. To był bardzo ważny postulat w czasie 3 lat procesu synodalnego. Mówiliśmy o tym bardzo często, że potrzebujemy instytucji, która nas wesprze. Bardzo wiele dzieje się w naszych parafiach i w dekanatach. Jest tam bardzo wiele osób zaangażowanych, ale tym osobom na pewno jest potrzebne wsparcie i duchowe, i teologiczne, i organizacyjne. Czy to będzie rolą centrum.
1: Czy to właśnie z synodu wziął się pomysł na stworzenie tego miejsca?
2: Tak, tak. Ten zapis jest obecny w dokumencie końcowym, ale gdybyśmy prześledzili całe prace, to on się pojawił już na samym początku. To było około 2 lata temu, kiedy pracowało 5 komisji synodalnych. Druga z nich zajmowała się formacją i już tam pojawił się ten pomysł. Potem on był jeszcze pogłębiony na pracach na etapie dokumentu roboczego. No i w końcu trafił do dokumentu końcowego.
1: Czyli zauważacie, że jest potrzeba stworzenia takiej instytucji?
2: Tak, jest oczywiście, bo jest ciągle bardzo wiele osób, które chcą być w swoich parafiach i służyć i wspierać księży proboszczów i wikariuszy i razem z nimi współdzielić misję. No ale potrzeba im i takiego poczucia wspólnoty i trochę wykształcenia teologicznego, rozumienia eklezjologii i rozumienia prawa kanonicznego, trochę warsztatu, jak pracować z ludźmi. No i bardzo potrzebują wyraźnego posłania, tego, że idą nie w swoje imię, lecz posyła ich Kościół i to będzie też jednym z zadań CEFIM-u, bo to jest skrót Centrum Formacji i Misji. Oczywiście do poszczególnych posług, takich jak katechiści, na przykład będzie posyłał ksiądz arcybiskup, to jest jasne, ale będzie miał też ku temu narzędzie, żeby przygotować ludzi do różnych posług.
1: Opowiedział ksiądz o zadaniach, o celach tego centrum. Jak będzie ono działało? Wiemy, że jesteśmy na etapie tworzenia dopiero, ale czy są już jakieś wizje, jak ma działać?
2: Tak, będzie organizowało rekolekcje, dni skupienia, warsztaty. Będzie prowadziło różne kursy dla różnych grup, i to stacjonarne, i online, i dla dekanatu, i dla parafii. Będzie współpracowało z rekolekcjonistami, animatorami, z różnymi specjalistami. Właściwie w tej chwili ja niemalże cytuję jeden z punktów dokumentu końcowego, bo mamy to zapisane. Będzie proponowało różnego rodzaju materiały, których będzie można też użyć już osobiście. Będzie organizowało szkolenia, doradztwo. Pierwszym programem, za który będzie odpowiedzialny CEFIM, jest program Zaczyn. Program nawrócenia i odnowy życia parafii. Do 5 października mogą się zgłaszać księża proboszczowie, aby wziąć udział w tym kursie i on ruszy w listopadzie.
1: No właśnie, chciałabym, żebyśmy opowiedzieli o szczegółach programu Zaczyn. Co to za program, o co w nim chodzi i tutaj wiemy, że już będzie kurs.
2: Tak, to jest program dla proboszczów, współpracujących duszpasterzy, no szczególnie księży wikariuszy oraz parafian naszej archidiecezji. To jest owoc naszego synodalnego rozeznania i takie najbardziej konkretne wsparcie dla każdej parafii. Ten program wesprze parafię w tworzeniu zespołu osób, które razem z księdzem proboszczem podejmą odpowiedzialność za życie duchowe i nie tylko duchowe na parafii, też za wcielenie w życie postanowień synodu. Pierwszym krokiem jest decyzja księdza proboszcza, czy chce to wejść, bo w pierwszym i drugim roku ten program jest nieobowiązkowy dla chętnych parafii. No i do 5 października księża proboszczowie się zgłaszają, Potem muszą zebrać grupę od 3 do 10 osób. Zatem nie jest to dużo, prawda? 3 osoby to jest całkiem mała liczba. I 14 listopada będzie miało miejsce pierwsze spotkanie na Ostrowie Tumskim. Kolejne to luty, czerwiec i wrzesień, zatem mamy cały rok. Już nie na Ostrowie, ale w różnych rejonach naszej archidiecezji, żeby ludziom z różnych parafii było łatwiej dojechać. I za czym to nie jest kurs zarządzania, bo jego podstawą jest modlitwa, słuchanie Słowa Bożego. Równocześnie ten kurs będzie miał takie bardzo praktyczne znaczenie. Da różne umiejętności, konkretne rozwiązania dla życia parafii.

0: W jaki sposób ksiądz proboszcz czy parafia może się zgłosić do udziału w tym programie?
1: No to jest bardzo proste. Księża otrzymali ulotki z informacjami. Można też wejść na stronę synodwrocław.pl i tam już każdy zostanie intuicyjnie poprowadzony do zakładki zaczyn. No myślę, jest to wielka szansa dla naszych parafii, taka bardzo, bardzo konkretna, bo zobaczyliśmy w synodzie, że nie chodzi o to, żeby narzucać jakieś kolejne rozwiązania. Zresztą te rozwiązania i tak jakoś znaliśmy i je czuliśmy i na różne sposoby w naszych parafiach próbowaliśmy realizować. W tym programie chodzi o to, aby zebrać i uformować zespół ludzi, który będzie mógł już na lokalnym poziomie rozeznać to, co parafii da jak najwięcej życia.
0: Czyli właśnie stworzyć taki zaczyn.
1: Tak, właśnie tak. Inspiracją dla nazwy są słowa z Ewangelii o kobiecie, która wzięła i włożyła w 3 miary mąki zaczyn, aż się wszystko zakwasiło. No i tak ksiądz proboszcz i te kilka osób mogą naprawdę wiele, wiele uczynić i wiele zmienić, rozpocząć coś nowego. No myślę, że program jest bardzo, bardzo ciekawy. On też nie jest uciążliwy, bo to są 4 soboty w ciągu roku. Od listopada tego roku do września roku przyszłego. I jak już mówiłem, są równocześnie formacją duchową, bo mottem każdego spotkania jest osoba i działanie Ducha Świętego, który gromadzi, jednoczy, wybiera, inspiruje, posyła. Będzie tam przestrzeń na Słowo Boże, ale równocześnie przestrzeń na takie konkretne umiejętności. Ostatnie spotkanie, mamy nadzieję, pozwoli uczestnikom wyjść z tak zwanym projektem życia parafii. Jakąś krótką listą rzeczy, priorytetów, które można zrobić. Ale żeby taką listę ułożyć, to trzeba przejść pewną drogę. Dlatego wcześniej zespoły będą wspólnotowo szukały potrzeb parafii, robiły jakąś jej diagnozę. Jeszcze wcześniej ten zespół sam rozezna wewnątrz siebie swoje dary, swoje charyzmaty. No a u początku wszystkiego stoi indywidualna więź z Panem Bogiem. To, że jak ja umiem Go słuchać. No i potem my umiemy Go słuchać. Więc bardzo, bardzo zapraszam. W dniu wczorajszym na liście było około 10 parafii, więc bardzo zapraszam. Jest to naprawdę dobra okoliczność, duża szansa.
0: Wiemy, że program Zaczyn będzie jednym z działań podejmowanych przez Centrum Formacji i Misji Archidiecezji Wrocławskiej. No i wspomniał ksiądz, że to będzie też takie miejsce dla parafii. Kto będzie mógł korzystać? Czy to tylko właśnie księża proboszczowie, wikariusze, czy również i parafianie będą mogli zwracać się do Centrum Formacji i Misji?
1: To będzie dla parafii, zatem dla księży proboszczów, dla księży wikariuszy, ale też dla bardzo wielu osób, które są w parafii zaangażowane. Mam teraz w ręku wydrukowany dokument końcowy synodu i rozdział 8 tego dokumentu nosi tytuł Formacja do służby w Kościele. I tam są opisane całe grupy ludzi, którzy na różne sposoby posługują w naszych parafiach. Na przykład członkowie duszpasterskich oraz ekonomicznych rad parafialnych. No to jest też bardzo ważna grupa. Bliscy współpracownicy księdza proboszcza i księży wikariuszy. W tej chwili w diecezji trwają konsultacje nad statutami tych rad. Każda parafia otrzymała projekt do przeglądnięcia. Księża proboszczowie, wikariusze i członkowie rad mogą o nich rozmawiać i do 20 października przesłać nam odpowiedzi. I na pewno osoby w radach parafialnych potrzebują formacji, żeby wiedzieć, na czym polega ich rola. Czyli mówiąc krótko, to, że rada radzi. No to się wydaje może nawet jakoś błahe, ale w rzeczywistości znaczy to bardzo dużo i znowu to może wnieść bardzo, bardzo wiele życia, żeby wiedzieć, co robić, czego nie robić, jak prowadzić życie w parafii. No więc mamy rady parafialne, ale przecież jest też służba liturgiczna, są też zakrystianie. W ramach CEFIM-u, czyli Centrum Formacji i Misji, planujemy powstanie tak zwanej szkoły katechistów. Katechiści, w odróżnieniu od naszych drogich katechetów, którzy posługują w szkołach i tam realizują misję, katechiści będą obecni raczej w parafiach, to będzie posługa, udzielana przez księdza arcybiskupa. No i katechista będzie takim, można powiedzieć, parafialnym misjonarzem czy animatorem życia w takich bardzo konkretnych okolicznościach. No ale żeby katechistów najpierw przygotować, uformować, a potem wspierać, potrzebna jest jakaś szkoła, szkoła w cudzysłowie, i ona będzie częścią Centrum Formacji i Misji. A mówię szkoła w cudzysłowie, bo to nie tylko lekcje i przekazywanie wiedzy, tylko doświadczenie, duchowość i wspólnota.
0: Na jakim etapie jest obecnie proces powoływania centrum?
1: No, jest na etapie bardzo, bardzo wstępnym. Na razie zbieramy różne pomysły, koncepcje, porządkujemy to, co w ciągu minionych 3 lat zostało zebrane. W ramach zespołu wdrożeniowego powołanego przez księdza arcybiskupa do realizacji postanowień synodu istnieje taka grupa robocza odpowiedzialna za Centrum Formacji i Misji. Także spotykamy się regularnie. No i jest wiele spraw do przemyślenia. Już mówiliśmy dużo o programie, ale aby był program realizowany, to potrzeba przede wszystkim ludzi, osób, które będą zaangażowane i będą w tym kompetentne. Potrzeba organizacji. Niekoniecznie potrzeba jakiejś wielkiej siedziby. Mamy taką myśl, że CEFIM to jest raczej ekipa ludzi, która jedzie w dany rejon i tam organizuje jakieś wydarzenie formacyjne. Tak będzie realizowany zaczyn. Pierwsze spotkanie odbędzie się na Ostrowie Tumskim, ale potem 3 kolejne odbędą się w rejonach. Jeszcze nie wiemy w jakich, ale może na przykład w Oleśnicy, czy w Namysłowie, czy w Kątach Wrocławskich, albo w Górze Śląskiej. Tam się zjawi nasza ekipa formacyjna i wspólnie z gospodarzami te wydarzenia będą organizowane. Więc budynek nie jest tutaj najważniejszy.
0: Kiedy wstępnie planujecie rozpoczęcie działalności Centrum Formacji i Misji?
1: Jeszcze nie mamy dokładnych planów. Raczej będziemy to realizowali małymi krokami. No, pierwszym krokiem jest zaczyn i on już oficjalnie ruszył. Więc Centrum Formacji i Misji będzie rosło ze swoimi kolejnymi dziełami. Na przyszły rok może uda się rozpocząć tę szkołę katechistów. Też pilnym zadaniem będzie formacja rad parafialnych, duszpasterskich i ekonomicznych. Najlepszą drogą formacji tych rad jest oczywiście zaczyn, ale jeśli ktoś na tą ścieżkę zaczynu nie wejdzie, to wtedy formację będzie musiał przejść w inny sposób.
0: A ja przypomnę, że rozmawialiśmy dziś o powstającym Centrum Formacji i Misji Archidiecezji Wrocławskiej, za którego tworzenie odpowiedzialny jest ksiądz biskup Maciej Małega, który był też dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Również bardzo dziękuję. Proszę o modlitwę w tej sprawie i o jakiekolwiek wsparcie, zwłaszcza to duchowe i personalne. Dziękuję bardzo.
2: Dziś w Kościele.

Wpływa silna sieć połączeń nerwowych. Gęsia skórka może, słuchajcie, pojawić się nawet podczas czytania książki czy słuchania inspirującej historii, jeżeli bardzo angażuje to emocje. Szacuje się, że około 50 do 60% ludzi regularnie doświadcza takiej reakcji, a niektórzy nigdy nie doświadczają gęsiej skórki. Co ciekawe, gęsia skórka częściej pojawia się u osób z bardzo aktywnym układem nerwowym, który łatwo reaguje na stres lub ekscytację, a także u osób bardziej empatycznych, wrażliwych na muzykę i sztukę, mocno przeżywających emocje. Ja myślę tak sobie, że tak czuję, że jakby mi taka gęsia skórka wychodziła na skórze, ale to chyba raczej spowodowane jest przez ten wiaterek, który wpada akurat w tym momencie. Tak się dzieje. Nie mówię, że tak jest zawsze. Tyle

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Wielkimi krokami zbliża się godzina 14, więc słów kilka o tym, co po 14, bo o 14.10 zapraszam Was na Radiowy Klub Seniora, a dziś powiemy o Fundacji Animada, która działa na Kozanowie i otrzymała certyfikat miejsca przyjaznego seniorom, ale zaprosimy Was również na przesłuchania wokalne i koncerty, które odbywają się w ramach senioralnego festiwalu piosenki artystycznej we Wrocławiu. Gośćmi Darii Detlef będą Ewelina Armada, Urszula Reiser-Barańska i Michał Hadasik. Bardzo serdecznie w imieniu Darii Detlef zapraszam Was na tę audycję.
1: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Przesyła Grzegorz Turnał.

0: Alaska.
1: Stamtąd bliżej nam.
2: Gdzie?
1: Do Wacka.
3: Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka.
0: Uśmiech losu czy z

0: Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z medycyny. Wyciekły dane z serwisu wakacje.pl. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii. To trzech naukowców: amerykański neurobiolog i psychiatra, niemiecki biofizyk i niemiecki fizjolog.
1: Chcę ogłosić światu, że Nagrodę Nobla za 2026 rok w dziedzinie medycyny otrzymują Karl Dieseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki.
0: Ogłosił szwedzki Instytut Karolinska. Naukowcy zostali docenieni za odegranie kluczowej roli w rozwoju optogenetyki. Chodzi o opracowanie rewolucyjnej metody pozwalającej kontrolować aktywność komórek nerwowych za pomocą światła. W praktyce osiągnięcia noblistów mogą doprowadzić do skutecznego leczenia za pomocą głębokiej stymulacji mózgu, m.in. widzenia i różnych schorzeń neurologicznych, jak choćby choroby Parkinsona. Jest reakcja polskiego MSZ-u na rosyjskie ostrzeżenia wobec zagranicznych dyplomatów przebywających w Kijowie. Moskwa wydała wczoraj komunikat, w którym odradza obcokrajowcom i członkom misji dyplomatycznych pozostawanie na Ukrainie z powodu zapowiadanych systematycznych ataków na cele wojskowe w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Polski MSZ zapewnia, że nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu ambasady w Kijowie, a także, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę oraz, że próby zastraszania Europy i osłabienia wsparcia dla Ukrainy nie przyniosą rezultatu. Podobne oświadczenie wydała ambasadorka Unii Europejskiej na Ukrainie.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Adresy e-mail, imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klienta. Dlatego serwis przypomina.
3: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
0: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zaleca też klientom zastrzeżenie numeru PESEL. Ruszają zbiory kukurydzy na ziarno. W tym roku Polska może okazać się jednym z głównych dostawców na unijny rynek, bo we Francji czy na Węgrzech, które do tej pory były liderami, uprawy wypaliła susza. Jak mówi Marek Woźniak ze skupu płodów rolnych w Grubnie w województwie kujawsko-pomorskim, zbiory zapowiadają się dobrze.
4: Jeżeli mówimy o kukurydzy, no to pas, powiedzmy, kujawsko-pomorskie, Wielkopolska, Mazowsze, kukurydze wyglądają fajnie. Gorzej już wygląda kukurydza na południu Polski.
0: Szacowane zbiory kukurydzy w Polsce mają wynieść około 9 milionów ton. To o milion mniej niż rok temu.
5: Radio Rodzina, już czas na prognozę pogody. W tym momencie 18 stopni, właściwie 19 bardziej na termometrach we Wrocławiu, do 20 stopni dzisiaj jeszcze. Sporo słońca na niebie, ale też i troszkę chmur, one też są obecne, no i tak z nami pozostaną do jutrzejszego dnia, jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy. Jutro na Dolnym Śląsku jeszcze zapowiada się słonecznie, ale też z chmurami, no i troszkę cieplej, bo nawet do 22 stopni.
2: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Witam Was serdecznie po godzinie 14. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie o 14.10 audycja Radiowy Klub Seniora. Dziś gośćmi Daridata będą Ewelina Armada, Urszula Reiser-Barańska i Michał Hadasik z Fundacji Animada, a także ze sceny Pod Regałem. Tematem to, że Fundacja Animada otrzymała certyfikat miejsca przyjaznego seniorom, ale także i przesłuchania wokalne oraz koncerty w ramach senioralnego festiwalu piosenki artystycznej. Także bądźcie z nami. Tymczasem kawałek Kocham Cię jak Irlandię na naszej antenie.

0: 14:10 na zegarach, więc zapraszam na Radiowy Klub Seniora.
1: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Daria Detlaff, a w naszym studiu są już goście. Dzisiaj opowiemy o działalności Fundacji Animada, która w tym roku otrzymała podczas inauguracji Dni Seniora certyfikat miejsca przyjaznego seniorów. W związku z tym są z nami przedstawicielki, pani Ewelina Armada.
3: Dzień dobry.
2: I pani Urszula Barańska.
4: Witam serdecznie.
2: Porozmawiamy również w dzisiejszym odcinku o Senioralnym Festiwalu Piosenki Artystycznej. Kolejna edycja w tym roku. Szykują się naprawdę piękne wydarzenia. O nich opowie Michał Hadasik ze sceny Pod Regałem.
5: Witam Państwa.
2: A punktem wyjścia naszego spotkania jest wspomniana inauguracja, bo wszyscy się spotkaliśmy w jednym miejscu. Co prawda było bardzo dużo osób, bardzo dużo gości, uczestników marszu. Ta inauguracja, po raz 17 zresztą, wrocławskie senioralia się rozpoczęły, będą trwać przez cały miesiąc. Jak Państwo oceniają takie wydarzenia we Wrocławiu? Czy są dobrze zorganizowane? Tak patrzę na panią Urszulę. Chciałabym zacząć właśnie od pani.
4: My tym dniem jesteśmy zachwyceni zawsze. Bardzo się do niego przygotowujemy. Po pierwsze przygotowujemy nasze cudowne kapelusze, na pewno każdy widział. No i Koza jest tam takim gościem, który zawsze jest wśród kwiatów i łąk. To, co roku to dekorujemy i to w grupie się bardzo dzieje. A po pierwsze no, przeżywamy to krzycząc Kozanów, tak? Bo Kozanów jest naszym miejscem do życia razem z Animadą. Tam działamy i jeżeli chodzi o to przejście nasze, to no, chyba każdy nas słyszał.
2: I widział, bo i też widział, miałyście panowie też byli.
4: Więc kilku było.
2: Mieliście państwo przepiękne stroje.
4: Tak, przepiękne stroje to właśnie to jest dla nas po prostu święto wtedy, kiedy idziemy na rynek, ale szukając jakby spojrzenia na to centrum działania, to słyszymy opinię, Boże, jak we Wrocławiu jest cudownie, tak? Bo słyszymy inne miejscowości chociażby.
2: Na przykład?
4: No na przykład słyszałam tam Poznań, mówi, Boże, jak we Wrocławiu fajnie. Bo potem poszliśmy na pizzę i przechodziły babeczki z Poznania. I mówią, dajcie zrobić zdjęcie, jakie piękne kapelusze. Jezu, szkoda, że tego tam albo jest, albo nie ma, ale nie tak jak we Wrocławiu.
2: Na taką skalę.
4: Nie, na taką skalę to też.
2: Mhm. Pani Ewelino, pani wrażenia?
3: No ja zawsze też jestem zachwycona tutaj, jak rynek pięknie wygląda, wypełniony seniorami i seniorkami w pięknych strojach. Jakby widzę też to, że nasze seniorki i seniorzy przygotowują się dużo wcześniej, spotykają się, to są specjalne godziny, kiedy oni siedzą, robią kapelusze. Jest to dla nich bardzo ważne. Oczywiście nie tylko dla nich, tylko dla wielu ludzi z Wrocławia, ale też zapadła mi w pamięć tutaj taka sytuacja, kiedy nasz klub seniora przechodził, witał się z ludźmi, śpiewał i zwróciło to uwagę osób nawet z innego kraju. Nawet mamy takie nagranie, gdzie mówią po polsku, starszaki z Kozanowa, kochamy was. Więc naprawdę tutaj dziewczyny i chłopaki zwracają na siebie uwagę takim wigorem, radością życia i to jest po prostu piękne.
2: Skąd byli turyści? Z jakiego państwa?
3: Właśnie nie mieliśmy czasu za bardzo tak porozmawiać, bo jakby marsz szedł dalej, ale nie wiem nawet.
4: Chwila treningu była, to widzieliśmy, żeby tak powiedzieć, bo starszaki z Kozanowa to starszaki.
3: Tak, ale to właśnie, nie wiem skąd oni byli, ale no na pewno obcokrajowcy.
2: Mhm. I jeszcze pana Michała o wrażenia zapytamy.
5: No, ja dopiero od 4 lat mam przyjemność współuczestniczyć w tym wydarzeniu i obserwować, jak to rośnie, jak to pięknie nam tutaj się wszystko rozbudowuje. Ja z innej perspektywy opowiem może. Jako trochę młodszy człowiek bardzo się cieszę, że z roku na rok jest coraz więcej czasu poświęconego na integrację międzypokoleniową. I to widać. I tego nie ma w innym miejscu. Ja często jestem gościem na różnych senioriadach bądź tego typu wydarzeniach w różnych miastach w Polsce. I tylko we Wrocławiu tak duży nacisk się kładzie na to, żeby połączyć młodzież na przykład szkolną, młodzież licealną. Pani tutaj wspomniała o zagranicznych. Ja akurat miałem przyjemność porozmawiać z jedną grupą, która specjalnie przyszła z Erasmusu, którzy przyjechali wcześniej z Uniwersytetu Wrocławskiego i z Politechniki Wrocławskiej, bo się dowiedzieli, że jest jakaś taka impreza. Myśleli wprawdzie, że to jest darmowa impreza integrująca różne środowiska erasmusowe, ale się absolutnie nie zawiedli, ponieważ mieli przyjemność właśnie porozmawiać z osobami seniorami z Polski i powiedzieli, że u nich z Hiszpanii, właśnie z Włoch, tam jeszcze była ekipa z Grecji, nie ma czegoś takiego. Czyli można by rzec, że to taka skala ogólno nawet światowa, europejska, że takie inicjatywy pod takim kątem są tutaj realizowane i to jest piękne, że Wrocław takie rzeczy właśnie międzypokoleniowe chce robić i robi bardzo dobrze.

0: Inauguracja Dni Seniora otwiera cały miesiąc bardzo bogatych wydarzeń z zakresu profilaktyki zdrowia, kultury i o tym dzisiaj chcemy trochę też porozmawiać w związku z tym, co przed nami się szykuje, dlatego że w październiku odbędą się przesłuchania wokalne w ramach czwartego senioralnego Festiwalu Piosenki Artystycznej. Jak duże jest zainteresowanie tegoroczną edycją?
1: No i po raz kolejny, jak wcześniej podczas wypowiedzi, jestem ucieszony tym, że jest z roku na rok coraz więcej. Na tym etapie teraz, jak kończymy wrzesień, już mamy rekordową ilość zgłoszeń, ponad 50. No tak optujemy, bo z reguły wszyscy się budzą w październiku, a na to ostatnie 10-15 dni, więc myślę, że tą setkę magiczną w tym roku przebijemy.
0: Można powiedzieć, że to są takie nasze wrocławskie przesłuchania, które przypominają na przykład formułę Voice of Senior.
1: I tak, i nie, bo po pierwsze mamy bardzo dużo zgłoszeń osób, które występowały w The Voice Senior, co tylko pokazuje, że ten prestiż rośnie. Telefony dostaję właśnie z różnych części Polski. Natomiast, co jest istotne, w tym roku mamy zgłoszenie z Niemiec, z Holandii, ze Szwecji, z Ukrainy, z Czech, a nawet z dalekiej Irlandii, że ktoś chce przylecieć i po prostu wziąć udział w konkursie. Więc pokazuje to też fakt właśnie, że ten festiwal, ta inicjatywa jest potrzebna. Ludzie się tym interesują, Polonia się tym interesuje, więc trzeba by nie zrobić z Wrocławia faktycznie stolicy senioralnej piosenki, więc na te przesłuchania wszystkich zapraszamy. 14-15 października się będą odbywać we Wrocławskim Centrum Seniora, ale kartę zgłoszeniową można pobrać, to są 2 minuty, ją wypełnić do 10 października. Uzupełniamy, podpisujemy, wysyłamy. I tyle w temacie, i można się zgłaszać, i każdy zostanie przyjęty.
0: Co w takiej karcie należy uzupełnić i czy państwo, organizator, czyli scena pod regałem, wymagają jakiejś próbki głosu?
1: Próbki niekoniecznie. Nas to ciekawi to, co będzie na żywo. Przede wszystkim imię, nazwisko, kilka słów o sobie. Wybieramy, drodzy państwo, jedną, jedyną swoją ukochaną piosenkę z szeroko pojętego kanonu piosenki artystycznej, czyli mówimy to o Osieckiej, Młynarskim, Kofcie, Panu Grechucie, Niemen, Donald Tarin, Kalina Jandrusik, Ewa Demarczyk, Pani German, ale też piosenka kabaretowa, na przykład Kabaret Starszych Panów, tudzież piosenka autorska, więc jeśli tworzymy, gramy, to zapraszamy serdecznie też z własną twórczością. Można się pokazać. Już na drugiej edycji pokazał nam los, że autorski utwór też może wygrać taki festiwal. Także wszystkie takie piękne piosenki i takich pięknych, wrażliwych seniorów i seniorki zapraszamy.
0: Miejsce przesłuchań to jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego przy Placu Dominikańskim 6, także jest to centrum Wrocławia. A proszę powiedzieć, jaka będzie formuła tych spotkań, bo to aż 2 dni. No i co będzie dalej z tymi, którzy się zakwalifikują do kolejnego etapu?
1: 2 dni przesłuchań z racji tego, że liczymy na tą setkę. No i później my chcemy dać przede wszystkim szansę tym osobom, które się do nas zgłoszą, które przejdą dalej. Ta 10 finalistów będzie mogła uczestniczyć w warsztatach. Te warsztaty będą bardzo rozbudowane, w tym roku aż 3-dniowe. I ci seniorzy, ci finaliści będą mogli współpracować przede wszystkim z profesjonalnym zespołem muzycznym, z muzykami z najwyższej półki, jeśli chodzi o teren Wrocławia i Dolnego Śląska. Ich utwory będą aranżowane, więc będzie można dotknąć pracy z żywym instrumentem. Będzie pani pedagog, trenerka wokalna Adrianna Górka, która też jest laureatką The Voice of Poland, między innymi i wielu innych festiwali. Będzie pracować z oddechem, z pracą sceniczną, z wokalem, i przez te 3 dni my też zapewniamy cały ekwipunek, jeśli tak mogę się wyrazić, nocleg, więc będą też zabawy, integracje po koncercie. I po tych 3 dniach warsztatów ci finaliści staną w szranki o 11 rano 19 października w Kapitolu, gościnnie w Teatrze Muzycznym Kapitol na wielkiej scenie, więc to też jest duże wydarzenie, bo myślę, że dla takich osób, które często pierwszy raz są w ogóle na scenie, a tak się zdarzało wielokrotnie wśród tych finalistów, wystąpienie na takiej scenie jak scena widowiskowa duża Teatru Muzycznego Kapitol, no to na pewno jest ogromne przeżycie z całym zespołem przed publicznością na kilkaset osób.
0: No właśnie, od razu tak jest wysokiego C na scenę sceny wielkiego formatu. I tutaj chciałabym oddać głos, czy zapytać panią Urszulę, panią Ewelinę, jaki będzie współudział również waszej społeczności, dlatego że seniorzy z całego Wrocławia nie tylko będą mogli uczestniczyć w koncercie finałowym, w koncertach galowych. Proszę nam opowiedzieć, jak zapatrujecie się na tą imprezę, na ten festiwal, bo państwo też śpiewają.
2: No, my też śpiewamy. Nasz śpiew to jest taki zespół pokoleniowy zorganizowany w Fundacji Animada. Bardzo fajnie to nam idzie, że tak powiem. Mamy bardzo fajną opiekunkę, która nas trenuje. No i jeszcze nie zadecydowaliśmy, że chcemy uczestniczyć w tym konkursie, ale mamy 50 biletów kupionych na wejście do Kapitolu. To dużym zainteresowaniem się cieszyło w naszym klubie seniora. W związku z tym będziemy uczestniczyć, dopingując tych, którzy tam na tej scenie są. No i patrząc na to z takiej pozycji, że kolejny rok to my na tej scenie musimy stanąć. Do tego się zaczęliśmy przygotowywać, bo my jesteśmy takim zespołem bardziej oczywiście senioralno-pokoleniowym, ale taką poezję śpiewaną przygotowujemy razem z panią, która nas przygotowuje.
0: A jak
2: to
0: pani
2: będzie
0: się
2: naszym
0: nazywa?
2: Celem.
0: Wasza trenerka?
3: Tutaj pani Justyna Różewicz-Suszczyńska. Tutaj opiekuje się grupą, a zespół nazywa się Rozśpiewany Kozanów. Jest to zespół międzypokoleniowy, ale tutaj Ula, myślę, dosyć skromnie mówi o zespole.
0: No ponieważ, też tak właśnie czuję.
3: Tak, oni występowali na przykład na święta, zawsze występują, ale też podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy śpiewali w Zamku w Leśnicy. Tak. Wspierali tam to wydarzenie i wiele mieli już takich występów gdzieś poza tutaj murami fundacji. Także w szkołach, lokalnie, na kiermaszu świątecznym. Mam nadzieję, że zaśpiewają u nas znowu na święta w tym roku. Także myślę, że jest tam bardzo duży potencjał. Słyszałam ich i naprawdę trzymam mocno kciuki, że pójdą nie tylko na widownię, ale też występować.
0: No właśnie, panie Michale, piosenka artystyczna, ten festiwal senioralny, który mamy we Wrocławiu, on jest dla artystów indywidualnych, czy też dla duetów, grup?
1: W regulaminie mamy przede wszystkim przewidziane, że jest to festiwal dla solistów, dla duetów, trio i kwartet. Jest maksymalna forma, jeśli chodzi o kwartety, jak najbardziej. Natomiast my będziemy chcieli na pewno, jeśli nie w tej edycji, to w przyszłej, włączyć między innymi różne działania koncertowe churalne. I tu myślę, że do pani Uli się odezwę. A tutaj rozmawialiście też o świętach. Mamy pewien pomysł, który będzie nawiązaniem do festiwalu, który się okaże w okresie kolędowym. Więc być może się już niedługo do pani Uli też zgłoszę o pomoc, żeby razem z Kozanowem być może zrobić ładny koncert, który już jest na szerokim horyzoncie widoczny.
2: Tak, my przygotowywaliśmy taki fajny koncert, tutaj Ewelinka powiedziała, na nasze spotkania wigilijne, które organizujemy dla seniorów.
0: Przy Dukerskiej.
3: Mieścimy się tam, więc spotkania wigilijne zazwyczaj są w szkole lokalnej u nas, ponieważ jest za dużo osób, żeby zmieścić ich u nas.
0: To dobrze w sumie, że
2: bardzo
0: że dużo
2: dobrze,
0: osób przychodzi.
2: Ponad setka osób to jest bardzo duże wydarzenie i tam też śpiewamy piękne kolędy. Nie tylko po polsku, ale też po angielsku przygotowujemy. To już tamtym roku cudownie brzmiało. Więc myślimy, że jeżeli takie wydarzenie będzie nam dane, to zabłyśniemy, nawet nie ma o czym gadać.
3: Tak, nasi seniorzy są bardzo aktywni i jak widzą gdzieś możliwość, że mogą współpracować, działać coś dla, nie wiem, dla Kozanowa, dla Wrocławia, to naprawdę aż się miło patrzy, od razu oczy im się świecą i są gotowi do działania, także myślę, że nie zawiodą.

0: Jak państwo odebrali informację w związku z przyznaniem Fundacji Animada certyfikatu miejsca przyjaznego seniorom?
1: Znaczy, wie pani co, ja jako organizatorka tego wydarzenia dla naszej Animady nie byłam zaskoczona. Ja byłam pewna, że my to po prostu wygramy. I wtedy, kiedy przygotowywaliśmy u nas w klubie tą prezentację i tam poszliśmy, w UCRS-ie to oczy otworzyli, jak można było zrobić taką piękną prezentację w postaci pokazu, co się u nas w Animadzie dzieje, bo myśmy pokazali cały zakres naszej działalności, począwszy od poniedziałku, kończywszy na sobocie, pokazując wszystko, co dzięki Animadzie my, seniorzy, możemy tam mieć, tak? I to były fotografie, to były opisy, to były wydarzenia, gdzie pokazywały emocje naszych seniorów, z czego korzystamy. I to był wielki album, który nie był tylko suchą kartką, ale pokazem naszych wspólnych działań, tak? Bo my bez Animady, Klub Seniora, starszaki, cudowne starszaki, absolutnie by nie działały w taki sposób.
0: Można powiedzieć, że to wasz drugi dom?
1: Ja uważam tutaj, nie chcę mówić, że to mój pierwszy dom, tak, ale spędzam tam dość dużo czasu. Przy akceptacji mojego męża, owszem.
0: A mąż też chodzi?
1: Niestety nie, bo mam jeszcze inne swoje zawodowe działania i nie może się zaangażować, ale bardzo mi dopinguje. W niczym absolutnie nie zabrania. A że mam takie działania społeczne w sercu od lat, to mnie to bardzo satysfakcjonuje, że mogę się tutaj no po prostu pomagać dziewczynom i razem wspólnie dążyć do tego, żeby w zasadzie to już jest najlepszy klub senioralny we Wrocławiu, tą nagrodą udowodnił, że właśnie tak działa, ale chcemy więcej, tak? Chcemy większych lokali, chcemy większych dla nas możliwości, bo proszę sobie wyobrazić, że nie możemy już więcej przyjmować seniorów, bo nie mamy miejsca więcej.
0: To tutaj w stronę pani Eweliny patrzę, czy są jakieś działania prowadzone, może rozmowy z miastem w tym kierunku, żeby wam powiększyć lokal, żeby go zamienić na większą przestrzeń?
2: Jakby rozmowy cały czas są prowadzone, jednak wiadomo, to jest osiedle, gdzie są dwie spółdzielnie, nie ma lokali miejskich za bardzo, więc jest to dosyć trudne.
0: Czyli ze spółdzielnią trzeba by porozmawiać.
2: No gdzieś prowadzimy rozmowy, tutaj urząd, spółdzielnia i my, także staramy się tutaj coś działać. Wiadomo, niektórych rzeczy też nie przeskoczymy. Nie chcemy rozdzielać spotkań klubu też na dwa, bo gdzie tu jest wtedy integracja. I naszym założeniem takim, jakby my od początku jesteśmy w tym i pierwsze tak naprawdę, co zrobiłyśmy, otwierając takie miejsce spotkań, to było założenie pod Fundacją Klubu Seniora, ponieważ my wcześniej działałyśmy w Szlachetnej Paczce, chodziłyśmy tutaj po osiedlu i odwiedzaliśmy tych ludzi, którzy często byli samotni, leżeli w domach albo nie mieli nikogo i wiedzieliśmy, że to jest taka główna potrzeba na naszym osiedlu, bo mamy osiedle takie też senioralne, dużo jest osób w wieku senioralnym, także gdzieś tam starałyśmy się odpowiadać na ich potrzeby. Pojawiło się takie miejsce i jak ja patrzę tak jeszcze odnośnie tej nagrody, to my byłyśmy tak bardzo wzruszone tym, co tutaj klub zrobił. Zrobili taką kronikę. To nie było zwykłe zgłoszenie wniosek, bo wniosku to oni chyba w ogóle nie wypełnili, tylko poszli z tą kroniką. I to pokazuje, że to są działacze. To są naprawdę działacze, bo oni robią. Nie tylko mówią, tylko robią. I jak widzę też skalę, że było na początku 15 osób, 20, a teraz przychodzi na spotkanie 80 i jeszcze chcą się ludzie dopisywać. Słyszą o nas, słyszą, co się dzieje. To jest naprawdę bardzo fajne. Chcą dołączyć.
0: Panie prezydencie, słyszy pan nas? Tak, prosimy o większy lokal.
2: Że pan prezydent wie, bo był u nas, widział też, także czekamy i zobaczymy, co się będzie działo. Ale tutaj jeszcze tylko dokończę szybciutko z tą nagrodą. Także byliśmy bardzo wzruszone razem z Anią prezeską tutaj, że dziewczyny po prostu zrobiły, i chłopaki, bo tutaj też chyba razem robiliście, całą kronikę ze zdjęciami, z opisami, co się działo, co oni mogli robić i ja po prostu chcę jeszcze oficjalnie podziękować im, że to oni są tutaj z nami i że to wszystko
1: dziękujemy
2: jest
1: bardzo.
2: Dzięki nim, bo oni chcą coś robić, bo oni są tutaj, jakby współtworzymy to miejsce, nie? My same nic byśmy nie zdziałały, także dziękuję Ule i dziękuję całemu klubowi seniora Starszaki z Kozanowa.
1: Jak zobaczyliśmy tą możliwość, to po prostu od razu tutaj mamy swoją stronę, tak? Starszaki z Kozanowa i zaczęło się od razu, no to przecież kurczę, to dla nas, to my musimy to zrobić. I proszę sobie wyobrazić, że no, zawsze archiwizujemy nasze wydarzenia zdjęciami. I jak zaczęliśmy te zdjęcia wybierać, które mamy włożyć do tej kroniki, zrobiło ich się nagle 80. Ja zaczęłam to pisać, układać i mówię, no nie, no jak ja to zrobię, to przecież to jest nie do objęcia. Zaczęłam myśleć, że nikt tego nie obejrzy, bo przecież zazwyczaj jak są jakieś obszerne rzeczy, to ktoś tak popatrzy może pobieżnie. I zaczęłam tak selekcjonować te zdjęcia i robić to, co takie najważniejsze punktowo. I zrobiła się cała książka. Jeszcze.
2: Razem z wypowiedziami seniorek, które czytając można było tak, po prostu płakać ze wzruszenia. Naprawdę. To jest piękne. Pokażemy to później pani.
1: Tak, wie pani co, właśnie zrobiliśmy taką jedną akcję na naszym klubie. Powiedz, co ci klub daje i w czym ty uczestniczysz, tak? I teraz nagle do tej książki ja coś muszę wkleić i wybrać, nie selekcjonując wiele, bo wszystkie były emocjonalne. No ale ileś musiałam ograniczyć. I teraz proszę sobie wyobrazić, że poszliśmy z tą kroniką i te dziewczyny przyjmują kartki, na których w kilku punktach są aktywności klubowe, a ona mówi, wie pani co, ale pani tutaj tak to wszystko pisała, że ta kartka jest niepotrzebna, ale proszę, niech pani to przeniesie, nie? Byłyśmy we dwie z koleżanką, ja piszę, już kartki zabrakło na to, co się dzieje, co było zarchiwizowane w tych zdjęciach. W takim no, pięknym albumie, który tutaj jest do wglądu. Ja uważałam razem z moimi tutaj kolegami w klubie, że my chcemy to nasze archiwum, które przekazaliśmy tam na Placu Dominikańskim, przekazać trochę potomnym, żeby zobaczyli, jak można żyć senioralnie. Że to nie jest tylko takie puste słowo, być w klubie, tylko to jest życie, które my tam tworzymy.

0: No myślę, że to jest też temat taki bieżący, że na przełomie tamtego roku zastanawialiśmy się i my jak zakładałyśmy tutaj klub seniora, to pierwsze, o czym myślałyśmy, nigdy nie będziemy hermetycznym klubem, chcemy być otwarci na ludzi.
1: I to przyciąga.
0: Tak, tak, nigdy nie chcemy, żeby powiedzieć komuś, nie, my cię tutaj nie zmieścimy. Mieliśmy sytuację, gdzie nasz senior gimnastykę, jogę na krześle, mamy takie zajęcia, po prostu w szatni siedział, on powiedział, że on nie wychodzi, on będzie w szatni ćwiczył. I mamy takie zdjęcie nawet, więc są różne sytuacje, wiadomo, na różne wydarzenia, ale no jest tych ludzi sporo, powiem tak, naprawdę. I takich, którzy chcą działać, chcą przychodzić, ale też takich, którzy przyjdą raz w miesiącu i dla nich to jest jedyne spotkanie, na które wychodzą w ciągu miesiąca z domu. Mm-hmm. Nasza najstarsza seniorka, pozdrawiamy pani Domicelo, ma 94 lata.
2: Tak.
0: I ona karaoke śpiewa z młodzieżą.
2: Ona pamięta piosenki.
0: I jeszcze
2: piosenki.
0: Mówi bis, ona pamięta piosenki.
2: Piosenki, tak.
0: Naprawdę, więc dzieją się różne rzeczy też międzypokoleniowe. I myślę, że dużo seniorzy dają naszej młodzieży, na przykład z wolontariatu, ale też na odwrót, czyli oni się tak wspierają, to jest bardzo fajne, bo dyżury cyfryzacyjne, na przykład nasz wolontariat robi dla seniorów, ale seniorzy też nie są dłużni, oni przychodzą na festyny, na Dzień Dziecka, pieką ciasta,
2: wszędzie,
0: rozdają
2: tak.
0: im różne rzeczy, na Dzień Babci z kolei młodzież przychodzi i rozdaje czekoladki seniorom, więc zrobiło się już takie fajne...
2: Mikołajki, takie piękne między nami, tak. dla seniorów, ale i też dla młodzieży.
0: Więc robią dla siebie też te działania. Młodzież dla seniorów, seniorzy dla młodzieży. I to są według mnie bardzo wartościowe działania, ponieważ seniorzy uczą młodzież takiej wrażliwości, mądrości życiowej, a młodzież daje seniorom takiego wigoru. Więc tutaj można zobaczyć, że grają w piłkarzyki, a później Zbyszek z klubu seniora schodzi z bananami, mówi...
2: Albo ping-ponga
0: cześć,
2: z młodzieżą
0: dzieciaki,
2: razem, tak.
0: Pewnie siedzicie tutaj, jesteście głodni i banany im przynosi, nie? To jest takie, że naprawdę otwiera serce, takie jak się to widzi tak naocznie.
2: Ja też jeszcze może powiem, że ta nagroda to jest pokazanie tego, że właściwie te, nie tylko nasz klub, ale wszystkie kluby seniora są bardzo sensownym działaniem. Ja bardzo dopinguję zresztą, gdzie tylko byłam, to tak bardzo marketingowo działałam, żeby ten klub się rozrastał. I teraz, kiedy jestem powiedzmy gdzieś na Zumbie i muszę powiedzieć pani, że u nas już nie ma miejsca, to zawsze przychodzę do Ewelinki i Ani mówię, no kurde, no taka fajna dziewczyna. No ja jej powiem, że może niech jeszcze jakoś przyjdzie do nas, bo ona bardzo chce, tak? Bo czytają ludzie o nas, że to robimy, tamto robimy, że to się dzieje. Dlatego wszystkich seniorów zachęcamy do tego stylu życia, że senior to nie jest osoba, która musi się zamknąć w domu. Że życie senioralne nie polega, żeby wstać i spać. Nie. Życie senioralne polega na tym, że my już z dziewczynami nie wiemy, jak ułożyć nasz kalendarz, żeby mieć trochę prywatnego czasu. Naprawdę.
0: Umówić się z nimi czasem to jest tak.
2: No naprawdę, ja już dzisiaj
0: tu kiki,
2: mówiłam...
0: tu zumba, tu gimnastyka, tak. tu brycz, tutaj rozśpiewane kozanów, planszówki, no na różne
2: tak.
0: rzeczy.
2: Karty.
0: Taniec liniowy.
2: Tak.
0: Jejku, naprawdę, codziennie coś, więc...
2: I zawsze we wszystkim się jakoś nazywamy, bo karty to hazardziści. Tak, no po prostu. Zawsze po tym siadamy i tam w karty gramy. Ile kto może. Fajne gry, śmiejemy się. I to wszystko dla nas robi animada. I to wszystko my, seniorzy, pokazaliśmy. Myślę, że wiele klubów może brać od nas przykład i to było celem tego pokazu fotograficznego, a nie kartkowego, żeby zobaczyć, bo myślę, że tam wielu ludzi przychodzi i spojrzy na to, a można na przykład, bo to, ten album, który zrobiliśmy, to nie jest koniec, bo ja napisałam na końcu tego albumu, a teraz zapraszam do naszej kroniki, bo my też w klubie kronikę tworzymy. Ale to już polega na archiwizowaniu takich bieżących naszych działań. No wczoraj byliśmy na cudownej wycieczce, w Kórniku zresztą.
1: Pod Poznaniem.
2: I proszę pani, no nie mogliśmy się zebrać do domu, przyjechaliśmy.
0: Nawet lodziarnia po godzinach się otworzyła.
2: Tak, nawet lodziarnia się dla nas otworzyła, bo jak taka dziewczyny przyleciały, fajne. Więc to, co tworzymy, to już później będzie, jakby powiedzieć, dla rozwoju tego klubu pokazania, że powiedzmy w tym miesiącu byliśmy w Kórniku, to byliśmy w Karpaczu, tu śpiewaliśmy, tu tańczyliśmy, tu zrobiliśmy nasz dzień kobiecy w PRL-u. Szkoda, że was nie było na takich naszych spotkaniach. To my, seniorzy, tworzymy, tak? Jako przykład tej aktywności. I cały klub ciasny, ale własny tańczył naszą melodią. Było przecudnie. Takie rzeczy tu się dzieją. Ale to wszystko jest dzięki animadzie, bo inaczej to by nie... Dlatego ta nagroda jest dla nas tak cenna, że animada po prostu jest z nami, nie tak jak zwyczajny klub seniora, który boryka się, co tu zrobić, żeby coś zrobić. Nie, my już nie wiemy, co robić, bo tyle mamy możliwości. No chociaż mamy małą

0: miejsca.
1: No właśnie, to jest realna
2: trudność. Ale działacie też sami, nie? Czyli na przykład my część rzeczy organizujemy, ale już doszło na przykład do takich sytuacji, że tutaj Ula razem z klubem seniora robią też coś sami. Na przykład, nie wiem, my mamy fundusze na dwie wycieczki, jedziemy na dwie wycieczki, ale jak wiedzą, że jest bilet za złotówkę czy za 10 zł, oni już są w 50 osób spakowani, oni już...
0: Tak, właśnie.
2: Dzisiaj Ula jedzie kupić bilety, więc tutaj też szapoba dla Uli, że ona się bardzo angażuje i nam pomaga, bo my byśmy bez niej nie dały rady. Na wszystko trzeba czas i ważne jest też takie to działanie ich własne, bo to ich też najbardziej integruje, jeśli oni sobie coś też właśnie zrobią, czy spotkają się na Dzień Kobiet, czy pojadą sobie teraz, jest plan do Łodzi, jeśli uda się zdobyć bilety i już nauczyli się tego, że też sami duże rzeczy organizują.
1: A pociągiem wtedy, tak?
0: No bo to jest promocja Intercity, tak?
1: Tak, byliśmy widziałam za 10 zł.
0: Byliśmy w Toruniu, w tym roku jest za 10 zł bilet.
1: Tak.
0: Nie ma takiej dużej promocji.
1: Warto skorzystać.
0: Nie? I teraz właśnie mam 50 osób już zebranych.
1: To dlatego nie ma miejsc w pociągach.
0: No bo tak, ja jak przychodzę, od razu kupuję 60, zawsze kupowałam. Aha. No teraz 50, no bo być może koszt troszeczkę niewielki, ale jednak mimo wszystko. No i jadę, kupię te bilety i potem fajnie się w przedziałach organizujemy. Potem śpiewamy w pociągu, potem mamy przewodników w danym mieście, potem sobie jemy razem obiad i potem mamy zdjęcia do naszej kroniki po prostu.
3: Tu Radio Rodzina.

0: czas nam się powoli kończy. Ja chciałabym w ramach podsumowania też zaprosić wrocławian i gości na wydarzenia, które państwo organizują. Myślę tutaj w szczególności o scenie pod Regałem i o tej gali zamykającej Wrocławskie Dni Seniora, co przed nami.
1: No przede wszystkim ja bym wszystkie wrocławianki, wrocławian, ale też no, turystów, gości zaprosił na 19 października właśnie na dwa koncerty zamykające nasz senioralny festiwal piosenki artystycznej. Z kilku powodów. Pierwszy to jest taki, że to są nasze 9 urodziny, więc na pewno zapraszamy do świętowania. Będzie co poświętować, powspominać. Przede wszystkim są to koncerty bardzo piękne, bo to będą piosenki włoskie i francuskie, od Edith Piaf do Andrea Bocelliego, także naprawdę będzie co posłuchać. No a z trzeciego powodu, no postanowiliśmy jako zespół, że skoro to urodziny, 9, to czas w końcu zrobić największy koncert pod względem składu muzycznego i to będzie orkiestra kameralna pod dyrekcją Eugeniusza Betlińskiego, znanego tutaj kontrabasisty wrocławskiego. Także pierwszy raz w tak wielkim składzie wystąpimy instrumentalnie z całą sekcją smyczkową, dętą i nie tylko, ale też nie będzie jak zawsze 4, 5, 6 wokalistów, tylko tym razem wystąpi 12 wokalistów, więc tuzina solistów na scenie. Więc te dwa koncerty o 16 i 19 bardzo serdecznie polecam. O 16 z tego co wiem już prawie miejsc nie ma, o 19 jeszcze są. Natomiast informacja z wczoraj i tutaj też dam znać słuchaczom i słuchaczkom, że będzie ten finał samych finalistów naszego, czyli przede wszystkim dlaczego to robimy, tak, dla seniorów, dla tych finalistów, seniorek i seniorów, będzie o 11 również w Kapitolu.
0: I na to też będą bilety?
1: Na to będą bilety, ale postanowiliśmy, że rezygnujemy z tradycyjnych cen i robimy to za 20-30 zł. Więc będzie można po prostu za 20 zł na balkonie usiąść, za 30 na dole, żeby każdy mógł sobie ten koncert i tych finalistów zobaczyć w miarę przystępnej cenie i również będzie wtedy zespół muzyczny, no i na dużej scenie w Kapitolu się poczuć, więc nawet jeśli nie dołączy wieczorem na nasze urodziny, no to rano o 11 zapraszamy na ten koncert finalistów.
0: Będzie się działo w Teatrze Muzycznym Kapitol 19 października. Mam nadzieję, że państwo skorzystają. A gdybyście chcieli odsłuchać ponownie tę audycję, to zapraszamy na radiorodzina.pl, tam w zakładce radiowy Klub Seniora. Można wrócić do tej i do każdej poprzedniej naszej audycji. My dziękujemy już naszym gościom za dzisiejsze spotkanie, a były z nami pani Ewelina Armada i pani Urszula Rejzer-Barańska.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję również bardzo.
0: Oraz pan Michał Hadasik ze sceny pod Regałem.
1: Dziękuję państwu bardzo.
0: Do usłyszenia.
4: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
5: Tu Radio Rodzina.

14.57 na zegarach. Za 3 minuty wybije godzina 15. O 15 w Radiu Rodzina Koronka do Miłosierdzia Bożego. Ja już teraz zapraszam serdecznie do wspólnej modlitwy w godzinie Miłosierdzia.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Wiemy, za ile jutro będziemy tankować. Są już ceny maksymalne. Kościół katolicki włącza się w kampanię Dzieciństwo bez przemocy. Szczepan Twardoch, laureatem literackiej nagrody Nike. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Na początek o tym, ile będzie nas kosztowało jutrzejsze tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, we wtorek litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6,79 zł, benzyny 98 7,66 zł, a oleju napędowego 7,82 zł. To oznacza, że benzyny lepiej tankować dziś, bo jutro będą o kilka groszy droższe, a z tankowaniem diesla lepiej poczekać do jutra, gdy będzie o 6 groszy tańszy niż dziś. Jest oświadczenie kurii bielsko-żywieckiej po wydarzeniach w Grójcu niedaleko Oświęcimia. Parafianie obwiniają biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla o odwołanie swojego proboszcza. Kiedy przyjechał on spotkać się z miejscową radą parafialną, kościół świętego Wawrzyńca otoczyło około 3000 osób, by zademonstrować swoje poparcie dla odwołanego księdza. Wywiązała się kłótnia, a nawet szarpanina, a w opuszczaniu terenu parafii biskupa musieli pomóc policjanci. Więcej o tej sprawie Barbara Hobzda.
1: Jak czytam na stronie kurii bielsko-żywieckiej, ksiądz Józef Zborek, proboszcz parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu, został odwołany z urzędu z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu. Zastosowano procedury przewidziane przez prawo kanoniczne. Ksiądz miał pełne prawo do obrony. Skorzystał z prawa odwołania się do wszystkich instancji Stolicy Apostolskiej. Ksiądz Józef Zborek otrzymał dekret sygnatury apostolskiej i wie, że nie pełni już urzędu proboszcza. W rozmowie z biskupem i wikariuszem generalnym otrzymał kilka propozycji przeżywania czasu emerytury. Jak czytamy w uzasadnieniu kurii bielsko-żywieckiej, decyzja ta nie wynika z czyjejkolwiek niechęci, lecz z odpowiedzialności za Kościół.
0: Tymczasem polscy biskupi zachęcają do włączenia się w kampanię Dzieciństwo bez przemocy. Jej celem jest budowanie społecznej niezgody na krzywdzenie dzieci oraz promowanie postaw i zachowań, które wspierają dobre dzieciństwo. Przy okazji kampanii przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda zaapelował do rodziców i opiekunów.
2: Nie ustawajmy w podejmowaniu codziennego wysiłku, budowanie relacji z dziećmi poprzez obecność i rozmowę i wspólne spędzanie czasu. Niech nie zabraknie także naszej modlitwy za nie. Powierzajmy je Panu Bogu za przyczyną błogosławionej rodziny Ulmów.
0: Biskupi podkreślają, że włączenie się po raz kolejny w kampanię Dzieciństwo bez przemocy wpisuje się w troskę Kościoła, by wspierać rodziców i rodziny w budowaniu głębokich więzi, relacji opartych na miłości i wzajemnym szacunku. Powieść Nul pochodzącego z Górnego Śląska Szczepana Twardocha o wojnie na Ukrainie zdobyła nagrodę literacką Nike. Nie ma nic, a jednocześnie jest opór, mówił w laudacji Witold Bereś, przewodniczący kapituły nagrody.
3: Tytuł tej książki oznacza miejsce, w którym przestaje cokolwiek działać, w którym nie działają prawa, w którym jest głód, w którym jest strach, bieda, brud, nul, zero.
0: Nagroda literacka Nike została przyznana po raz 30.
4: Rzucamy okiem na prognozę pogody. W tym momencie temperatury sięgają już 20 stopni. One tak przez chwilę będą, w odczuciu jest troszkę cieplej, bo tak w okolicach 22 stopni. No i powolutku, mniej więcej od godziny 17 temperatury będą malały. Dziś w nocy spadną one do 5 stopni, tyle będzie jutro o godzinie 7 rano, a dziś zachód słońca czeka nas o 18.22.
5: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki nawiązujące do życia i nauczania nowego błogosławionego, arcybiskupa Fultona Johna Sheena. Arcybiskup Sheen o prawdach wiary mówił prosto i obrazowo, łącząc je z zagadnieniami z zakresu psychologii i psychiatrii, filozofii i nauk społecznych. Śledził bieżące wydarzenia. Wielki kryzys, II wojna światowa, zimna wojna, żelazna kurtyna i niezwykle umiejętnie komentował rzeczywistość w świetle Ewangelii. Książka zatytułowana Miłość, która czeka na Ciebie, dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na nowy rok katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze, archidiecezji, nauczyciela i inne. Reklama.
4: 15.25 już na zegarach. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was ponownie. Już za chwileczkę rozpoczniemy nasz konkurs, w którym dziś będą do zdobycia bilety do Teatru Pantomimy, ale szczegóły już za chwileczkę na naszej antenie.

15.30 już dobiega na zegarach, a ja, tak jak mówiłam, mamy dla was dziś zaproszenia do wrocławskiego teatru Pantomimy na spektakl pod tytułem Little, który opowiada historię dojrzewającego chłopca. Zmiany, które przychodzi w ciele oraz kształtującej się tożsamości przypadają na okres transformacji ustrojowej w Polsce. Bohater z jednej strony doświadcza raczkującego indywidualizmu i poczucia nieograniczonych możliwości przychodzących z mitycznego zachodu, a z drugiej szarości Polski lat 90. cechującej się pokorą. Więc na taki spektakl mamy dla was zaproszenia. Ten spektakl będzie miał miejsce już 7 i 8 października. Tutaj mamy podwójne zaproszenia w każdy z tych dni o godzinie 19. Jeżeli chcielibyście otrzymać takie zaproszenia, dzwońcie do nas 71 322 20 22. Przypomnę raz jeszcze, to są zaproszenia do wrocławskiego teatru Pantomimy na 7 i 8 października.

0: melodię. Do jej nutek tańczę sobie. Gra melodię.
1: Przenieśmy się teraz do najgłębszego miejsca na świecie, czyli do Rowu Mariańskiego. Tylko dodam na początku, że ma on głębokość do 10 935 metrów poniżej poziomu morza, a ma też

15.50 już na zegarach, a ja wracam do Was z naszym dzisiejszym konkursem. Dziś do zdobycia podwójne zaproszenia do Teatru Wrocławskiego, Teatru Pantomimy na spektakl Little, który już 7 i 8 października, oba spektakle o godzinie 19. Bardzo serdecznie zapraszam Was do udziału w naszej zabawie. Jedyne, co trzeba zrobić, to zadzwonić do nas na numer 71 322 20 22. Tymczasem zmieniamy troszeczkę ton i męskie granie orkiestra już teraz na naszej antenie.

Ja już teraz również zajmę wam pół minutki. 16.56 już na zegarach, więc za 4 minuty godzina 16 na zegarach, a o 16.10 w Radiu Rodzina zapraszam was na audycję Rodzic ma moc. Tym razem przy stole bez presji. Iza Wiśniewska i Alicja Prydeus, autorki książki Talerzyki, będą zachęcały i mówiły, dlaczego warto rozmawiać o jedzeniu przy na przykład stole. Już teraz bardzo serdecznie zapraszamy na tą audycję.

0: Atak drona na statek ze zbożem na Morzu Czarnym. Polscy żołnierze dostaną nowe mundury. Pakiet CPN wrócił, czy unormuje ceny na stacjach? Zaraz to sprawdzimy. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Incydent na Morzu Czarnym. Według rumuńskich mediów dron uderzył w turecki statek transportujący zboże. Do zdarzenia doszło na południowy wschód od Platformy Wiertniczej, już poza wodami terytorialnymi Rumunii. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rumunii podało, że zginęły dwie osoby, uratowano 11 członków załogi. Są wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Polscy żołnierze dostaną mundury nowego typu. Wzór maskujący pantera zostanie zastąpiony przez nowy typu ryś, który pozwoli żołnierzom jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Według resortu obrony ich wykrywalność jest o 30% niższa od munduru starego typu i dużo trudniej jest dostrzec go w nocy przy użyciu noktowizora. Ułatwia także udzielanie pierwszej pomocy żołnierzowi. Mówił o tym podczas prezentacji munduru szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
0: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy dostaną mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Program CPN wrócił i ponownie, przynajmniej w najbliższych dniach, ustabilizuje ceny na stacjach paliw, przewiduje analityk rynku z biura maklerskiego Reflex Rafał Zywert.
2: Ten poziom cen powinien być względnie stabilny w tym tygodniu. Natomiast w dalszym ciągu, w dłuższym okresie, no kluczowe znaczenie będzie miała oczywiście ta sytuacja związana z eksportem ropy naftowej, produktów naftowych z Bliskiego Wschodu i przyszłością konfliktu USA-Iran.
0: Program CPN to czasowe obniżenie akcyzy i VAT-u na paliwa. Litr benzyny kosztuje dziś nie więcej niż 6,73 zł, zaś oleju napędowego 7,88.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pierwszy z niewybuchów z czasów II wojny światowej już zneutralizowany. Do czwartku na wodach Zatoki Pomorskiej w Świnoujściu potrwa akcja saperów. Gigantyczne bomby zostały znalezione na dnie Bałtyku podczas prac związanych z budową nowego portu kontenerowego. Niewybuchy, z których każdy zawiera ponad pół tony materiałów wybuchowych, są tak neutralizowane, by było ciężko się zorientować, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Floty Obrony Wybrzeża Grzegorz Lewandowski.
4: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
0: Czyli wypalania ładunku wybuchowego, a potem detonowania reszty. Cała akcja potrwa do czwartku i do tego czasu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody.
5: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o ten tydzień, on będzie taką mieszanką słońca, chmury i deszczu. No i temperaturową również, bo zaczynamy dziś 20 stopni, jutro do 22, środa ponownie 20, czwartek 20, no ale piątek, sobota i niedziela już bliżej 15 stopni będą te temperatury. No i czwartek, piątek również będą stały pod znakiem deszczu, chociaż do środy czeka nas jednak to słońce.
6: Reklama.
7: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
8: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
6: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina.
11: Rodzina.
5: 16:05 na zegarach, a my już za chwileczkę na naszej antenie rozpoczniemy audycję Rodzic ma moc. Dziś tematem audycji będzie rozmowa z dziećmi o jedzeniu. Dlaczego warto? Na to odpowiedzą autorki książki Talerzyki. Ja w imieniu

0: 16:10 już na zegarach, a więc zapraszam Was już teraz na audycję Rodzic ma moc.
1: Rodzic ma moc.
2: Razem rośniemy.
3: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu autorki książki Talerzyki, historie o jedzeniu, Iza Wiśniewska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Oraz Alicja Prodeus. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: To jest książka z ilustracjami nieobecnej dzisiaj, ale wspomnę, Hanny Jędrzejczyk. Alicja to architektka i mama, a Iza jest kucharką, gotuje i gości. Tak was zapowiem. No i zapytam, o czym jest ta książka, poza tym, że jest o jedzeniu?
5: To jest taka książka o wspomnieniach też naszych, takich, które się wiążą z jedzeniem i spędzaniem czasu przy stole. To jest taka książka o tym, że możemy wybierać to, co mamy na talerzu i że nie musimy jeść wszystkiego, jeśli nie mamy na to ochoty. I to jest też taka książka o naszych takich nietypowych wyborach jedzeniowych.
6: Tak, ja dodam, że jest to też książka do zabawy, ponieważ to jest taki format, to jest książka interaktywna, w której dzieci bądź ich rodzice, dorośli, mogą komponować sobie danie na talerzach, ponieważ ta książka jest podzielona na śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. I teraz my zaproponowałyśmy jakiś wachlarz rozwiązań, co na tym talerzu może się znaleźć. Natomiast bardziej to chodziło o taki punkt wyjścia do zabawy i do takiej chęci komponowania samemu tego, co chce się zjeść.
3: Bo ja myślę, że my rodzice, kiedy przychodzi ten moment rozszerzania diety dziecka, stajemy przed takim wyzwaniem i ważnym zadaniem, które czasami po prostu staje się trudne i nie do końca jest zabawą, to tak jak tutaj o tym mówisz. I ja mam wrażenie, że za tą książką stoi trochę taka misja. Czy mylę się?
6: Dokładnie. Mi też jako mamie to jest jakby dobrze znane zjawisko, ta presja i jakiś taki ciężar tego, jak powinnam żywić swoje dziecko, co powinno na jakim etapie mieć włączone do diety. Natomiast każde dziecko jest inne i potem jako rodzice zderzamy się z tym swoim dzieckiem, które ma jakieś preferencje i ma do nich prawo. I ta książka jest trochę o tym, żeby dać sobie więcej luzu przy tym rodzinnym stole, żeby to jedzenie nie było takim obowiązkiem, tylko świadomą decyzją, takim rozpoznawaniem swoich potrzeb, czy my jesteśmy już najedzeni, czy może już nie jesteśmy, albo ta faktura, kształt, tekstura jedzenia nam nie smakuje i że możemy nie chcieć czegoś zjeść, albo wręcz lubimy jakieś bardzo nietypowe kombinacje na talerzu. I ta książka też jest o tym. My zebrałyśmy historię kilkunastu osób, które właśnie podzieliły się z nami takimi historiami. I one mają właśnie tak jakby pokazać, że wszyscy z tym jedzeniem mamy różnie i nie ma nic w tym złego, że nie lubimy jajek albo lubimy pomidory tylko na ciepło. Tak? Także że jest dużo, dużo wolności w tym jedzeniu.
3: Właśnie książka jest bogato ilustrowana, trzymam ją tutaj w dłoniach. Taka grubostronnicowa, na takich kartonowych stronach, więc na pewno bezpieczna też dla małych dzieci. I każdej z tych historii właśnie towarzyszy ten tytułowy talerzyk, który obrazuje, co tam we wspomnieniach gra.
5: No to jest efekt pracy Hani, która nam tak naprawdę dała tej postaci wymyślonej przez nas, dała uśmiech, dała charakter i każdy z tych talerzyków jest wypełniony właśnie takimi małymi bohaterami, którzy mają też tą uwagę przyciągnąć. Ci bohaterowie mają swoje wyrazy twarzy, mają swoje charaktery. I to dzięki Hani właśnie ta książka tak jakby w obrazku wygląda tak zabawnie i ciekawie.
3: Ja jeszcze wrócę do początków, bo powinnam na samym początku powiedzieć, że książka ukazała się dzięki Fundacji Fandom, której jesteście założycielkami.
6: Zgadza się. Jest to nasz pierwszy projekt wydawniczy, który się ukazał.
3: A czym zajmuje się na co dzień Fundacja?
5: No my mamy taką misję wydawniczą, którą chcemy realizować. Chcemy wydawać takie książki, które może są mniej typowe i takie, które może trudniej byłoby jakiś duży dom wydawniczy przekonać do wydania, więc postanowiłyśmy, że będziemy je wydawać same i będziemy jakby od początku przez ten proces wydawniczy przechodzić. Też uczyłyśmy się tego procesu wydawniczego na tej książce, bo to jest pierwsza książka taka, którąśmy wcześniej nie miały takiego doświadczenia. No ale jakby oprócz tego, no, my w naszej siedzibie, bo mamy siedzibę na ulicy Norwida, to jest takie miejsce też do spotkań. My tam organizujemy warsztaty, organizujemy tam spotkania autorskie, więc to jest też taka nasza misja trochę szersza. No i taki te myślę, że to się będzie też rozwijać, bo mamy też w planach jakby takie różne inicjatywy związane z miastem i ze spacerami. Też teraz poprzednią sobotę miałyśmy taki spacer, zorganizowaliśmy taki spacer śladami barów mlecznych, więc jakby jest trochę tych inicjatyw.
6: Tak, bo jeszcze warto dodać, że takim trzonem naszej działalności fundacji jest szeroko pojęta też edukacja i zainteresowanie architekturą powojennego modernizmu, ponieważ my się też zajmujemy rewitalizacją pawilonu na wrocławskim Manhattanie.
3: Bo chyba tam się kiedyś mieścił fandom, ja kojarzę taki neon.
6: Tak, no i ten neon wróci, bo to jest neon, który jakby nazwa fandom to jest nazwa, którą ja z moim mężem wymyśliliśmy po tym, jak staliśmy się właścicielami tego budynku, także on historycznie się tak nie nazywał. Natomiast teraz budynek przez ostatnie lata przechodził taki głęboką przebudowę, remont i ten neon wróci, także ta identyfikacja znowu się pojawi.
3: Powiedziałyście na początku, że to jest książka dla dzieci, ale też dla rodziców, żeby właśnie rozmawiać o jedzeniu, przekonywać może do pewnych rzeczy, ale może też otwierać się na taką różnorodność. I ja teraz zobaczyłam dopiero, że tutaj są takie ruchome elementy, że można na przykład sobie zjeść pizzę bez niczego, albo na przykład z żelkami.
6: Tak, nam zależało na tym, żeby trochę takiego humoru absurdalnego wprowadzić i które wiemy, że dzieci lubią, moje dzieci lubią absurdalne żarty.
3: Które dzieci tego nie lubią?
6: No właśnie, więc taka też była intencja, która stoi za tymi talerzykami i ruchomymi elementami, za wierszykami, które się tam pojawiły, rymowankami, także bardzo chciałyśmy, żeby to była taka właśnie opowieść o tym jedzeniu przy stole, takim też rodzinnej historii, ale też żeby była w tym zabawa i sporo luzu.
3: Bo te historie są różnorodne, pisane zarówno przez małych i dużych, no i już na niemalże ostatniej stronie właśnie jest miejsce na nasz własny talerzyk, w którym możemy skomponować. I jeszcze na samym końcu komentarz Oli Korolik-Kubrakiewicz, psycholożki.
5: Tak, bo to też było dla nas ważne, żeby Ola nam to wszystko opisała w taki sposób, trochę z perspektywy ekspertki od emocji i od dzieci, bo Ola jest psycholożką, która pracuje z dziećmi i żeby wskazała też takie ważne punkty, które ta książka, z którymi po lekturze tej książki moglibyśmy pozostać. Jest tam mowa o roli wspomnień, o tym, jaką rolę wspomnienia i pamięć, i ta pamięć taka o jedzeniu z dzieciństwa która w nas pozostaje jako już dorosłych osobach. Jest tam mowa właśnie o tej różnorodności, o tym, żeby mieć możliwość wyboru, żeby mieć też taką swobodę w odmawianiu różnych rzeczy. Więc to jest jakby tam tak bardzo, bardzo ładnie zebrane i z perspektywy ekspertki opisane.
3: No to może powiedzmy, gdzie tą książkę można nabyć, gdzie można się dowiedzieć więcej informacji o waszej fundacji Fandom.
5: No my mamy stronę internetową, to jest fundacjafandom.pl, mamy Facebooka, Fundacja Fandom. Jesteśmy na Instagramie też pod nazwą Fundacja Fandom. Mamy też taki Instagram dedykowany tylko talerzykom i to jest Instagram talerzyki Book po angielsku.
6: I tam są też tak. Bezpośrednio zamieszczony link do naszego sklepu na Allegro, gdzie można
3: nabyć tą książkę.
6: Tak. Mhm. A oprócz tego jest we Wrocławiu do nabycia w tajnych kompletach w kinie Nowe Horyzonty, w księgarni pod Arkadami, w księgarni Gondowianka.
5: W księgarni hiszpańskiej też jest. Można ją też kupić przez internet, wydaje mi się.
3: I w kilku miejscach we Wrocławiu tak. Jest dostępna.
5: Ona już tam krąży i też można ją kupić. My ją też wysłałyśmy ostatnio do Warszawy, do Gdańska, do Krakowa.
3: Także talerzyki, całej Polsce.
5: Poszły w Polskę.
3: Zapraszamy właśnie, żeby już dzisiaj podjąć taką rozmowę o jedzeniu w takiej, myślę, atmosferze luzu, zabawy, otwartości. Do tego przekonuje też książka Talerzyki, historię o jedzeniu. I właśnie dzisiaj o niej rozmawiamy w studiu Radia Rodzina. Ze mną Iza Wiśniewska i Alicja Prodeus. Bardzo dziękuję wam za rozmowę.
6: Dziękujemy bardzo.
5: Dziękujemy bardzo.
1: Rodzic ma moc.
2: Razem rośniemy.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: .16:32 na zegarach, a przed nami wielki hit z lat 80. ponownie na antenie Radia Rodzina. Kawałek I Like Chopin to wielki hit Italo Disco z 1983 roku włoskiego piosenkarza Gazebo, który przez długi czas, słuchajcie, nie wiedział, że jego utwór stał się gigantycznym przebojem w Polsce. Gazebo, czyli naprawdę Paul Mazzolini, dowiedział się o tym, jak wielką popularnością cieszy się w Polsce jego piosenka dopiero po wielu latach od premiery. W latach 80. ten utwór królował na szkolnych dyskotekach i w radiu, ale artysta nie dostawał stamtąd tantiem ani żadnych informacji. Inspiracją do stworzenia piosenki było to, że Gazebo przyznał, że Fryderyk Chopin oraz Jan Paweł II to dwaj wielcy Polacy, których podziwiał. Piosenka nie jest bezpośrednią biografią kompozytora, lecz nastrojową balladą. Singiel dotarł do pierwszych miejsc list przebojów w wielu krajach Europy, m.in. we Włoszech, Hiszpanii czy w Niemczech, sprzedając się w milionach egzemplarzy. No jednak dla mnie taką najciekawszą ciekawostką dotyczącą tego utworu jest właśnie to, że sam twórca nic nie wiedział o sukcesie swojego utworu właśnie w Polsce. A więc już teraz I Like Chopin, już teraz na naszej antenie.

Taki bardzo pozytywny i lekki kawałek. Ja przychodzę do Was teraz z nieco cięższym, poważniejszym tematem. Otóż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępniło

0: sytuacji, gdy taki SMS oni otrzymają. Dystrybuujemy instrukcję reagowania, którą przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Taka skrócona wersja, jak zachować się, gdzie szukać miejsc ukrycia, jakich miejsc unikać. Proste kroki. I tutaj apel do wszystkich tę instrukcję przeczytać, by ją przedyskutować, by być pewność, że będziemy wiedzieć, jak reagować, bo najważniejsze w takiej sytuacji jest opanowanie, spokój i wiedza, co po kolei mamy robić, bo tylko w ten sposób wspólnie możemy budować naszą odporność. Te drony z napędem odrzutowym, one tak naprawdę w ciągu jednej godziny mogą przebyć 600 km. To jak pomyślimy, jaką odległość ma województwo dolnośląskie od granicy, to wiemy, że tak naprawdę w ciągu pół godziny taki dron może znaleźć się nawet na naszym terytorium. Ważne, by tutaj nikogo nie straszyć. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, jak reagować na tego typu zagrożenia, żebyśmy wiedzieli, jak zareagujemy, jak dostaniemy takiego SMS-a. Tylko wiedza, tylko nasze opanowanie, tylko nasz spokój może nam w tym pomóc, bo najgorsze, co może być, to panika i chaos. Tego chcemy uniknąć, dlatego też te instrukcje, dlatego też zachęcam, by o tym czytać, żeby się po prostu przygotować. Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli z tego skorzystać, ale te wszystkie głosy, o których dzisiaj słyszymy i wiemy, że no, zapowiadane są większe akcje, tak zwane przez Rosję, musimy być gotowi na różnego rodzaju scenariusze, również te pesymistyczne.
1: A w materiale znalazły się m.in. informacje dotyczące wyboru bezpiecznego miejsca, korzystania z punktów schronienia oraz zachowania w domu, garażu, samochodzie i na otwartej przestrzeni. Na stronie Radia Rodzina znajdziecie również właśnie takie kroki, jak się przygotować, co zrobić po ogłoszeniu alarmu, a także link do pełnej instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. Zapraszam bardzo serdecznie, by tam zajrzeć i zapoznać się z tymi materiałami, które znajdziecie również na naszej stronie.

0: Godzina 17 już za chwileczkę przed nami, a po 17 oczywiście audycja Oblicza Wrocławia. Dziś w Obliczach porozmawiamy o tym, co często kryje się za uzależnieniem, czyli o traumie. Naszym gościem będzie Ewa Żmuda, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji, i zapytamy ją o 5. Wrocławskie Forum do Spraw Uzależnień, które odbędzie się 12 i 13 października i właśnie będzie poświęcone traumie oraz wychodzeniu z niej. Dowiemy się, kto wystąpi jako prelegent, jakie tematy pojawią się w programie i czego można nauczyć się na warsztatach. Nasz gość wyjaśni też, dlaczego warto przyjść także wtedy, gdy martwimy się o kogoś bliskiego, ale powie też, gdzie szukać pomocy, gdy problem dotyczy nas lub naszej rodziny. Ja w imieniu Łukasza Ligorowskiego bardzo serdecznie zapraszam na godzinę 17.10 na audycję Oblicza Wrocławia.
1: Radio Leśne. Świdnica 98 i 1.

0: Antonio Costa z wizytą w Polsce. Mateusz Morawiecki chce wysłać parlamentarzystów na ćwiczenia wojskowe. Zdewastowano pomnik ofiar getta sosnowieckiego. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. W Warszawie gości dziś przewodniczący Rady Europejskiej. Antonio Costa w swoim przemówieniu przedstawił Polskę jako wzór skuteczności europejskiej strategii. Więcej o tym Justyna Stolfik-Binda.
1: Zaledwie 22 lata po wejściu do Unii Europejskiej Polska dzięki wzrostowi gospodarczemu przekraczającemu 3% PKB rocznie jest dziś szóstą co do wielkości gospodarką wspólnoty i zmierza do 20 gospodarki świata, powiedział Costa, który wziął udział w otwarciu roku akademickiego w Kolegium Europejskim w Natolinie. Przewodniczący Rady Europejskiej podkreślił, że kiedy ta uczelnia powstawała w Warszawie w 1992 roku, Polska była zupełnie innym krajem. U schyłku komunizmu PKB na mieszkańca wynosiło zaledwie 1/10 obecnego poziomu, przypomniał. Jak zaznaczył, Polska zawdzięcza swój gospodarczy rozkwit zarówno ciężkiej pracy polskich pracowników i firm, jak i integracji z Unią Europejską. W jego ocenie kolejnym znaczącym aspektem przemian w Polsce było wejście naszego kraju do NATO.
0: Przewodniczący Rady Europejskiej wezwał także do otwarcia drzwi do Unii Europejskiej dla kolejnych państw, w tym dla Ukrainy i Mołdawii. Eksperci cyberbezpieczeństwa mają teraz ustalić, w jaki dokładnie sposób doszło do wycieku danych z portalu wakacje.pl. Hakerzy zyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Wśród wykradzionych danych są prawdopodobnie adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
2: Chodzi o dane przekazywane w korespondencji związanej z rezerwacjami. Wszystkie te osoby otrzymały od nas indywidualną informację. Pozyskane dane nie pozwalają na zalogowanie się do panelu klienta. Incydent nie dotyczył systemów płatności wakacje.pl.
0: Serwis apeluje jednak do klientów o zachowanie czujności, zwłaszcza jeśli dostaniemy wiadomość z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą teraz próbować podszywać się pod serwis.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rozwój Plus składa w Sejmie projekt ustawy, a w nim proponuje, by każdy poseł i senator do 60 roku życia, zarówno mężczyzna, jak i kobieta, przeszedł wojskowe przeszkolenie. Miałoby ono dwie części, teoretyczną i poligonową, czyli praktyczną, mówi europoseł Michał Dworczyk.
4: Posłowie powinni dawać przykład. Jesteśmy tą grupą, której obywatele w sposób szczególny zaufali, więc powinniśmy dawać przykład innym i jeżeli postulujemy jako środowisko polityczne wprowadzenie powszechnego szkolenia, powinniśmy sami dawać przykład.
0: Poza tym, jak tłumaczą parlamentarzyści, podejmując decyzję dotyczącą obywateli, muszą wiedzieć, jak takie szkolenia w praktyce wyglądają. Projekt ustawy zakłada także możliwość służby polityków w Wojskach Obrony Terytorialnej. Zdewastowano pomnik ofiar getta sosnowieckiego. Upamiętnia on właśnie ofiary na placu braci Kożuchów. Został rozbity. Poinformował o tym sam prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Policja w tej chwili szuka sprawców dewastacji, a władze miasta już zapowiedziały odbudowę monumentu. Pomnik odsłonięty w 1995 roku przypomina o Żydach zamordowanych przez Niemców w getcie na Środuli.
5: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. W tym momencie temperaturowo to już tak troszeczkę będzie się nam ochładzało. Temperatury będą spadały do 5 stopni. Tyle będzie jutro o godzinie 7 nad ranem. Dziś zachód słońca o 18.22. Także coraz szybciej będzie się nam już robiło ciemno, no ale nic dziwnego, mamy już jesień. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, do 22 stopni i sporo słońca na niebie.
6: Reklama.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A
6: we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
6: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Witam Was serdecznie po godzinie 17. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie o 17.10 audycja Oblicza Wrocławia. Dziś gościem Łukasza Ligorowskiego będzie Ewa Żmuda, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji. I porozmawiamy m.in. o 5. Wrocławskim Forum do Spraw Uzależnień, o traumie, czyli za tym, co często kryje się za uzależnieniem, ale też o tym, czego można się dowiedzieć na właśnie tym forum i też dlaczego warto przyjść i gdzie szukać pomocy. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam. O 17.10 rozpoczynamy.

0: 17.10 już na zegarach, a więc rozpoczynamy oblicza Wrocławia.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zaproszenie. Proszę przygotować coś do notowania. Gościnią obliczy Wrocławia jest Ewa Żmuda, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani dyrektor, przed nami już piąte Wrocławskie Forum do Spraw Uzależnień. Mówiliście w minionych edycjach między innymi o kobietach, o osobach z niepełnosprawnościami. Chyba jeszcze temat dzieci jakoś się pojawił. Jaki temat bierzecie na warsztat w tym roku?
3: Długo się zastanawialiśmy nad tym, jaki temat jest warty i istotny, by go poruszyć, bo tych tematów tak naprawdę w kontekście uzależnień jest bardzo wiele i one są bardzo ważne. Natomiast w tym roku postawiliśmy na, myślę, bardzo istotny temat w dzisiejszych czasach, czyli od traumy do zdrowienia. Będziemy rozmawiać właśnie o uzależnieniach w kontekście odzyskiwania sprawczości i jak ta trauma tak naprawdę może wpłynąć na to, że to uzależnienie się pojawia.
2: Kto właściwie powinien przyjść na to forum? Tylko terapeuci, urzędnicy, wrocławianie, ktoś, kto się martwi o swoich bliskich?
3: Absolutnie każdy. Absolutnie każda osoba, która w momencie, kiedy usłyszy temat naszego tegorocznego forum, jest zainteresowana tą tematyką, może przyjść. Mogą to być również osoby, które po ciężkich przejściach same wpadły w nauk. I jak najbardziej to forum jest otwarte dla wszystkich i można dalej zgłaszać swój udział w forum.
2: Dobrze, to może teraz zdradźmy, kiedy się ono odbywa. Na koniec jeszcze będziemy przypominać, jakby już teraz ktoś chciał się zapisać, zanotować.
3: Jak najbardziej. Wystarczy wejść na Facebooka Wrocławskiego Centrum Integracji. Tam jeden z ostatnich postów właśnie poświęcony jest Wrocławskiemu Forum do Spraw Uzależnień. I tam jest link do formularza zgłoszeń. Można się zgłaszać.
2: Dobrze, tu już mapę mamy. A teraz zatrzymamy się troszeczkę głębiej nad tym, co przed nami w ramach forum. Jest to zwykle dzień debat, dzień warsztatów. Co dzieje się w trakcie tych spotkań? Jak w tym roku zostało zaplanowane forum?
3: W tym roku forum, tak jak w latach ubiegłych, to dwa dni, to 12 i 13 października. I w tym roku organizujemy je w partnerstwie. W partnerstwie z Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego, która również bardzo prężnie działa w tematyce profilaktyki uzależnień. Pierwszy dzień to dzień, kiedy mamy do czynienia z wykładami, kiedy mamy do czynienia z panelami dyskusyjnymi, które będą tak naprawdę dotykały tematykę właśnie traumy, kryzysów, emocji, profilaktyki, ale też leczenia i reintegracji społecznej. Bardzo istotnym jest dla nas, by nie zakończyć wszystkiego na samej diagnozie uzależnienia, tylko powiedzieć, co dalej, co się dzieje, gdzie osoby mogą korzystać ze wsparcia i co tak naprawdę powinno się zadziać w ich życiu, żeby dalej w tym zdrowieniu mogły funkcjonować. A drugi dzień to rzeczywiście warsztaty. To warsztaty, pierwszy warsztat certyfikowany dla wszystkich uczestników tegorocznego forum, dotyczący współczesnych wyzwań w profilaktyce i terapii uzależnień, a potem dzielimy się na dwie grupy i będą dwa warsztaty. Pierwszy będzie mówił o narzędziach pracy z osobami w kryzysie, traumie i uzależnieniu, a drugi będzie poświęcony traumie i wpływ emocji na ryzyko uzależnień.

0: Dzisiaj rozmawiamy o zbliżającym się piątym forum do spraw uzależnień, które organizuje Wrocławskie Centrum Integracji. I jeżeli byśmy chyba zapytali przechodniów, wrocławian, z czym kojarzy się WCI, myślę, że odpowiedzi by padały, że raczej z pracą, z zatrudnieniem socjalnym niż terapią. Dlaczego to właśnie Wrocławskie Centrum Integracji organizuje forum o uzależnieniach? Gdzie te dwa światy się spotykają?
1: Wrocławskie Centrum Integracji od tych paru ładnych lat organizuje Wrocławskie Forum do Spraw Uzależnień wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. I myślę, że to jest istotne, że właśnie te dwa podmioty, Wydział i Wrocławskie Centrum Integracji, które na co dzień również pracują z osobami uzależnionymi, osoby, które są w kryzysie uzależnienia, mogą być uczestnikami Wrocławskiego Centrum Integracji, a Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, jak sama nazwa wskazuje, również tematyką i profilaktyką uzależnień się zajmuje. Istotnym jest, żeby dotrzeć tak naprawdę do szerokiego grona osób, które doświadczają różnego rodzaju traum i kryzysów, a myślę, że oba te podmioty, a w szczególności Wrocławskie Centrum Integracji, które na co dzień rzeczywiście wspiera osoby, które wychodzą z różnych kryzysów, mogły podejmować tak istotne tematy dla naszych mieszkańców.
0: Czy możemy przywołać jakieś tematy, które się pojawią? Tutaj mogliśmy słyszeć, że spotkanie jest podzielone na dwa aspekty, debaty, wykłady i warsztaty. Jakie główne tematy tutaj się pojawią? Jest jakiś taki ciąg logiczny, czy może każdy sobie coś wybiera?
1: Ciąg logiczny mam nadzieję, że jest, bo staraliśmy się, układając agendę tego spotkania, żeby on się pojawiał. I rzeczywiście ten pierwszy dzień zaczniemy od tak naprawdę dostrzeżenia tego, dlaczego własny problem najtrudniej jest dostrzec. I tutaj będzie wykład, który przeprowadzi pan profesor Michał Białek. Myślę, że to będzie takie wprowadzenie do tematu i każdy znajdzie jak gdyby element, który go najbardziej w tym interesuje. Kolejny wykład będzie dotyczący pogłębiania powiązań traumy i uzależnień, żeby zobaczyć tak naprawdę, jak ta trauma może powodować, że dana osoba w to uzależnienie wpada. Następnie będą panele dyskusyjne, czy trauma prowadzi do uzależnienia, fakty i mity, bo chcemy obalać pewne mity, które pojawiają się potocznie w rozmowie na temat uzależnień, ale też porozmawiamy o traumie w takim kontekście leczenia i reintegracji społecznej. I tutaj właśnie ten element reintegracji społecznej to jest to, czym na co dzień zajmuje się Wrocławskie Centrum Integracji. Więc chcemy pokazać tak naprawdę, że nie wszystko kończy się na diagnozie, nie wszystko kończy się w momencie, kiedy dana osoba przestaje zażywać czy substancji psychoaktywnych, czy spożywać alkohol, tylko co dalej. Czy ma gdzie wrócić, czy ma relacje z najbliższymi, czy ma tak naprawdę cel, który pozwala jej tą trzeźwość utrzymać.
0: Słyszeliśmy też, że nie jest to tylko spotkanie dla osób uzależnionych czy borykających się z traumą, również dla osób bliskich takich osób. Coś znajdą dla siebie?
1: Jak najbardziej. Chociażby warsztaty drugiego dnia, które mówią o tym, jak pomagać, nie tracąc siebie, jak pomagać tak naprawdę skutecznie, bo myślę, że to jest największy problem, jak radzić sobie też z emocjami, bo jeżeli wśród naszych najbliższych jest ktoś, kto boryka się z problemem uzależnienia, to my jesteśmy w kryzysie jako cała rodzina, to my doświadczamy swego rodzaju również traumy, więc jak najbardziej każdy coś dla siebie w tematyce tegorocznego forum odnajdzie.

0: Dzisiaj zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w piątym już Wrocławskim Forum do Spraw Uzależnień. Tegoroczna edycja zatrzymuje się na temacie traumy i wychodzenia z niej. Zaglądając trochę też do tego, co minęło. Cztery edycje za nami, to już kawał drogi. Co przez te lata zmieniło się we Wrocławiu dzięki forum? No, chciałem spojrzeć też w przeszłość, zadając to pytanie, no i oczekując dużych owoców po zbliżającej się edycji.
1: Myślę, że forum wpisało się już w kalendarz wydarzeń, jesiennych wydarzeń Wrocławia, bo bardzo często zdarza nam się, że osoby wychodząc z bieżącej edycji forum pytają, kiedy następna i jaki będzie temat. Więc myślę, że jest to istotne miejsce, gdzie zarówno praktycy, jak i osoby, które tą tematyką się interesują bądź doświadczają uzależnień, mogą się spotkać, mogą nawiązać relacje i mogą rzeczywiście budować taki spójny system wsparcia osób w kryzysie uzależnienia. Więc myślę, że tak, udało się wypracować tą społeczność, która w zakresie uzależnień we Wrocławiu działa, a to tylko dobrze świadczy o naszej społeczności, odpowiedzialnej społeczności na problemy.
0: Na koniec jeszcze chciałbym zapytać, bo już to padło też na początku, że to forum jest dla każdego, dla osób doświadczających kryzysu uzależnienia, dla bliskich osób. Pytałem też o terapeutów, specjalistów. Też była odpowiedź, że to jest dla nich. Jak bardzo praktyczne dostaną tutaj narzędzia specjaliści?
1: Myślę, że dostaną podczas drugiego dnia, podczas warsztatów, podczas szkoleń, jak najbardziej tak. Otwieramy się również na osoby pracujące w służbie więziennej, na osoby pracujące na co dzień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, czy kuratorów zawodowych. Czyli te wszystkie osoby, które mogą w swojej bieżącej pracy spotkać się z kryzysem uzależnienia.
0: To forum mocno przyciąga osoby spoza Wrocławia? Czy głównie goście są i uczestnicy lokalnie?
1: Koncentrujemy się raczej lokalnie, natomiast tak, zdarzają nam się zgłoszenia spoza Wrocławia, co nas bardzo cieszy, bo to znaczy, że tematyka jest bardzo istotna.
0: Dobrze, zanim podamy na koniec jeszcze informacje takie organizacyjne, jak się zapisać, gdzie szukać informacji, to chciałbym zapytać o to, gdzie słuchacz ma szukać pomocy, jeżeli rozpozna problem u siebie. Słyszeliśmy, że to jest bardzo trudne przyznać się do problemu, znaleźć go w sobie. No ale na przykład, jeżeli mamy też osobę bliską, gdzie szukamy pomocy? Rozumiem, że forum ma dawać nam narzędzia do radzenia sobie w takich sytuacjach, ale jeżeli tej pomocy doraźnie potrzebujemy. Wrocławskie Centrum Integracji jest tym adresem, bardziej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
1: Myślę, że każda instytucja pomocowa we Wrocławiu jest dobrym adresem, bo każda instytucja udzieli dogłębnych informacji, których dana osoba potrzebuje. Natomiast są też poradnie leczenia uzależnień, do których też można się udać, ale też organizacje pozarządowe, które na co dzień wspierają osoby w kryzysie uzależnienia, więc jak najbardziej tak. A do Wrocławskiego Centrum Integracji na Strzegąską 49 zapraszamy codziennie.
0: Dziękujemy za to zaproszenie, ale też dzisiaj spotkaliśmy się, żeby w sposób szczególny zaprosić do wzięcia udziału w piątej edycji Wrocławskiego Forum do Spraw Uzależnień. To może powiedzmy jeszcze na koniec, gdzie znajdziemy informacje o tym wydarzeniu, jak się zapisać, ile to kosztuje, bo też jeszcze to nie padło.
1: Nie kosztuje. To jest bezpłatne wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje na Facebooku Wrocławskiego Centrum Integracji. Tam również formularz zgłoszeniowy. A forum odbywa się w dniach 12-13 października na Stadionie Olimpijskim w sali konferencyjnej.
0: Dziękujemy bardzo za to zaproszenie. A zapraszała Ewa Żmuda, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
2: Oblicza Wrocławia.
3: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

tym momencie przychodzę do Was z ciekawostką związaną z naszym niebem, a właściwie dotyczącą tego, co będziemy mogli zobaczyć w najbliższych dniach na niebie. Wiem, że już o tym mówiliśmy w dniu wczorajszym, ale myślę, że warto. Słuchajcie, przed nami 6 października, Księżyc będzie bardzo blisko Jowisza, więc nad ranem wypatrujemy sierpu Księżyca tuż przy jasnym Jowiszu. Gołym okiem będziemy mogli zobaczyć też świecącą część Księżyca, tą, która będzie oświetlona światłem odbitym od Ziemi. Idąc dalej, 8 i 9 października. W tych dniach będzie miało miejsce maksimum roju meteorów drakonidów. A więc drakonidy to po prostu takie również, że tak powiem potocznie, spadające gwiazdy. Dalej, 10 października to nów Księżyca, a 21 i 22 października to maksimum roju meteorów orionidów. A orionidy to spektakularne spadające gwiazdy, które tworzone są przez pył pozostawiony przez słynną kometę Halleya i najlepiej obserwować je po zachodzie słońca w drugiej połowie nocy. No i na koniec tego miesiąca, 26 października, pełnia Księżyca Myśliwskiego. To październikowa pełnia, która tuż nad horyzontem często przybiera głęboki pomarańczowy odcień. No i słuchajcie, październik to już też ten czas, kiedy jest szansa na zobaczenie zorzy polarnej. Przy obecnej wysokiej aktywności słońca jesienne noce sprzyjają łapaniu zorzy, słuchajcie, nawet z Polski. Także myślę, że w październiku, ale i nie tylko, warto tak się zatrzymać albo wstać w nocy, w środku nocy i spojrzeć na to niebo, bo kto wie, co tam zobaczymy.

A ja powracam do Was jeszcze z kosmiczną ciekawostką. Słuchajcie, jest coś takiego, co się nazywa złudzeniem księżyca. I dzieje się to wtedy, gdy księżyc wschodzi. On wtedy wydaje się nam ogromny, ale to tylko iluzja, bo nasz mózg porównuje go z drzewami czy budynkami i po prostu oszukuje nas, że księżyc jest większy niż w rzeczywistości. Kolejna ciekawostka to taka kosmiczna kolizja nad ranem. Najwięcej meteorów, słuchajcie, widać właśnie przed świtem. A dlaczego? Bo Ziemia pędzi po orbicie jak samochód, a nad ranem nasz punkt na planecie znajduje się z przodu i bezpośrednio wjeżdża w kosmiczny pył. Dalej, krystaliczne niebo to i właśnie jesienne chłodne powietrze zatrzymuje mniej pary wodnej i dzięki temu atmosfera staje się czysta jak soczewka, zatem idealna do zdjęć i obserwacji.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
1: Tu Radio Rodzina.

Wielkimi krokami zbliża się godzina 18, więc czas już powolutku się pożegnać. Ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za spędzenie wspólnie tego poniedziałkowego popołudnia. Słyszymy się już niebawem, a tymczasem życzę Wam dobrego popołudnia i dobrego wieczoru. Natalia Wójcik, do usłyszenia!

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Pakiet CPN wrócił, czy unormuje ceny na stacjach? Zaraz to sprawdzimy. Mamy nowe informacje, m.in. dotyczące tego, jak będą wyglądały mundury naszych wojskowych. Polak nuncjuszem apostolskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i o tym także za chwilę. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Trzecia odsłona programu CPN powinna ustabilizować ceny na stacjach paliw w najbliższym tygodniu. Tak mówią eksperci, ale co do dalszej przyszłości, nie chcą na razie zdradzać szczegółów, bo niestety końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
2: Sytuacja jest daleka od normalizacji, niesie ze sobą ryzyka eskalacji.
1: Mówił Rafał Zywert, analityk rynku paliw z firmy Reflex. Dziś za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6 zł i 73 grosze, za diesla zaś 7,88.
2: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe, natomiast na większości stacji będzie to poziom cen maksymalnych.
1: Jutro ceny maksymalne benzyny będą o kilka groszy wyższe niż dzisiaj. Wiadomo natomiast, że olej napędowy dzięki powrotowi programu CPN będzie nieco tańszy. Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentowało wzór nowego munduru Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. To nie tylko zmiana kroju, ale przede wszystkim nowy schemat kamuflażu. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nowy mundur nazwano Ryś 03.
3: Dużo bardziej swojsko brzmiący niż pantera. Ryś to drapieżnik polski, a ten mundur jest na wskroś polski. Został zaprojektowany w Polsce, został sprawdzony przez polskich żołnierzy i będzie w 100% produkowany w Polsce. To jest bardzo ważne, żeby stawiać na lokalnych, rodzimych producentów, przedsiębiorców, którzy będą z nami współtworzyć tą rewolucyjną dla każdego żołnierza zmianę w armii.
1: To oznacza, że polscy żołnierze po 30 latach zmienią mundur, nowy model ma im zapewnić jeszcze lepsze maskowanie i komfort użytkowania w różnych warunkach terenowych. Papież mianował nuncjuszem apostolskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich księdza prałata Grzegorza Bielaszkę, pochodzącego z diecezji tarnowskiej. Szczegóły zna Piotr Kowalczuk.
4: Nowy nuncjusz ma 52 lata. Urodził się w Szczucinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1999 roku. Pracę w watykańskiej dyplomacji rozpoczął 20 lat temu. W kolejnych latach pracował w nuncjaturach apostolskich w Panamie, Iraku, Peru, na Węgrzech oraz w Gabonie. Dotychczas pełnił funkcję radcy nuncjatury. Zgodnie z tradycją, wraz z nominacją na nuncjusza apostolskiego, Ojciec Święty wyniósł księdza Grzegorza Piotra Bielaszkę do godności arcybiskupa, przydzielając mu stolicę tytularną Tiburnia.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Jutro kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego. Drugi nabór wniosków ruszy jutro, dokładnie w południe. Czek to 300 zł dopłaty do noclegu za pobyt obejmujący co najmniej dwie kolejne noce w obiekcie uczestniczącym w programie. W pierwszej odsłonie ponad 6,5 tysiąca czeków rozeszło się w godzinę, a część zainteresowanych nie mogła nawet ukończyć składania wniosku z powodu przeciążenia systemu. Wnioski będzie można składać za pośrednictwem strony czek.podkarpackie.travel. Decyduje tutaj kolejność zgłoszeń. Komu jutro się nie uda, będzie jeszcze szansa, bowiem trzecią turę naboru zaplanowano na 3 listopada.
6: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o ten tydzień, on będzie taką mieszanką słońca, chmury i deszczu. No i temperaturową również, bo zaczynamy dziś 20 stopni, jutro do 22, środa ponownie 20, czwartek 20, no ale piątek, sobota i niedziela już bliżej 15 stopni będą te temperatury. No i czwartek, piątek również będą stały pod znakiem deszczu, chociaż do środy czeka nas jednak to słońce.
0: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki nawiązujące do życia i nauczania nowego błogosławionego, arcybiskupa Fultona Johna Sheena. Publikacja zatytułowana O siłach zła jest określana mianem zaginionej książki arcybiskupa Sheena. To dzieło odtworzone po latach z jego rozproszonych tekstów, kazań i notatek przez księdza Dave'a Tomaszyckiego. Już ponad pół wieku temu ostrzegał przed kulturą, która odrzuca Boga, relatywizuje prawdę i ucieka od krzyża. dostrzegał rodzący się zamęt moralny, fascynację przemocą, kult przyjemności oraz coraz wyraźniejszą obecność tego, co tradycja chrześcijańska nazywa działaniem sił zła. Książka zatytułowana Miłość, która czeka na Ciebie, dostępna jest we wrocławskiej księgarni archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na nowy rok katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze archidiecezji, nauczyciela i inne. Polecamy. Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

days in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: Znajdujemy się dzisiaj w Teatrze Polskim we Wrocławiu i chcemy przedstawić Państwu historię tego miejsca, które liczy sobie już 80 lat, a naszym przewodnikiem po Teatrze Polskim, po scenach, dużej scenie i scenie na Świebockim będzie Juliusz Lichwa z działu opowieści Teatru Polskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jesteśmy właśnie przy ulicy Zapolskiej 3. To jest budynek dużej sceny. I tak 80 lat ma Teatr Polski we Wrocławiu. I to jest bardziej skomplikowane niż sama ta liczba 80 lat, bo budynek, w którym jesteśmy, jest i starszy, i młodszy jednocześnie niż te 80 lat. Część murów, w których tutaj jesteśmy, to są mury jeszcze z czasów niemieckich, z początku XX wieku. Pierwszy budynek był oddany w 1906 roku jako Schauspieltheater i wtedy to była najnowocześniejsza i największa scena teatralna w Breslau.
0: Jeżeli patrzymy się na ten budynek z zewnątrz, to co możemy zobaczyć tego oryginalnego? Coś pozostało?
1: Nic, kompletnie. Na pewno nie jest ładny, to sobie możemy szczerze powiedzieć. To oblicze, które tutaj widzimy dzisiaj, to jest odbudowa teatru po pożarze w 1994 roku, więc 30 lat ma ta fasada i ten wygląd z zewnątrz teraz, bo to jest 96 rok. Więc jak patrzymy z zewnątrz, no to i to nie całościowo, tylko bryła tego budynku, to jest ten oryginał. A resztę mamy tutaj w środku, ale też w ograniczonym zakresie oczywiście.
0: Obecnie w teatrze trwa remont. A nawet dwa remonty. My akurat teraz myślimy o remoncie dużej sceny. Czy coś tutaj się zmieni?
1: Tak, zmieni się bardzo dużo, bo ta odbudowa, która w 96 roku została zrobiona po pożarze, no była robiona no tak, żeby było jak najtaniej i jak najszybciej. No i to rzeczywiście, nie powiem, że to jest cud, ale to jest dużo, że ona wytrzymała do 24 roku, bo naprawdę na przykład krzesła już nam się rozpadały. To, co to teraz się wydarzy w przyszłym roku, w 27, kiedy oddamy dużą scenę, to jest przede wszystkim nowe oblicze, foyer i widowni. Bo jeśli chodzi o samą scenę, to zmiany są nieduże. Chociaż są, bo na przykład będziemy mieć w końcu zapadnie, co wymagało głębokich prac, dosłownie głębokich tutaj przy tej scenie. Ale przede wszystkim będziemy mieć nowy wygląd widowni i foyer, który będzie bardzo odbiegał od tego, co widzowie widzieli przed remontem, kiedy właśnie od 96 roku rządził tutaj taki kolor niebieski, błękitny, który nie wszystkim przypadał do gustu. Mi na przykład nie bardzo. No ale taka moda była w latach 90. Pewnie wtedy to wyglądało na bardzo, bardzo nowoczesne, ale no na pewno w 2024 roku no już nie przetrwało tej próby czasu. No i będziemy mieć w związku z tym zupełnie nową estetykę, nowoczesną, ale bardziej gdzieś tam sięgającą do klasycznych czasów.
0: Tak więc powiedział pan, że 80 lat, ta liczba jest bardzo zagmatwana. Może rozszyfrujmy ją teraz.
1: O, to jest bardzo ciekawe, bo przed remontem jeszcze tutaj oprowadzałem różne grupy po teatrze. No i zawsze sobie żartowałem, że to jest trochę tak jak z klubami piłki nożnej, które zaczęły swoją historię od momentu, kiedy ktoś w okolicy pierwszy raz kopnął piłkę i to jest troszkę bardziej skomplikowane, bo potem się okazuje, że na przykład pod tą nazwą ten klub nie istniał w tym roku, kiedy świętuje swoje założenie. Tutaj pierwsza działalność teatralna, no to jest właśnie 1906 rok, to są czasy niemieckiego Breslau, to jest Schauspielhaus, zupełnie inny teatr, ale ten sam budynek. No to do tego trudno się odnosić bezpośrednio, a przebudowa powojenna i ta nazwa już Teatr Polski i scena funkcjonująca tutaj od czasów powojennych to jest rok 1950, więc nijak tutaj się to nie dodaje, że tak powiem. To 80 lat to jest rok 46 i jest to działalność artystyczna zespołu teatralnego, który tutaj zaraz po wojnie się uformował i grał w różnych przestrzeniach. No, od 50 roku zaczął grać tutaj, kiedy też jeszcze nie było instytucji takiej jak Teatr Polski, tylko była scena, która nazywa się Teatr Polski i jest to bardzo zagmatwana historia, bo te nazwy teatru się ciągle zmieniały i byliśmy w takim konglomeracie teatrów dolnośląskich z różnymi innymi teatrami wałbrzyskimi, legnickimi i tak naprawdę dopiero koniec lat 60., rok 68, jeśli dobrze pamiętam, to jest ten rok, w którym powstaje instytucja, która nazywa się Teatr Polski w Wrocławiu, więc przyznają Państwo, jest to dosyć skomplikowane, ale no chyba nikt tutaj nie będzie miał wątpliwości, że ta działalność artystyczna teatru, która jest najważniejsza, trwa właśnie już 80 lat.
0: Do jakich zakamarków możemy zaprowadzić słuchaczy?
1: Teraz zaprowadzę Panią w miejsce, które jest bardzo zwykłe, bo jest to klatka schodowa, ale zrobimy sobie coś, co ja nazywam Alicją w Krainie Czarów. Więc my musimy to przejść i potem Pani powie, co Pani przeżyła, bo to jest dziwne.
0: No to ruszajmy.
1: To ruszajmy. Jesteśmy na klatce schodowej, idziemy w górę. Zaraz pójdziemy sobie w bok.
0: Widzimy niebieskie ściany.
1: Tak, są niebieskie ściany, no to też, te przestrzenie też kiedyś będzie czekał remont, jeszcze nie teraz. Dobrze, i teraz przeszliśmy w bok schodów i znowu jesteśmy na schodach i teraz będziemy schodzić. Mówiłem, że jest to dziwne, prawda? Teraz schodzimy. I tak, to się wszyscy dziwią, po co ja coś takiego robię, ale hop, dobrze. I teraz znowu idziemy w bok. No i teraz ja panią zapytam, gdzie jesteśmy.
0: Wróciliśmy do tego samego miejsca.
1: No to jak to jest możliwe? To pytanie moje do pani. Prawda?
0: Myślę, że to wynika z układu schodów.
1: Tak, tak. To jest właśnie ta Alicja w Krainie Czarów. To jest układ klatek schodowych właśnie z tego oryginalnego budynku niemieckiego. Te klatki schodowe po jednej i drugiej stronie sceny są podwójne. Jedna jest prostopadła do sceny, druga jest równoległa. To podobno miało służyć do ruchu jednokierunkowego z i na scenę. Czyli jedna klatka schodowa miałaby służyć do schodzenia ze sceny, a druga do wchodzenia na scenę. Spektakle, które wtedy prezentowano, to były spektakle muzyczno-operetkowe. I być może chodziło o to, że bardzo delikatne, ale też bardzo takie duże stroje, jakieś pióropusze, rozbudowane stroje, jakieś skrzydła i tak dalej. No,
0: suknie balowe?
1: Suknie, tak. No to wszystko, co możemy sobie wyobrazić, bo to był repertuar bardzo popularny i bardzo taki nastawiony na efekt wizualny, żeby się w szerokiej masie widzów podobało. No bardzo możliwe, że chodziło o to, żeby aktorzy, którzy wchodzą ze sceny, nie mieszali się z tymi, co schodzą i nie, żeby nie uszkodzić tych strojów. To są troszkę moje interpretacje i moje domysły, bo różne krążą legendy co do tego, o co chodziło tutaj w tych podwójnych klatkach schodowych, a dzisiaj one służą do tego, że nasi pracownicy się gubią. Bo ja powiem państwu szczerze, że jak się zamyślę, to czasem wyjdę nie na tym piętrze. Całe szczęście jest jeszcze jedna klatka schodowa, która jest zupełnie zwykła i tej używa większość pracowników, bo tutaj naprawdę trzeba pomyśleć, że już się jest na tym piętrze i teraz trzeba obejść tę klatkę schodową, żeby wyjść na korytarz, a nie iść dalej.
0: Czyli nie jest łatwo się wydostać stąd?
1: No nie, nie. Tutaj tak. Tutaj w ogóle z teatru nie jest łatwo się wydostać, bo jak ktoś tu zacznie pracować, to już nie chce przestać, bo to jest bardzo fajne miejsce, więc może te klatki schodowe też do tego służą, żeby nas tutaj trzymać, żebyśmy chcieli tu być i żebyśmy nigdy stąd nie wychodzili. No ja to nazywam Alicję w Krainie Czarów, bo no jest tutaj coś dziwnego, jest to miejsce zupełnie pod tym względem wyjątkowe, no i takie, no jest tutaj taka nutka zagadkowości dzięki temu.
0: To gdzie teraz się przeniesiemy?
1: Teraz pójdziemy sobie z tyłu sceny.
0: Czyli po schodach w górę.
1: Znowu w górę, tak, ale już nie będziemy skręcać. Ta część, która tutaj mieści nasze biura, również salę 205, salę prób i pozostałe sale prób, to jest przestrzeń, która została dobudowana w latach 60. i została dobudowana z tyłu oryginalnej sceny. Czyli tutaj tą ścianę, którą my tu widzimy, może zapalę, to jest, za tą ścianą jest scena. I to jest zabawne, bo ja też czasem pytam pracowników, czy oni wiedzą, co jest za tą ścianą i pracują tu czasem po kilkanaście lat i się nigdy nie zastanowili, że chodzą właśnie z tyłu sceny, co jest oczywiste dopiero jak się człowiek nad tym zastanowi. Obejdziemy sobie teraz tę scenę, bo też zanim wejdziemy na budowę, to pójdziemy do takiego pokoju, ja nie będę zdradzał jego numeru, ale wygląda to na zwykłe drzwi, zwykły pokój, a zwykłym numerem, zwykłym pokojem nie jest. Będzie tam ciemno.
0: Ciekawość rośnie.
1: Będzie trzeba uważać, ale widoki są niezapełniane.
0: To są też takie nietypowe drzwi.
1: Tak, uwaga. Tak.
0: Otwieramy.
1: Tak, okej. Okay. Słychać będzie na pewno odgłosy remontu, bo się właśnie zbliżamy do sceny.
0: O,
1: właśnie.
0: Również schody.
1: Tak, to jest ta druga klatka schodowa, która jest podwójną klatką schodową. Myślę, że tu się właśnie najwięcej ludzi gubi, ale zawsze się znajdujemy, tylko czasem trzeba zejść i wejść. Dobrze, jest tu bardzo, bardzo ciemno. Jak się pani domyśla?
0: Chodzimy.
1: Jesteśmy, proszę.
0: Na scenie.
1: Jesteśmy na scenie, właściwie wokół sceny. Zrobimy sobie kroczek, dobra? Okej. I możemy sobie tutaj zerknąć, właśnie, bo na dole sceny trwa właśnie budowa.
0: Możemy powiedzieć, że jesteśmy nad tą sceną.
1: Tak, jesteśmy nad tą sceną. To są takie powierzchnie, które są wykorzystywane, kiedy scena pracuje do montażu różnych urządzeń, na przykład reflektorów. Są to metalowe klatki schodowe i takie tarasy, można by powiedzieć. Techniczne po prostu takie powierzchnie, po których się poruszają pracownicy właśnie sceny. Tutaj w górę, jak pani sobie zerknie, no jest ciemno zupełnie, ale widać, że tam się światło świeci.
0: Tak.
1: No po pierwsze mamy, już zaczynają się stropy, bo tu na tych tarasach, na tych otwartych tych klatkach schodowych, metalowych. Na niektórych możemy sobie przejść w ogóle wokół sceny do drugiej części, no ale dzisiaj nie możemy, bo jest budowa. No i tam na którymś piętrze, już piątym, jeśli dobrze pamiętam, widać strop, ale tam dalej, jeszcze wyżej są kolejne piętra i ich jest aż 8. I jak sobie pani stanie na przykład gdzieś w okolicach Zielińskiego, żeby z takiego oddalenia spojrzeć na bryłę teatru, to widać, że jeszcze na środku głównego budynku mamy taką nadbudowę blaszaną. To jest jeszcze tych kilka kondygnacji w górę bezpośrednio nad samą sceną, bo tu się po prostu musi zmieścić cała maszynownia obsługująca sztankiety teatralne, których mamy bardzo dużo, bo jeśli chodzi o powierzchnię, to jest jedna z największych scen w ogóle w całej Polsce.
0: Czyli jeżeli przychodzimy tutaj na przedstawienie i my oglądamy aktorów, którzy grają zmieniającą się scenografię, to znaczy, że tutaj ktoś jest i ktoś to obsługuje?
1: No to, tak było jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy mieliśmy tutaj klasyczną sznurownię, czyli musieliśmy mieć pracowników, którzy po prostu poprzez sznury i bloczki obsługiwali to wszystko. Od 2012, jeśli dobrze pamiętam, mamy już wszystko obsługiwane elektronicznie, wszystko da się zaprogramować. Oczywiście są osoby, które nad tym czuwają, które to programują, które niektóre rzeczy robią ręcznie w trakcie spektaklu, natomiast to wyzwoliło, że tak powiem, ogromne możliwości tej sceny, bo możliwość zaprogramowania, żeby kilka sztankietów naraz zjeżdżało, wjeżdżało, no powoduje, że dla reżyserów, a szczególnie scenografów, no to jest ogromne pole do popisu, bo tu przede wszystkim głębia sceny jest ogromna. Tu można mnóstwo rzeczy zmieścić, tu można mnóstwo rzeczy schować. Zawsze w teatrze problemem jest to, że scena jest za płytka, czyli nie mamy tej głębi, nie mamy gdzie bohaterów poustawiać i poustawiać scenografii, i wysokość, czyli że tych sztankietów można zmieścić niedużo. No takie problemy największe teraz mamy na scenie na Świebockim, gdzie to jest scena w zaadaptowanej przestrzeni dworca kolejowego i po prostu tam nie ma takich możliwości. Tu mamy 8 pięter w górę i ogromne, ogromne możliwości no budowania przestrzeni w trakcie spektaklu, no co dla widza daje taki efekt, że czasem można mieć wrażenie, że ta scena nie ma końca.
0: Ja przyznam, że tutaj widoki są naprawdę przednie, ale to, co tak uderza, to również ta cisza, którą aż słychać w uszach.
1: Tak, no oczywiście tutaj ta przestrzeń jest odpowiednio wyciszona, żeby echo się nie odbijało i nie było pogłosów. To trzeba by też sięgnąć do tych czasów początku XX wieku i budynku Schauspielhaus niemieckiego. To był wówczas najnowocześniejszy budynek, jeśli chodzi o tego typu konstrukcje w całym Breslau. Budynek żelbetowy, bo my wszyscy na pewno we Wrocławiu wiemy, że Hala Stulecia to jest budynek żelbetowy na liście UNESCO i tak dalej, ale mamy kilka budynków, jak Hala Targowa przy ulicy Piaskowej, czy właśnie nasz budynek tutaj przy Zapolskiej, że to już to wówczas były budynki nowoczesne, żelbetowe i ta konstrukcja dawała ogromne możliwości właśnie techniczne. Dzisiaj to jest wciąż budynek, który jest znakomicie zaprojektowany, natomiast wówczas to była rewolucja. Nagle się okazało na przykład, że na widowni nie musi być kolumn, że widzowie mogą siedzieć w ogromnej, otwartej, naprawdę ogromnej, otwartej przestrzeni i taką ogromną, otwartą przestrzenią może być też sama scena i to do dzisiaj robi wrażenie. To jest po prostu potężny, jeśli chodzi o kubaturę i wielkość budynek. Ja tylko jeszcze powiem, że my się troszkę już w teatrze przyzwyczailiśmy, że ten remont jest już częścią teatru, więc w przyszłym roku będziemy się musieli przyzwyczaić, że znowu nasze biura, nasze przestrzenie nie są tylko biurami, tylko są po prostu przy dużej scenie, gdzie się odbywają spektakle. I ogromnym wyzwaniem dla nas będzie to, żeby widzom przypomnieć, że ta duża scena jest i potem, żeby ją wypełnić widzami, bo w tej chwili funkcjonujemy w dużo mniejszych przestrzeniach, czasem gościnnych. Tutaj będzie właśnie, bo tutaj, kiedy zbudowano ten budynek, kiedy oddano go w 1906 roku do użytku, tych miejsc było prawie 2000, 1800 ileś, już dokładnie nie pamiętam. To jest w ogóle, to największe sceny na świecie teatralne tyle mają. Potem były kolejne przebudowy i ta widownia zbliżała się raczej do 1000 niż do 2000. Po II wojnie światowej, kiedy oddano scenę Teatr Polski, na widowni tu było 1212 miejsc. To taka bardzo symboliczna liczba, do której jeszcze sobie, myślę, wrócimy. Natomiast po pożarze tych miejsc zostało już 709. Wiadomo, to przepisy pożarowe się wszystko zmieniało. Dzisiaj tych miejsc też będzie nieco ponad 700. No to jest bardzo duża widownia, która jeśli będzie normalnie funkcjonować, no zapewni widzom i ogromny komfort, i nowe możliwości, przede wszystkim właśnie estetyk nową.
0: No i my do tej historii dużej sceny jeszcze się
2: Radio Rodzina Brzeg 94 FM.

0: Bo to jest taka śluza, która chroni tę salę przed światłem. Światła bardzo w teatrze nie lubimy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale taką największą zmianą, jeśli chodzi o teatr, było właśnie wynalezienie sztucznego światła. I nie mówię tu o pochodniach, tylko o oświetleniu gazowym i elektrycznym, które w XIX wieku sprawiło, że teatry, które do tej pory no, lubiły płonąć, bo mnóstwo teatrów, które były drewniane i właśnie oświetlane ogniem, no niestety zdarzały się wypadki, że płonęły w całości. Nagle się okazało, że jest bezpieczne oświetlenie, to jest oświetlenie elektryczne. I jest taki coś, co jest wciąż świętym gralem w teatrze, czyli pełne wyciemnienie. Bo nie wiem, czy Państwo ze szkoły pamiętają teatr grecki. On był, odbywał się pod gołym niebem. Tam przecież była jedność miejsca i akcji, bo akcja działa się w ciągu jednego dnia. No to wynikało po prostu z tego, że grali pod gołym niebem i korzystali ze światła słonecznego. Więc sobie zamykali historię do jednego dnia, że kończyła się to o zachodzie słońca. W czasach szekspirowskich już od tego odchodzono, ale jednak teatr nie miał dachu i był oświetlany światłem słonecznym. I dopiero w XIX wieku na dobre, kiedy już wynaleziono oświetlenie elektryczne, nagle się okazało, że można widownię wygasić, co było taką anonimizacją widza, czyli przychodziliśmy anonimowo do teatru nagle, ale też wygasić to, co się dzieje na scenie, albo pokazać tylko, co na scenie chcemy pokazać. Więc tu jesteśmy w sali 205, to jest sala prób, ale to jest taka sceniczna sala prób, gdzie dominuje kolor czarny. Mamy właśnie podwójne drzwi, które chronią to, żeby światło tutaj nieproszone nie wpadało. No i dominuje kolor czarny, czyli kolor głębi, kolor nicości, który bardzo, wszystkie teatry bardzo na całym świecie ten kolor lubią, bo jest to kolor jednocześnie skończoności i nieskończoności, bo jest to idealny kolor tła, na którym chce się pokazać to, co chce się pokazać, a nie to, co można pokazać.
1: Co może tutaj się w ogóle dzieje, działo do tej pory przed remontem, bo ta sala też przejdzie remont.
0: Tak, ta przestrzeń ma też swoją historię. To była kiedyś tak zwana trzecia scena. Bardzo jest symboliczne to, że zaraz po pożarze w 1994 roku, tutaj podejrzewam, że jeszcze przy zapachu spalenizny z sąsiadującej spalonej widowni zagrano spektakle. Potem po tym, jak pojawił się dworzec na Świebocki, scena na Świebockim jako scena naszego teatru. Ta scena stała się zwykłą sceną prób, ale czasem odbywały się tu różnego rodzaju mniejsze spektakle i do dzisiaj tak bywa. Mamy programy wsparcia amatorskich grup teatralnych Teatr jest wasz, gdzie występują i licealiści ze swoimi własnymi spektaklami, pomysłami, ale nie tylko, bo w czerwcu zdarzyło się, że gościł u nas Monar, który wystawił właśnie swój spektakl. Ta przestrzeń również będzie remontowana. Ściana, na którą pani tutaj widzi, gdzie mamy teraz odsłonięte okno i wpada trochę światła.
1: Jedyne źródło światła.
0: Jedyne źródło światła w tym momencie. W tej przestrzeni będzie zbudowana widownia, a tutaj, gdzie stoimy, będzie właśnie scena. Nasza trzecia scena znowu.
1: Czyli pomieszczenie się powiększy.
0: Pomieszczenie się bardzo powiększy, czego bardzo potrzebujemy, bo tak duży teatr jak nasz, no potrzebuje więcej niż dwóch scen. Dzisiaj, mając tylko jedną małą scenę na Świebockim, no bardzo się dusimy, że tak powiem, bo chcielibyśmy grać dużo więcej. I staramy się to robić w różnych przestrzennych, gościnnych progach, jak na przykład w Starym Kasynie Wowo, gdzie pokazywaliśmy ostatnie spektakle. Wodecki Dobry Wieczór Państwu na początku lipca. Ale jak już będziemy mieć wyremontowaną dużą scenę, wyremontowaną scenę kameralną, to tu będzie właśnie nasza trzecia scena, no bo na Świebockim wracają pociągi, na Świebocki wracają pociągi.
1: Ale o tym jeszcze sobie porozmawiamy, o historii tej sceny, która również jest ciekawa.
0: Tak, dokładnie tak. Jak słyszą Państwo, no, historia naszego teatru jest ściśle związana z historią miasta i tą przed I wojną światową nawet, ale też czasami bardziej na współczesnymi, bo to, że kolej na Dolnym Śląsku tak świetnie funkcjonuje, świetnie się odradza, no powoduje też to, że dworzec na Świebockim wróci do swojej funkcji dworcowej, co dotknie nas w oczywisty sposób i ta scena, no będziemy się z nią po prostu musieli pożegnać.

0: Wchodzimy wyjściem ewakuacyjnym, które dzisiaj jest wejściem na budowę. I będziemy teraz czekać, żebyśmy dostali kaski i mogli wejść na teren budowy. No jesteśmy właśnie z boku sceny. To jest, tutaj są wejścia na te klatki schodowe, na których można się właśnie pogubić.
1: Czyli tam, gdzie się zgubiliśmy.
0: Tak, no zgubiliśmy się po drugiej stronie, tu się już nie zgubiliśmy, ale tu wchodziliśmy na scenę z boku. A tam to, co wszystko widzimy, to są już przestrzenie foyer. No widać, że ten remont jest solidnym remontem generalnym. A tutaj, gdzie jest biuro budowy, normalnie, jak sobie pani przeczyta, garderoba męska numer 3.
1: A pod spodem biuro budowy.
0: Tak, a pod spodem biuro budowy, no takich, w takiej rzeczywistości teraz jeszcze funkcjonujemy. No jak sobie pani spojrzy na to, co wisi wokół nas, no to jest ogrom kabli, które też przy okazji tego remontu są rozkładane, bo to są kable i do systemu pożarowego, ale też do różnych systemów elektronicznych, na których teatr po prostu operuje.
1: W tym momencie przeszliśmy do miejsca, które dobrze znają widzowie, foyer. Nic się nie zmieniło.
0: Nic się nie zmieniło, oprócz tego, że jest to ogromny bałagan i masa żelastwa i właściwie widzimy gołą konstrukcję momentami, tą właśnie po niemiecką jeszcze żelbetową. No ja chciałem pokazać, że wejście, które widzimy tam, czyli w stronę ulicy Piłsudskiego, nie jest oryginalnym wejściem. To jest wejście, które zbudowano w 1996 roku, kiedy oddano teatr do użytku po pożarze. Oryginalne wejście było tutaj i budynek miał wtedy pełną symetrię, to znaczy widzowie, którzy wlewali się tutaj w przestrzeń foyer, rozlewali się wokół sceny i wchodzili z obu stron, czy tutaj na parterze, czy też na piętrach. No i to był budynek bardzo właśnie funkcjonalnie zaprojektowany wówczas. No dzisiaj właśnie od tego 96 roku no mamy tą funkcjonalność troszkę zaburzoną, nie jest tak, że ona nie istnieje. Zdecydowano się, że w część, przynajmniej w frontu budynku właśnie będzie od w stronę rynku i od głównej ulicy tutaj, czyli Piłsudskiego, to oczywiście swoje uzasadnienie miało. Natomiast pamiętajmy właśnie, że oryginalny budynek był bardzo, bardzo symetryczny. Zresztą widać tutaj, że ta przestrzeń wręcz, jak staniemy sobie właśnie w tył, czyli tak jakby widz wchodził dopiero, no to widzi, że czy pójdzie w prawo, czy lewo, ta przestrzeń
1: zawsze
0: gdzieś dojdzie. No oczywiście to obsługa tutaj teatru wskazywała po bilecie, gdzie najlepiej, i zresztą dzisiaj się tak dzieje, gdzie najlepiej wejść. No a tutaj obecnie funkcjonowała do czasu remontu szatnia za tymi kolumnami, częściowo jak widać właściwie z tyłu i pod sceną. Dzisiaj trwają tu prace, widzimy ogrom właśnie kabli wiszących, rur i elementów metalowych, które dopiero tutaj będą montowane, tak żeby ta scena w 1927 roku już dla widzów funkcjonowała.
1: I tutaj myślę, możemy powiedzieć taka ciekawostka, że widzowie, którzy przychodzili do Teatru Polskiego na dużą scenę, siedzieli po prostu nad szatnią.
0: No częściowo tak. Właśnie, bo ten budynek ma konstrukcję żelbetową, to tutaj ingerencja taka duża albo nie jest w ogóle możliwa, albo byłaby bardzo, bardzo droga. Więc właściwie to, co zaprojektowali i użytkowali Niemcy na początku XX wieku, musi funkcjonować do dzisiaj, no bo ciężko by było wyburzyć jakąś kolumnę, która podtrzymuje konstrukcję i postawić ją obok, żeby tutaj zmienić estetykę budynku. No właśnie, wszystko było tu nastawione na to, żeby konstrukcyjne elementy były poza widownią, żeby tak jak właśnie mówiłem wcześniej, widz widział absolutnie wszystko, żeby nie było takich miejsc tani, gdzie widać pół sceny, bo zasłania ją jakaś kolumna, na której stoi budynek. No tutaj naprawdę ta przestrzeń w środku na widowni, sięgająca sceny i sama scena, to były potężne przestrzenie. I to dzisiaj zresztą są. Jesteśmy na widowni, chociaż ta przestrzeń w tej chwili no widowni ani trochę nie przypomina. No i stoimy przed sceną. W tej przestrzeni były pierwsze rzędy krzeseł przed remontem i tak zwane proscenium, czyli ta część sceny, która w kierunku widowni poza kurtynę mogła wystawać. No i widzimy, no, dół.
1: Taki dość głęboki.
0: Tak, to właśnie w związku z tym, że właśnie to charakterystyka tego budynku jest taka, że on nie tylko jest wysoki, ale też jest dosyć głęboki. Mamy też tam bardzo duże piwnice. No a w tej chwili tutaj powstaje mechanika sceny. Budowaliśmy też, czy wciąż budujemy zapadnie, no, które dadzą następne duże, a nawet ogromne możliwości inscenizacyjne dla przyszłych produkcji.
1: To znaczy, że te zapadnie będą przed sceną?
0: Te częściowo one będą przed sceną. No brakuje tak naprawdę to pełni szczęścia nam tylko obrotówki, czyli takiej elementu sceny, który potrafi się obracać, no ale nie można mieć wszystkiego na raz. Tutaj przed remontem wykorzystywaliśmy to, że spod sceny można na przykład wyjść, no natomiast to było problematyczne i też, no może nie, że niebezpieczne, ale na pewno dużo rzeczy komplikowało i można to było robić na małą scenę. Na przykład mieliśmy spektakl o błękitnym psie, błękitny pies, gdzie kret wychodził ze sceny. No i to był taki bardzo malutki elemencik, który właśnie mogliśmy wykorzystać. No teraz przy tych zapadniach no to się zmieni się całkowicie. Te inscenizacje będą mogły być no, dużo bogatsze dzięki temu.
1: Myślę, że tak jak stoimy tutaj przed tą sceną i popatrzymy się na całość tej sali, tej widowni, to widzimy ogrom tego budynku.
0: Tak. No to jest potężna przestrzeń. No tu jak pani spojrzy w górę, no mamy sufit, który przed remontem był wypełniony no taką dziwną metalową konstrukcją, takimi jakby reflektorkami. No a teraz wracamy do pierwowzoru, czyli będziemy mieć plafon.
1: Jesteśmy w końcu na tej dużej scenie, która jest remontowana i tutaj warto powiedzieć o jej historii. Musimy się cofnąć do 1994 roku. Tak. Kurtyna.
0: Kurtyna i pożar. To jest kurtyna przeciwpożarowa, która właściwie ochroniła nie tylko scenę, ale resztę budynku przed efektami pożaru. Tutaj temperatury osiągały kilkuset stopni i cała widownia została zniszczona i znaczna część foyer również przy pożarze. Natomiast scena ocalała właśnie dzięki tej żelaznej kurtynie, która jeszcze właśnie w czasach niemieckich została zaprojektowana i do dzisiaj ją tutaj widzimy. No, będzie ona usunięta koniec końców, bo taka jest po prostu potrzeba techniczna. Natomiast została przed samym remontem no, opisana różnymi podpisami naszych pracowników, również gości i widzów, którzy powyrażali sobie swoje wspomnienia o teatrze, no, może jakieś uczucia do nas. No i będziemy się starali oczywiście te elementy przynajmniej zachować, no bo to jest w ogóle świetna rzecz, że taki ogromny kawał blachy w środku teatru funkcjonuje. Zresztą były momenty, kiedy ta kurtyna grała w spektaklach. Zamykaliśmy ją w trakcie spektaklu przy efektownych dźwiękach systemu takiego alarmowego, który informował o tym, że ona zjeżdża w dół. No ale potem ze względów takich no, eksploatacyjnych, technicznych, no niestety musieliśmy z tego zrezygnować, bo ona jednak nie do tego służyła. Miała służyć no, na wypadek kolejnego pożaru, nie daj Boże. No i tutaj będziemy mieć zupełnie inny system. Ja tylko jeszcze dodam, że no, wróci też kurtyna. Taka kurtyna. Będzie na pewno bardzo oryginalna, natomiast będzie kurtyna tekstylna, której od 2012 roku, no po prostu nie było już tutaj żadnej kurtyny. Była tylko właśnie ta stalowa.
1: Co jeszcze możemy powiedzieć o dużej scenie? Jakieś, że tak powiem, ciekawostki z jej życia?
0: No, myślę, że taką największą ciekawostką było to, że zaraz tutaj po pożarze udało się zagrać spektakl na scenie. Widzów umieściliśmy na scenie i aktorzy grali tutaj również w przestrzeniach. No, podobnych troszkę jak dzisiaj, no, że nie było takiego rusztowań, wypalonej konstrukcji. To był niesamowity efekt wizualny. No a ostatnio w styczniu udało nam się znowu zagrać spektakl na samej scenie ogromnych mrozach i częściowo też w kurtkach, jeśli chodzi o widzów, graliśmy spektakl Repertuar, no, który był takim spektaklem oddającym hołd 80 lat Teatru Polskiego i ponad 600 premier. I był to spektakl złożony, uwaga, ze scenariuszy, z tekstów, ze wszystkich spektakli zagranych do tej pory w Teatrze Polskim we Wrocławiu. To czasem były fragmenty i bardzo krótkie słowa, ale ze wszystkich spektakli te słowa się tutaj pojawiły w taki bardzo symboliczny sposób, a spektakl, no bardzo żałuję, że został zagrany tylko kilka razy, no ze względu na tę przestrzeń. Mam nadzieję, że go się uda jeszcze wznowić, no bo to była po prostu

0: naprawdę, no dzisiaj byśmy powiedzieli celebryta, taki artystyczny, znane nazwiska z Wajdą na czele i było spotkanie, no właściwie widownia była wypełniona po brzegi, bo siedziały też osoby na schodach, no i odbywało się spotkanie z tą osobą, gdzie można było też zadawać pytania. My dzisiaj tę tradycję kontynuujemy. Klub formalnie istnieje, oczywiście nie w takiej formie jak kiedyś i na pewno nie przy tysiącach uczestników i nie przy takim formacie, ale staramy się naszą szczególnie młodą publiczność, która uczestniczy właśnie w różnych warsztatach edukacyjnych, nie stracić z nimi kontaktu po tym, jak kończą szkoły, idą na studia, bo oni bardzo często funkcjonują tutaj w tym mieście i no, chcemy ich mieć przy sobie. Jest to bardzo miłe, kiedy po pięciu czy nawet jeszcze ośmiu latach widzimy twarze, które wcześniej były bardzo młodymi twarzami na jakimiś pojedynczych warsztatach teatralnych w szkole, a oni wracają i chodzą regularnie do naszego teatru.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować kwestie hulajnóg elektrycznych. Komisja Europejska przygląda się doniesieniom w sprawie dżumy na Syberii. Iga Świątek awansowała do 1/8 turnieju w Pekinie. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Ministerstwo Infrastruktury chce ostatecznie rozprawić się z problemem hulajnóg elektrycznych porzucanych byle gdzie, a także tych podrasowanych, które mogą jeździć z prędkością samochodu. W planach są kary za nieodstawienie urządzenia w konkretne miejsce, a policja i straż miejska mają dostać odpowiedni sprzęt, który będzie sprawdzać, z jaką prędkością naprawdę jechała hulajnoga, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
1: Drugim elementem będzie kontrola, którą będą przeprowadzać pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego, którzy będą kontrolować rynek również internetowy, tam gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, ale również sprzedaż w różnych centrach dystrybucji, sprzedaży hulajnóg, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców.
0: Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku. Komisja Europejska przygląda się sprawie incydentu w laboratorium w Rosji zajmującym się leczeniem dżumy płucnej. To wszystko po śmierci 28-letniej pracownicy, która według lokalnych rosyjskich mediów rozbiła próbkę zawierającą ten patogen. Rosyjskie służby sanitarne mówią o zapaleniu płuc nieznanego pochodzenia. Kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Służby na świecie czekają na szczegółowe informacje. Gdyby była to jednak dżuma, to i tak nie jest to nic niezwykłego, mówi szef Głównego Instytutu Sanitarnego dr Paweł Grzesiowski.
2: Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś ulega zakażeniu. Takie rzeczy się zdarzają.
0: Dżuma to ostra choroba zakaźna, jej przypadki co jakiś czas pojawiają się na świecie.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Iga Świątek była o dwie piłki od pożegnania się z turniejem w Pekinie, ale awansowała do 1/8 finału przedostatniego tysięcznika w tym sezonie. Mecz trwał 2 godziny i 40 minut. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Iga Świątek dość niespodziewanie napotkała na spory opór ze strony dużo niżej notowanej Donny Weki. Czy Chorwatka świetnie serwowała, nie dała się ani razu przełamać się w pierwszym secie i wygrała go 6-4. W drugim grała momentami jeszcze lepiej. Prowadziła już 5-2 i wydawało się, że zaraz będzie po meczu. Ale Świątek w końcu ją przełamała. Przy wyniku 4-5 Vekic prowadziła 30-0 i dwie piłki dzieliły ją od wygranej, ale Polka przełamała ją wtedy po raz drugi. Chorwatka pękła. Po ćwierćfinał Iga Świątek zagra z rozstawioną z 10 Amerykanką Iwą Jowicz.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zakaz importu węgla z zagranicy i przedłużenie działalności kopalń Bolesław Śmiały oraz Sośnica to główne postulaty, z jakimi związkowcy pikietowali dziś przed siedzibą Ministerstwa Energii w Katowicach. Złożyli też petycję, w której apelują do rządu o zmianę polityki energetycznej, mówi Artur Wilk ze Związku z Kontra.
5: Energetyka oparta na węglu kamiennym, na węglu brunatnym, czyli na źródła, które mamy dzisiaj w kraju, powinna być takim zabezpieczeniem. To jest coś takiego jak ubezpieczenie. Każdy się ubezpiecza, każdy płaci i nie przelicza, ile to kosztuje, bo w razie czego mamy ubezpieczenie. I takim ubezpieczeniem powinien być właśnie ten węgiel.
6: Nam, że dzisiaj wydobycie jest nieefektywne i będzie nieefektywne, bo zaniża ktoś nam sztucznie to wydobycie.
0: Do górniczych związkowców dołączyli także z OPZZ rolników. W Katowicach był ich przewodniczący Sławomir Izdebski.
7: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. W tym momencie temperaturowo to już tak troszeczkę będzie się nam ochładzało. Temperatury będą spadały do 5 stopni. Tyle będzie jutro o godzinie 7 nad ranem. Dziś zachód słońca o 18.22. Także coraz szybciej będzie się nam już robiło ciemno, no ale nic dziwnego, mamy już jesień. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, do 22 stopni i sporo słońca na niebie.
3: Radio Rodzina.

0: tym momencie zrobiliśmy sobie taką krótką przerwę w spacerze po budynku teatru i siedzimy na, myślę, wyjątkowych fotelach.
1: Tak, to są stare fotele z naszej widowni. A ja chciałem jeszcze teraz powiedzieć o scenie, na której nie będziemy dzisiaj, czyli na scenie kameralnej, bo jej historia, jak historia każdej z tych przestrzeni, w której jesteśmy, sięga jeszcze czasów niemieckich. Tam przed wojną było kino. Budynek ten był częściowo w czasie wojny zniszczony i społeczność żydowska, która licznie tutaj do Wrocławia przybyła, to było jakieś 15 tysięcy osób, może nawet więcej, trudno to jest dokładnie określić, dostała taką swoją przestrzeń do prezentowania swojego życia kulturalnego i nie tylko. Ze składek właśnie tej społeczności odbudowano ten budynek. Tam funkcjonował też słynny teatr żydowski, który niestety potem w latach 50. przeniósł się do Warszawy, ale funkcjonowała, dalej tam funkcjonowało życie kulturalne żydowskie. No a właśnie teatr, który tutaj występował na scenie Teatru Polskiego, potrzebował już kolejnych przestrzeni i tam gościnnie właśnie grywał. No i tak było przez bardzo długi czas. No wiadomo, że w 68 roku ta tragiczna historia przerwała właściwie funkcjonowanie jakiegokolwiek życia żydowskiego we Wrocławiu. Większość tych miejsc, która tak funkcjonowała, no po prostu zanikła, no łącznie z tą przestrzenią przy ulicy Świdnickiej. No jedyne regularne życie kulturalne, jakie tam istniało, to były właśnie gościnne spektakle Teatru Polskiego. No i na początku, jeśli dobrze pamiętam, lat 90. zalegalizowano, że tak powiem, ten stan przez zasiedzenie naszego teatru tam i formalnie już ta scena zaczęła funkcjonować jako scena Teatru Polskiego we Wrocławiu, właśnie kameralna.
0: Czym ona się różni od dużej sceny?
1: No tam przede wszystkim to, co już zdążyłem powiedzieć o wysokości i tej płciźnie, że tak powiem, tam szczególnie tę płciznę widać, bo wiadomo, że przestrzeń, którą potrzeba do rozwinięcia ekranu w kinie, no jest dużo, dużo mniejsza niż do gry, ale to nie oznacza, że nie da się tej przestrzeni wykorzystać. Gdybyśmy tam byli, to byśmy zobaczyli, że my nawet otwieraliśmy taką dodatkową przestrzeń za sceną, żeby fizycznie zmieścić niektóre spektakle, bo to nie jest tak, że tam są 2 metry czy 3, jest, ta głębia sceny jest dużo, dużo większa, natomiast jest bardzo ograniczona względem tego, co by no, każdy scenograf chciał mieć do dyspozycji, więc często tam jak się przychodziło za sceną, to było dosłownie pół metra ze scenografią do ściany. Tam też funkcjonowała wciąż klasyczna sznurownia.
0: Do tej pory.
1: I do tej pory, tak. Zresztą w niektórych spektaklach ją specjalnie eksponowano, żeby pokazać, że ta sznurownia istnieje. W jednym z naszych spektakli Okno na Parlament, no pracownik, montażysta sceny był zajęty tylko i wyłącznie obsługiwaniem tytułowego okna. Nie wiem, czy państwo kojarzą, jak wyglądają brytyjskie czy amerykańskie okna takie podnoszone do góry i często w filmach są takie gagi, że to na kogoś opada. No w tym spektaklu też takie elementy są, że to okno zaczyna samo spadać. To właśnie wszystko obsługiwał na tej sznurowni nasz kolega, który zresztą kłania się zawsze do ukłonów, żeby było zabawniej właśnie z tego okna. To oczywiście bardzo dawało taki fajny klimat, no ale też sprawiało, że mieliśmy duże ograniczenia co do właśnie obsługi mechaniki tej sceny i tego, co można tam robić. No na przykład ciężarów podnoszonych, elementów, ale rzeczywiście, no chyba taki urok, kiedy ręcznie spuszcza się kurtynę, ją podnosi i można jeszcze aktorom zrobić żart, że ona może jednak opada, a nie się podnosi.
0: Zdarzały się takie żarty?
1: Nie, no to był element w ogóle tej sceny, więc no to było bardzo, to jest bardzo fajny klimat, ale no wiadomo, że jesteśmy w XXI wieku i w jakiejś może zabytkowej, takiej absolutnie zabytkowej scenie, no można takie rzeczy by robić, ale że przy eksploatacji normalnie spektakli, oprócz uroku, to zabierało po prostu bardzo dużo sił i czasu, żeby to w ten sposób obsługiwać.
0: A jeśli chodzi o charakter spektakli granych na scenie kameralnej, tutaj też widoczne są pewne różnice.
1: Tak, to już od lat ta scena funkcjonowała jako scena, gdzie gramy farsę i komedię i tak widzowie teatralni byli przyzwyczajeni. Zresztą mimo tego, że ta scena o ponad 2 razy była mniejsza, jeśli chodzi o widownię, o pojemność widowni od dużej sceny, to często w ciągu roku widzów tam było więcej niż łącznie na dużej scenie, bo na dużej scenie po prostu tych spektakli graliśmy mniej. Nie były to spektakle kasowe właśnie, farsy czy komedie. No a no, prawda jest taka, że w ogromnej... Wiedzieli to inwestorzy, którzy zbudowali Schauspielhaus, ogromny obiekt na 1800 miejsc, bo wiedzieli, że dadzą wrocławskiemu, breslauerskiemu widzowi taką ofertę, żeby tą widownię wypełnić. I zawsze jest tak i będzie na całym świecie, że taki bardziej popularny i lekki repertuar no, będzie łatwiejszy do sprzedaży niż spektakl dramatyczny, co nie oznacza, znaczy, że nie powinniśmy robić i tego, co zresztą dzisiaj w teatrze staramy się robić, bo mamy i czarną komedię, czy Wodecki Dobry Wieczór Państwu, ale mamy też folwark zwierzęcy, czy prawdziwą historię Olgi Tokarczuk.
0: No właśnie, skoro jesteśmy przy spektaklach, jak przez te lata, jak pan obserwuje, zmieniały się oczekiwania publiczności?
1: Ja bym w ogóle sięgnął właśnie do początków tej naszej historii i historii tego budynku, czyli do tych czasów niemieckich, bo ten budynek powstaje w opozycji do takiej postaci, symbolu właściwie teatru z początku XX wieku tutaj w Breslau, czyli Lobego, który właściwie rządził teatrami wrocławskimi. On miał monopol na to, jak funkcjonują wszystkie teatry duże wrocławskie. No i pojawiła się grupa osób, która stwierdziła, że jest właśnie pole do zagospodarowania takiego zupełnie komercyjnego, bez dotacji miejskich, takiego widza masowego, bo to są też czasy, kiedy taki widz masowy zaczyna funkcjonować. Nie ma jeszcze kina, jest ono jeszcze raczkujące. Może cyrki są takim masową rozrywką, ale dla takiego widza z ulicy, który nieduże pieniądze jest w stanie wyłożyć na bilet, to ta rozrywka to był właśnie strzał w dziesiątkę, żeby pokazywać mu takie lekkie, operetkowy repertuar. Rzeczywiście tu tysiące osób zaczęły przychodzić, więc zawsze ta historia, kim jest widz teatralny, tutaj w tym mieście funkcjonowała. Po II wojnie światowej, jeszcze oczywiście to muszę to opowiedzieć, bo chichot historii jest taki, że pan Lobe tutaj został dyrektorem w latach 20. i zrobił z tego teatr znowu dramatyczny, a nie grający operetki, więc to jest bardzo, bardzo zabawne, bo miejsce, które powstało w opozycji do niego, żeby grać lekki repertuar dla masowego widza, on tutaj się do dyrektorowania i tak dorwał i postawił kropkę nad i. No ale że był pochodzenia żydowskiego, to wiadomo, że ta historia musiała się skończyć i w latach 30. ten teatr zupełnie się zmienił na modłę narodowego socjalizmu. Pierwszy budynek, który tutaj powstał, tak jak mówiłem, bardzo nowoczesny, miał bardzo klasyczne oblicze i wewnątrz, i zewnątrz. Dodano tu mnóstwo takich historyzujących detali, jakichś imitacji kolumienek, tympanonów, żeby ten budynek wyglądał na taki klasyczny, niemal jak z Wiednia wyjęty. W środku też bardzo, bardzo starano się jakimiś takimi różnymi ozdobnymi łukami popracować, żeby teatr wyglądał na taki klasyczny. Natomiast w latach 30. naziści go przebudowali zupełnie, zostawili właściwie samą bryłę, żeby ta monumentalność bryły przemawiała do odbiorców. No i zmieniono oczywiście też repertuar. No nie jest tak, że cały repertuar był jedną wielką propagandą nazistowską, ale ten element był bardzo, bardzo ważny. No i tu następny chichot historii, bo pierwszy spektakl, który został wystawiony w roku 50., kiedy oddano Teatr Polski, był również związany z totalitaryzmem, tym razem ze stalinizmem. To był spektakl Tysiąc Walecznych, gdzie scenariusz napisał inżynier. Więc musiało się zgadzać z ówczesnym duchem epoki, szczególnie tym politycznym.
0: Po sztuce Tysiąc Walecznych tutaj repertuar dalej miał charakter propagandowy, czy normalne sztuki, że tak powiem, też były?
1: Nie całe szczęście zaledwie kilka lat potem stalinizm się skończył. Zresztą przed tym okresem, kiedy ten pierwszy zespół artystyczny tutaj zaczął funkcjonować, to też zaczynano od grania z repertuaru lekkiego. Przenoszono tutaj sztuki, które już gdzieś wcześniej potrafiły na przykład powstać w Krakowie, bo też nie było narzędzi i pieniędzy, żeby budować sztuki zupełnie nowe. No ale takim szczytem historii tego teatru są lata 60., kiedy właśnie ta nazwa Teatr Polski już się oficjalnie wykuwa. I kiedy mamy tutaj małżeństwo, bo dyrektorka była dyrektorką naczelną, a mąż był dyrektorem artystycznym i oni w takim duecie funkcjonowali. To było słynne małżeństwo z Kuszanków. No i po ich dyrekcji właściwie stwierdzono, że w tym teatrze już nigdy nic większego nie powstanie i właściwie tutaj nie ma sensu, żeby ktokolwiek się trudził. No ale były tu kolejne bardzo duże i głośne dyrekcje, łącznie z dyrekcją Jarockiego, czy dyrekcją naszego słynnego aktora Igora Przegrodzkiego. A w latach 90. dyrekcja Wexlera na pewno była też taka trochę wbrew czasom, gdzie teatry raczej zaczęły podupadać. Tutaj artystycznie jednak wciąż to się wszystko rozwijało. No a wiadomo, wszyscy Państwo wiedzą o burzliwej historii takiej troszkę nowszej, czyli sprzed 10 lat, kiedy wybór dyrektora Morawskiego wzbudził ogromne kontrowersje. No i zakończył się pewien etap, to tak dyplomatycznie bardzo mówiąc, jeśli chodzi o ten teatr, bo znaczna część zespołu aktorskiego albo odeszła, albo została zwolniona. No i nastały zupełnie inne czasy.
0: Ale z Teatrem Polskim są też związane nazwiska, myślę, znane w całej Polsce, chociażby Hasior, czy również sztuka Wajdy była wystawiana.
1: No to powiem Państwu, że to jest w ogóle, no dzisiaj to jest chyba aż niewyobrażalne, żeby uznany reżyser filmowy nagle stwierdził, że sobie w teatrze gdzieś poza Warszawą zrobi spektakl, bo przede wszystkim prace nad spektaklem bardzo obciążają kalendarz reżysera. To jest często 2-3 miesiące pracy na miejscu, bardzo intensywnej, codziennej, no i to są też dużo mniejsze pieniądze niż w filmie, więc trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś taki jak Wajda dzisiaj mógłby to wyreżyserować, natomiast rzeczywiście tak, na początku lat 80. Wajda był reżyserem tutaj sztuki, no a Hasior w ogóle był pracownikiem etatowym, co w ogóle brzmi może nie komicznie, ale co najmniej zabawnie, że ogromnej klasy artysta, dzisiaj byśmy powiedzieli, nie wiem, sztuk wizualnych, jest pracownikiem etatowym w teatrze. On tutaj rzeczywiście, kiedy zrobił Don Juana, no to było jego z największych dzieł, ale no taka praca etatowa bardzo ograniczała. I to też teatr jest bardzo specyficzny i ma specyficzne wymogi, ale samo to, że jest się gdzieś na etacie, jest się przywiązanym do jednego miejsca, bardzo takiego artystę, myślę, ograniczało, no i ta przygoda trwała dosyć krótko, ale rzeczywiście tak, taki epizod był. Zresztą takich nazwisk dużych związanych z naszym teatrem bezpośrednio czy pośrednio było więcej, no bo tutaj przecież się narodził też Teatr Pantomimy Tomaszewskiego, który istnieje do dzisiaj. No i wiele też nazwisk takich aktorskich, które potem te osoby robiły bardzo rozpoznawalną karierę, czy jeszcze za PRL-u, czy w latach 90., na początku 2000, właśnie tutaj z naszego teatru się wywodził.
0: Jeszcze chciałabym powrócić do czasów II wojny światowej. Czy budynki, wszystkie budynki Teatru Polskiego, czy one przetrwały wojnę? Jaki był ich stan techniczny?
1: I tak, i nie. To znaczy, tak jak mówiłem, no Teatru Polskiego jakiego takiego być nie mogło, ale zaledwie tylko jeden z tych trzech budynków, które dzisiaj użytkujemy, jesteśmy w trakcie remontów, miał funkcję teatralną, co jest właśnie tutaj przy ulicy dzisiejszej Zapolskiej. On był zniszczony, ale nie był spalony, bo bardzo symboliczne jest to, że jesteśmy tutaj po północnej stronie wiaduktu kolejowego, czy też nasypu, różnie jest nazywane. To była linia zwarcia wojsk sowieckich i niemieckich podczas Festung-Breslau na początku maja. I tutaj wszystkie główna część bitwy o Breslau, o Festung-Breslau się właśnie działa i tutaj też się skończyła wojna.

0: tym momencie jesteśmy w drodze na scenę na Świebockim, ale minęliśmy też jedno, myślę, ważne miejsce dla teatru, w którym powstaje scenografia.
1: Tak, tak, z tyłu teatru minęliśmy pracownie teatralne. My jesteśmy jednym z takich ostatnich teatrów, które no, mają niemalże pełen zestaw tych pracowni, bo no, ze względów takich organizacyjnych, przede wszystkim finansowych, teatry z tego raczej rezygnowały. No my w scenografii teoretycznie jesteśmy w stanie zrobić w całości, również jeśli chodzi o kostiumy, rekwizyty sami. To znaczy mamy zarówno stolarnię i ślusarnię, gdzie mogą powstać te główne elementy spektaklu, no ale mamy też, mamy malarzy, mamy tapicera, mamy szewców, mamy krawcowe i krawców, mamy też pracownię perkarską. No to są wszystko te elementy, gdzie jak powstaje spektakl, można tutaj u nas na miejscu je stworzyć po prostu. To jest, największą zaletą tego jest to, że kiedy powstają one tu na miejscu, no to na bieżąco można śledzić, jak powstają i na bieżąco ewentualnie wprowadzać poprawki. No i też skracać tą komunikację między osobą, która tworzy te elementy, a realizatorami spektaklu i zespołem skramowym, która za spektakl odpowiada.
0: A jak wygląda właśnie tworzenie takich chociażby kostiumów czy scenografii do spektaklu?
1: To bardzo różni się przy poszczególnych spektaklach, bo czasem oczekiwania są bardzo skromne co do kostiumów, no i wtedy te pracownie nie są w pełni uruchamiane krawieckie, bo nie ma takiej potrzeby, są kupowane gotowe stroje, albo, co też bardzo się często zdarza, co można nazwać pewnego rodzaju recyklingiem, po prostu bierze się stroje, które już kiedyś były użyte i są po prostu w magazynach teatru, można je wtedy albo przerobić, no a czasem wystarczy je dosłownie odświeżyć i z różnych elementów stworzyć zupełnie nowy kostium, taki eklektyczny, ale pasujący do nowego spektaklu. Natomiast często jest tak, że kostium powstaje od podstaw, to znaczy przyjeżdża do teatru materiał, który trzeba kupić i zamówić i z tego materiału, czy też z kilku materiałów, no powstaje coś zupełnie oryginalnego według szkiców, według rysunków kostiumografa czy kostiumografki, która przy spektaklu funkcjonuje. No i zaczynamy od zera, a wychodzimy na premierę spektaklu ze strojem, który powstał właśnie tutaj w naszym budynku.
0: Do jakich spektakli na przykład powstawały stroje czy scenografia tutaj właśnie w Teatrze Polskim?
1: W ostatnich latach myślę, że taki cały zestaw strojów, które były bardzo angażujące, to był Sen Nocy Letniej, gdzie miało to wyglądać tak, jakby było wyjęte z epoki szekspirowskiej. No i tutaj rzeczywiście dla bardzo dużego zespołu teatralnego musiały powstać w miarę jednolite, jeśli chodzi o estetykę, ale różne stroje w bardzo dużej liczbie.

0: Dotarliśmy na scenę, która miała być tylko sceną tymczasową. W tym momencie akurat nie jesteśmy w środku, a jesteśmy na zewnątrz, na peronie kolejowym.
1: Tak, jesteśmy na niefunkcjonującym peronie, niefunkcjonującego dworca Świebockiego, na funkcjonującej scenie teatralnej, a właściwie przy niej, no bo na tym peronie chciałem pokazać pani, że stoi właśnie dosyć duża blaszana konstrukcja, tak jak pani powiedziała, tymczasowa, bo tu właśnie na okres odbudowy dużej sceny po pożarze w 1994 roku otworzyła się tymczasowa scena na Świebockim, no, która już wielokrotnie była żegnana i zamykana, tak najbardziej hucznie, chyba na koniec lat 90., że już się wydawało, że to koniec, no natomiast ciągle ten żywot jej był wydłużany. No i od czasu remontu dużej sceny tutaj ta scena ponownie nas ratowała. Ponownie gościła spektakle przeniesione właśnie z dużej sceny. No a od kwietnia, kiedy remontujemy też scenę kameralną, to jest nasza jedyna scena. I tak będzie jeszcze przez około niecały rok. No ale też dni tej sceny są policzone. Zapadły już dawno temu decyzje o tym, że ruch pociągów tutaj zostanie przywrócony. No ale rzeczywiście realnie prawdopodobnie już w przyszłym roku pierwsze tutaj prace zobaczymy w okolicy, bo tutaj będzie ogromna inwestycja kolejowa, bo to nie chodzi tylko o to, żeby tutaj położyć nowe tory, ale też trzeba te budynki tutaj w okolicy wyremontować i przystosować do odbioru ruchu pasażerskiego. No i nasza historia tutaj się będzie musiała po prostu skończyć, bo nie dość, że będziemy musieli tę konstrukcję tego blaszaka z peronu, no po prostu zlikwidować go i zburzyć, no to też na czas remontu no będzie tu plac budowy i nie będzie się dało tu funkcjonować normalnie, dlatego też ta sala 205 będzie naszą trzecią sceną.
0: Powiedział pan, że konstrukcja blaszana, sprawdzimy?
1: No, oczywiście, już patrzymy, może jeszcze kluczami spróbuję, będzie lepiej słychać. Tak.
0: Blaszana, jak się słyszy.
1: Prowizorki trzymają się najlepiej. Tutaj zawsze pracownicy opowiadali, machali ręką, że już tyle razy słyszeli, że Świebocki będzie zamknięty, że dopiero uwierzą, jak zobaczą. No i chyba troszkę tak jest, no ale no wiemy, jakie są plany te już na najbliższą przyszłość tego miejsca.
0: Weszliśmy na scenę, przeszliśmy przez scenę i znowu widzimy dworzec od strony zewnętrznej, ale jednak jesteśmy w pomieszczeniu.
1: Tak, bo jesteśmy właśnie w środku tej blaszanej konstrukcji na peronie zbudowanej, tej tymczasowej. No i widzimy budynek dworca Świebockiego z zewnątrz, ale nie do końca, bo możemy między kolumnami teraz przejść i wchodzimy prosto na prawdziwe deski teatralne. I właśnie to jest nasza scena. I tutaj od razu widać, że nie ma takiego klasycznego podziału, gdzie jest scena, a gdzie jest widownia. No bo ze względu na to, że ta przestrzeń jest zaadaptowana i tymczasowa, no to powstała taka trybuna, na której stworzyliśmy naszą widownię. To była też trybuna, którą można przemieszczać. Bo chodziło o to, żeby można było bardzo oryginalnie zagrać spektakl właśnie na te kolumny. Czyli widownia była naprzeciwko tych kolumn i bardzo znaczna część spektakli granych tutaj właśnie na tej scenie była grana z użyciem tych kolumn, bo tutaj jak reżyserzy i scenografowie widzieli tę przestrzeń, no to od razu wiedzieli, że tutaj muszą to wykorzystać i ja widziałem tutaj no, mnóstwo spektakli, które korzystały z tej przestrzeni, no ale troszkę z tego zrezygnowaliśmy z powodów no, czysto praktycznych. Więcej widzów się mieści w tym układzie właśnie takim wzdłuż peronu, a nie prostopadle do niego i zarzuciliśmy właśnie tworzenie nowych spektakli z użyciem tych kolumn z czysto względów praktycznych.
0: Ale widownia nadal czasem jest usadzana nietradycyjnie, że tak powiem.
1: Tak. No to ona, ja widziałem już tu w literę taką rozłączoną L, że kawałek jest z boku, a kawałek jest jakby główną tą przestrzenią widowni. No i widziałem też granie na dwie strony, czyli widownie były dwie, po jednej i po drugiej stronie. To najbardziej też wymagająca i oryginalna sposób ustawienia tej widowni, no bo wymagał no, zupełnie innej pracy od aktorów i reżysera, żeby obie strony widowni dostały podobnej jakości odczucie tego spektaklu, na które przyszli.
0: Opowiadał nam pani, jakie spektakle były grane na scenie kameralnej, na dużej scenie, a ta scena, jaki jest jej charakter?
1: No, staraliśmy się tutaj umieszczać spektakle, które w oryginalny sposób tę przestrzeń wykorzystają i właściwie kolejne dyrekcje z tego właśnie korzystały tutaj, ponieważ ta przestrzeń jest przestrzenią tak naprawdę nieteatralną, bo ani tu nie mamy sztankietów, ani tu nie mamy normalnych garderób, więc mnóstwo rzeczy sprawia, że i reżyser, i aktorzy no, muszą się wysilić albo być w sposób jakiś taki niestandardowy tutaj, ich podejście musi być do tego tematu. No, nasza ostatnia, tutaj jedna z ostatnich premier na tej scenie to jest Dracula, gdzie układ widowni był w ogóle szalony, taki gwieździsty. W ogóle nie było podziału na widownię i scenę, więc aktorzy chodzili między widzami, a widzowie siedzieli między aktorami. No i jeszcze, jak to w dobrym horrorze, wszystko w półcieniu, tak żeby nie było widać, co się gdzie dzieje, albo żeby było to słabo widać. No i to, no niektórzy widzowie byli zachwyceni czymś takim. Myślę, że dla ludzi, którzy pracują w teatrze, no to gdzieś tam każdy widział jakiś eksperymentalny, taki nietypowy układ widowni, ale rzeczywiście tutaj w naszym teatrze od dawna czegoś takiego nie było. No i na wielu widzach to robiło ogromne wrażenie, no, że Dracula nagle jest za plecami i stoi obok nas. I ludzie na spotkaniach z widownią, nasi widzowie po prostu chwalili to, że no, często jest tak, że jak się kupi bilet, to czasem jest to takie miejsce, z którego aktora widać bardzo, bardzo daleka. Nawet na tej scenie te odległości mogą być troszkę większe niż by się wydawało, bo jest tu jednak tak kameralnie, no ale kiedy się siedzi na widowni bezpośrednio na scenie, jak to, że chodzą wokół, no to jest doświadczenie jedyne w swoim rodzaju.
0: Wspomniał pan, że właśnie ta sala nie jest teatralna. Jak ją dostosowaliście do potrzeb teatru?
1: No to pomalowaliśmy ją na czarno i zbudowaliśmy widownię i deski sceniczne położyliśmy i właściwie tyle.
0: Oczywiście, a co z akustyką?
1: No właśnie, akustyka jest słaba. Tutaj bardzo często aktorzy wspomagani są mikroportami, bo zwłaszcza kiedy jest jeszcze muzyka w spektaklu, to już słychać bardzo słabo. Zresztą ja tu zaklaszczę. No jest pogłos, od razu to słychać, no to miało być tylko na chwilę, więc tutaj cudów się nie udało zdziałać.
0: A czy są takie historie związane z tym miejscem, które znają pracownicy, a widzowie może niekoniecznie?
1: Opowiem tak, może zdarzyło się to kiedyś, że odwiedził nam nas tutaj w trakcie spektaklu takie stworzenie, które jest bardzo symboliczne dla Wrocławia i każdy, myślę, takie widział. Więc tu też się to zdarzyło, że w trakcie spektaklu taki przybysz tutaj, one nawet dostawały swoje imiona. Obecnie ich tutaj nie mamy, ale w historii tej sceny się zdarzało, że szczury po prostu, no, też chciały chyba uczestniczyć w spektaklu.
0: Poznaliśmy 3 sceny Teatru Polskiego. Czy możemy powiedzieć, że każdy z nich ma swoją osobowość?
1: No ma i ma swój klimat i tak jak ja już przeżyłem, że tak powiem, troszkę tutaj czasów w tym teatrze i już raz, że scena główna, widziałem, pamiętam ją z takiego wyglądu i charakteru, jakiego już nigdy nie będzie. Tak samo ze sceną kameralną i tak samo tu będzie z tą przestrzenią, którą w ogóle opuścimy i zbudujemy sobie sami nową trzecią scenę, no, która już będzie zupełnie inna, no bo będzie zaprojektowana, żeby być sceną teatralną, będzie zaprojektowana jako taka kameralna, trochę pomocnicza, wypełniająca taką lukę, którą zawsze duże teatry mają problem, że mają swoją dużą scenę, czasem mają jeszcze jakąś jedną taką mniejszą, gdzie mogą coś zagrać, ale czasem chcą mieć jeszcze jedną taką przestrzeń, gdzie no na przykład można zrobić porządną próbę przed spektaklem, który jest w produkcji i już się nie ograniczać do jakichś małych przestrzeni. Powiem tak, chyba ten Świebocki jest najfajniejszy, bo jest tak inny niż wszystko, co funkcjonuje w teatrach, że tego miejsca mi będzie najbardziej żal, bo i scena duża, i kameralna po przebudowie będą po prostu pod każdym względem lepsze. To tak jakby wymienić stary samochód, do którego się ma sentyment, bo się było na wakacjach w różnych miejscach, ale no wiadomo, że ten nowy nie będzie się psuł i będzie wygodniejszy i będzie miał różne nowe systemy multimedialne, żeby sobie puścić ulubioną muzykę. No ale jednak taki tutaj, nie wiem, jak to nazwać, tą przestrzeń nawet, to jest trochę taki jakiś, no, awangardowy, chciałem powiedzieć bardziej, że to jest Trabant trochę, ale to jest Trabant, że tu nie uświadczymy wszystkiego tego, co oczekiwalibyśmy od sceny teatralnej, natomiast jest to przestrzeń tak niezwykła, przez tą swoją niepowtarzalność jest niezwykła po prostu i mi osobiście będzie bardzo jej szkoda i myślę, że wszystkim osobom, które tutaj i grały na tej scenie, czy realizowały to spektakle, czy tworzyły jako realizatorzy, że będzie jej po prostu szkoda, no ale takie jest życie i na to nie jesteśmy w stanie nic poradzić.
0: Kiedy będziemy mogli powrócić do Teatru Polskiego?
1: Którego?
0: No na dużą scenę.
1: Na dużą scenę w przyszłym roku. Na scenie kameralnej remont się dopiero zaczął, więc mam nadzieję, jeśli wszystko się dobrze skończy, to on potrwa 3 lata. Natomiast tutaj na scenie na Świebockim będziemy jeszcze na pewno w tym sezonie, a co będzie dalej, no to czas pokaże, ale w międzyczasie zacznie się budowa, jeśli wszystko dobrze pójdzie, rozbudowa tej sceny 205 na trzecią scenę naszego teatru. No i tam, jeśli dobrze pamiętam, w 28 roku też widzowie będą mogli usiąść.
0: I my właśnie na scenie na Świebockim kończymy naszą podróż po scenach Teatru Polskiego, po historii Teatru Polskiego. Bardzo dziękujemy za oprowadzenie nas, za przeniesienie nas w czasie i przybliżenie nam historii tej instytucji.
1: Bardzo dziękuję i zapraszamy na nasze spektakle do Teatru Polskiego we Wrocławiu.

0: Obniżki cen paliw wróciły na stację. Dwie ofiary śmiertelne ataku dronów na statek ze zbożem. Niemal cały kraj z zagrożeniem hydrologicznym. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Na stację paliw powrócił rządowy pakiet obniżek CPN. Obecnie kierowcy płacą mniej o złoty 40 za benzynę i olej napędowy. Chodzi o niższą akcyzę i podatek oraz wprowadzenie cen maksymalnych, a rząd po raz trzeci zdecydował się na wprowadzenie obniżek w związku z niekończącym się konfliktem Stanów Zjednoczonych z Iranem, który doprowadził ceny ropy do najwyższych w historii. O szczegółach Bartosz Kądziołka.
1: Dzisiaj na stacjach za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73, za olej 7,88, a za nieobjęty obniżkami gaz 3,26, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
2: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe.
1: Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku i to dobra wiadomość, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
0: Jutro benzyna ma być o 6 groszy droższa, z kolei olej napędowy będzie o 6 groszy tańszy. Dwie osoby zginęły na statku ze zbożem po uderzeniu rosyjskich dronów na Morzu Czarnym. Według rumuńskich mediów na tureckiej jednostce wybuchł pożar.
3: Agresja jest coraz większa,
0: mówił wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Rosja nie zejdzie z tej drogi. Rosja będzie dalej prowokować i to nie jest scenariusz niestety na dni czy tygodnie, tylko na miesiąc.
0: Rosjanie zaatakowali dwoma dronami cywilny statek należący do Turcji. Jednostka przewoziła kukurydzę i znajdowała się na wodach międzynarodowych na Morzu Czarnym. Dwie osoby zginęły, 11 uratowano. Susza w Polsce nie odpuszcza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega, że przez cały październik aż 15 województw nadal będzie objętych stanem zagrożenia hydrologicznego. Więcej na ten temat wie Marcin Starzec.
4: Bez deszczu wysychają studnie, a rzeki mają coraz mniej wody lub po prostu częściowo wysychają, mówi dr Krzysztof Jurczak, kierownik stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Krośnie na Podkarpaciu.
5: Stany wód na wszystkich wodowskazach są w strefie stanów niskich.
4: Sytuacja na Podkarpaciu, podobnie jak i w innych regionach, od miesięcy jest wymagająca. Samorządy bez przerwy apelują o oszczędzanie wody. Naoczne skutki suszy doskonale widać na przykład w Bieszczadach na Jeziorze Solińskim. Tam zatoczki wyschły, a linia brzegowa mocno się cofnęła. Winna jest susza, ale też wakacyjny zrzut wody ze zbiornika.
0: Zrzut był konieczny, ponieważ sand, który wypływa ze zbiornika, miejscami wysechł do tego stopnia, że na przykład firmy ze Stalowej Woli nie były w stanie pobierać z niego wody przemysłowej.
6: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Policja szuka sprawców dewastacji pomnika upamiętniającego ofiary getta sosnowieckiego. Do zdarzenia doszło na placu braci Kożuchów, informuje Katarzyna Cypel-Dąbrowska z sosnowieckiej komendy.
7: Na miejscu policjanci prowadzili czynności zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia oraz jego sprawcy lub sprawców. Apelujemy do wszystkich osób, które posiadają informacje mogące mieć związek z tą sprawą, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Sosnowcu.
0: Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński przekazał w mediach społecznościowych, że jest oburzony zniszczeniem pomnika i stanowczo potępił akt dewastacji. Zapowiedział również, że monument zostanie odbudowany. Także biskup sosnowiecki zabrał głos w tej sprawie. Jako wspólnota Kościoła nie możemy milczeć w obliczu aktów wandalizmu, które profanują miejsca naznaczone krwią i cierpieniem naszych sióstr i braci, napisał biskup Artur Ważny.
8: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o ten tydzień, on będzie taką mieszanką słońca, chmur i deszczu, no i temperaturową również, bo zaczynamy dziś 20 stopni, jutro do 22, środa ponownie 20, czwartek 20, no ale piątek, sobota i niedziela już bliżej 15 stopni będą te temperatury, no i czwartek, piątek również będą stały pod znakiem deszczu, chociaż do środy czeka nas jednak to słońce.
9: Reklama.
10: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej, od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
11: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

Czy zdarzało się wam mieć gęsią skórkę, na przykład podczas słuchania muzyki? Jeśli tak, no to słuchajcie, jest to oznaka tego, że wasz mózg ma unikalną strukturę, bo właśnie taka gęsia skórka podczas słuchania muzyki wynika z tego, że właśnie pomiędzy mózgiem a ośrodkiem emocjonalnym jest wyjątkowa silna sieć połączeń nerwowych. Gęsia skórka może, słuchajcie, pojawić się nawet podczas czytania książki czy słuchania inspirującej historii, jeżeli bardzo angażuje to emocje. Szacuje się, że około 50-60% ludzi regularnie doświadcza takiej reakcji, a niektórzy nigdy nie doświadczają gęsiej skórki. Co ciekawe, gęsia skórka częściej pojawia się u osób z bardzo aktywnym układem nerwowym, który łatwo reaguje na stres lub ekscytację, a także u osób bardziej empatycznych, wrażliwych na muzykę i sztukę, mocno przeżywających emocje. Ja myślę tak sobie, że tak czuję, że jakby mi taka gęsia skórka wychodziła na skórze, ale to chyba raczej spowodowane jest przez ten wiaterek, który wpada akurat w tym momencie. Tak się dzieje. Nie mówię, że tak jest zawsze.

Dzień dobry. Dziś jest 5 października. Do końca roku pozostaje 87 dni. W 1983 roku Lech Wałęsa został ogłoszony laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Nauczyciela, który upamiętnia podpisanie w 1966 roku rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela, które opracowało UNESCO wraz z Międzynarodową Organizacją Pracy. Obchody mają podkreślić rolę nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji. W Polsce Dzień Nauczyciela obchodzimy 14 października. Reinhard Zelten, niemiecki ekonomista, uhonorowany Nagrodą Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii za pionierską analizę stanów równowagi w teorii gier niekooperatywnych, urodził się we Wrocławiu 5 października 1930 roku. W 1996 został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Był ostatnim żyjącym noblistą pochodzącym z Wrocławia.

5 października 1941 roku urodziła się Helena Majdaniec. Piosenkarka związana z nurtem big beatowym, nazywana królową twista. Kariera Majdaniec rozpoczęła się w 1962 roku wraz z udziałem w pierwszym festiwalu młodych talentów w Szczecinie. Dzięki swoim interpretacjom została jedną z laureatek festiwalu i otrzymała pełnoprawny angaż do zespołu Czerwono-Czarni.

W 1985 roku na szczycie brytyjskiej listy przebojów znalazła się piosenka If I Was, Midge'a Ure. Był to jedyny solowy przebój numer jeden tego wykonawcy.

0: revient.
1: 5 października 1939 roku urodziła się piosenkarka Marie Laforêt. Kariera muzyczna artystki rozpoczęła się w roku 1959, kiedy zastąpiła swoją siostrę we francuskim konkursie wokalnym. Jej występ został nagrodzony możliwością zagrania w filmie W pełni słońca. Utwór z 1973 roku stał się jednym z największych w dorobku wokalistki. Yeah.

1958 roku po raz pierwszy w historii zagrali razem na żywo Cliff Richard i zespół The Shadows. Formacja powołana do akompaniowania wokaliście z czasem rozwinęła własną karierę jako zespół instrumentalny.

1955 roku urodził się Michał Lorenz, jeden z najwybitniejszych i zarazem najbardziej popularnych kompozytorów w Polsce. Skomponował muzykę do ponad 175 filmów, seriali i spektakli teatralnych. Znakomitą część tej twórczości nagrodzono bądź nominowano do prestiżowych nagród.

5 października 1993 roku amerykańska piosenkarka i aktorka Barbara Streisand podpisała kontrakt z kasynem w Las Vegas na wykonanie dwóch koncertów w Sylwestra i w Nowy Rok. Umowa podpisana przez artystkę opiewała na kwotę 20 milionów dolarów.

0: rzek i miast.
1: W 1944 roku urodził się Andrzej Zieliński. Wraz z bratem Jackiem w 1965 roku założył w Krakowie grupę Skaldowie.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem W Bogu nie ma przemocy. Jest to rozmowa dziennikarki Iwony Żurek z jezuitą, założycielem wspólnoty rodzin empatycznych, twórcą popularnego kanału na YouTube Akademia Szczęśliwego Życia. Połączenie perspektywy duchowej i psychologicznej nadaje tej rozmowie bardzo praktyczny wymiar i pokazuje, że nie ma sprzeczności między tym, co Boże i autentycznie ludzkie. Książka dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na Nowy Rok Katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze archidiecezji, nauczyciela i inne. Polecamy. Reklama.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Korei młodzi poznają moc Ewangelii, powiedział papież do organizatorów przyszłorocznego SDM w Seulu. Polski kapłan został nuncjuszem apostolskim w Emiratach Arabskich. Młodzi we Francji protestują, bo czują się pokoleniem bez przyszłości, ostrzega biskup Mathieu Rouget. Podkreśla, że to właśnie do tego pokolenia zwracał się papież na stadionie w Saint-Denis. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Podczas SDM w Seulu młodzi zetkną się z wyjątkowymi realiami chrześcijaństwa w Korei. Miejscowy kościół zrodził się ze spontanicznego zainteresowania Ewangelią i został umocniony dzięki świadectwu męczenników. Mówił papież, przyjmując w Watykanie koreańskich kapłanów i zakonników, wezwał ich do odważnego głoszenia Ewangelii młodzieży. Pomagajcie jej odkryć, że naśladowanie Chrystusa nie ogranicza wolności, lecz ją wypełnia.
2: Papież przypomniał wyjątkową historię Kościoła w Korei. Wiara zrodziła się tam spontanicznie, dzięki szczeremu poszukiwaniu prawdy przez ludzi, którzy zapoznali się z tekstami chrześcijańskimi i pragnęli dowiedzieć się czegoś więcej o Jezusie Chrystusie. Powstały w ten sposób Kościół, został następnie umocniony świadectwem męczenników. To właśnie ten kościół przygotowuje teraz Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Młodzież z całego świata przybędzie na ziemię, gdzie Ewangelia rozkwitła dzięki świadectwu męczenników. Chciałbym, aby było to wielkie spotkanie pomiędzy pamięcią a przyszłością. Męczennicy przekazują wiarę nowym pokoleniom, a młodzież ją przyjmuje, by nieść ją na drogi świata.
1: Leon XIV mianował księdza prałata Grzegorza Bielaszkę nuncjuszem apostolskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podnosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. Polski duchowny, pochodzący z diecezji tarnowskiej, od 20 lat pełni służbę w dyplomacji watykańskiej. Pracował w nuncjaturach apostolskich w Panamie, Iraku, Peru, Gabonie i na Węgrzech. Protesty licealistów we Francji świadczą o głębokim kryzysie francuskiej młodzieży. Jest w nich trwoga, głębokie poczucie braku sensu życia. To prowadzi do przemocy, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Mathieu Rouget, odpowiedzialny w Episkopacie Francji za edukację. Podkreśla, że trzeba powracać do tego, co młodym Francuzom powiedział Leon XIV, a mianowicie, że źródłem prawdziwej wolności jest więź z Jezusem.
3: Biskup Rouget podkreśla, że nic nie może usprawiedliwić aktów przemocy. Przyznaje jednak, że zachowanie młodych świadczy o tym, co dzieje się w ich wnętrzu. Są zagubieni, nie przekazano im sensu życia, ponoszą konsekwencje kryzysu rodziny. Przeraża ich sytuacja na świecie. Boją się przyszłości, nie wierzą, że mają w niej swoje miejsce, podkreśla francuski biskup. Kościołowi zaś nie pozostaje nic innego, jak powrócić do tego, co młodym Francuzom mówił Leon XIV. Biskup Rouget przypomina, że na stadionie Saint-Denis zgromadzili się młodzi z bardzo różnych środowisk. Wszystkim Leon XIV wskazał Chrystusa, który jako jedyny może dać człowiekowi prawdziwą wolność i sens życia.
0: Więcej wiadomości na portalu vatikannews.va/pl i w mediach społecznościowych vatikannews.pl.

0: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.
1: Zostań, jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

zostań. Nie powiem ci, że to miłość, choć jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja. Gdzie

ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja. Exactly.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.
2: Dobry wieczór, jestem Wojciechem Waglewskim. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.